poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj zaraz biję

0: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Zazwyczaj mam tak, że boję się zmian, boję się tego, co mi los przyniesie. Zamykam drzwi, nie ma sensu się bić, nie chcę wystawiać się na to, co będzie.

0: Chociaż lubię pić browara, jazda po nim mnie nie jara.
1: Wjeżdżamy z buta, z kopa w drzwi. Oni mają to poczuć w bebechach. To jest poważny temat. I tak gramy.
0: Czy ja mam być groźny?
1: To szpiku.

0: złoty płyn
1: wypełnia brzuszek.
0: Wiem, że furą dziś nie ruszę.
1: Nie mam hajsu na mandaty.
0: Życia nie spiszę na

0: Raz, dwa, raz, dwa.
1: A no widzisz. I widzisz, kochany, nie ma miejsca jak dom.
0: O raju, człowieku, znasz to?
1: Nie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

jeszcze młody. Powinieneś urządzić się jakoś. Kto powiedział, że życie ma być odważnie przeżyte? Oddaj mi swoją przepaść. Wymoszczę ją snem. Będziesz mi wdzięczny.

Dzisiaj też nowa pogoda i ciekawe, jaka ona będzie, prawda? Bo tak patrzę sobie na to, co dzieje się teraz na termometrach i mam wątpliwości, że przed nami lato. Prawie 8 stopni w Zakopanem i 13,5 stopnia w Przemyślu.

0: I w Rzeszowie to akurat najcieplejsze punkty w Polsce. A szczegóły już teraz.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No i mamy niedzielę, mamy piękny kolejny nowy dzień, ale no właśnie, dobre pytanie, jaka będzie ta nasza niedziela. W ciągu dnia ma być zachmurzenie duże i umiarkowane, przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie grad, prognozowana wysokość opadów do 15 mm, a lokalnie nawet do 20 mm. Temperatura od 13-14 stopni na północnym wschodzie, około 17 ma być w centrum i w rejonach podgórskich, do 19 miejscami na południu kraju. Wiatr słaby, umiarkowany, miejscami przejściowo dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. A na wybrzeżu oraz w zasięgu burz porywy do 65 km na godzinę. Z kierunków zachodnich będzie wiało. W szczytowych partiach Beskidów i Bieszczad porywy wiatru do 70, a w Sudetach nawet do 75 km na godzinę. No i chyba najsilniej wiać będzie w Tatrach, bo tam aż do 80 km. Tak to wygląda i tak będzie wyglądała niedziela, a jeśli chodzi o opady, to patrzę sobie na mapę o tej porze dnia, kiedy jeszcze pewnie słodko śpicie w większości. Najintensywniejsze opady są w okolicach Pomorza, Koszalin i Szczecin, ale chyba tak najwięcej to pada w Gdańsku. Tak, a jeśli chodzi o cały dzień, no to te opady będą się przemieszczać z zachodu na wschód i właściwie całej Polsce dostanie się mniej więcej porówno, miejscami te opady deszczu będą intensywne.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Prawie prosto z pikniku naukowego, który wczoraj zawładnął naszą anteną. Przyjeżdżam tutaj do Was dzisiaj na godzinę 6, już prawie 3 minuty po godzinie 6, żeby powiedzieć Wam miły dzień dobry i rozpocząć z Wami niedzielę. No i właśnie ta niedziela ma być taka spokojna i relaksująca i o to postaram się zadbać aż do 11. Zapraszam, Dagmara Kowalska.

0: Emilia Kleszczewska dzisiaj z nami na... Znaczy z wami właściwie. Czy z
1: tobą
0: wstaliśmy?
1: Też.
0: Tak, tak, bardzo wcześnie. Dzień dobry pani. Cała zadowolona i w pięknym makijażu, a ja tutaj jakby...
1: Ale kochana, ty wczoraj byłaś... Na pikniku. Dzisiaj jesteś tu. Chociaż ja też tu niby wczoraj byłam, ale to jest trochę inny case. Ty, z tego co wiem, to biegałaś tam po prostu z lewej do prawej i
0: parę kroków
1: stronę.
0: Udało się zrobić, to prawda. Ale wiesz co, naprawdę nie dało się inaczej, bo było przepięknie i wspaniale i było tak dużo stoisk różnego rodzaju, bardzo dużo ludzi, którzy już nawet nie przychodzili tylko i wyłącznie dla nauki, a często pytali, a gdzie stoisko Polskiego Radia, a gdzie gra terenowa, a gdzie można zajrzeć do takiego pojazdu, a gdzie można zajrzeć do innego pojazdu i to było miłe.
1: Każdego bardzo ciekawi radio, żeby zobaczyć, tak samo jak była Noc Muzeów i też było naprawdę mnóstwo osób, bo każdy był ciekawy, co się tam kryje w tym radiu, jak to wygląda.
0: Jak to się robi. Najfajniej reagowały najmłodsze, reagowali najmłodsi nasi słuchacze, oni byli zaskoczeni, że to się może dziać tu i teraz.
1: I podobno prędkość taką dość dużą wykręcali tam na tych symulatorach.
0: Tak, tak, tak, tak, tak. Ponad 300 na godzinę widziałam w pewnym momencie. A jak teraz na drogach? Chyba trochę wolniej,
1: gorzej. A w sensie trochę wolniej, tak jest w kilku miejscach, ale tragedii nie ma.
0: No to sprawdźmy, gdzie co się dzieje.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: A od godziny 23 zablokowany jest przejazd drogą krajową numer 11 na odcinku Kępno-Kluczbork w pobliżu Supi pod Kępnem w Wielkopolsce. Pojazd osobowy wypadł z drogi na krajówce. No i niestety dachował, tam też są 4 osoby ranne. Policja jest na miejscu, wprowadziła objazdy drogami lokalnymi, no i tam cały czas ruch jest zdecydowanie większy. To widzimy na mapach, najlepiej omijać krajową 11. Ale właśnie teraz te dobre informacje, bo po 23 zakończyły się prace na 2 odcinkach. Droga krajowa numer 62, Serock-Wyszków, w pobliżu Popowa, 222 km, gdzie zderzyły się 3 samochody osobowe. No i tam ruch odbywał się naprzemiennie od 22. Czysto jest także na A1 w pobliżu miejscowości Dębiny w Łódzkie, 248 km, gdzie wcześniej zdarzyły się 2 samochody ciężarowe. No i tam niestety przez cały dzień tak naprawdę trwały te utrudnienia. 2 osoby zostały ranne i całkowicie była zablokowana droga w kierunku Gdańska. Od 5.15 natomiast zablokowana jest ekspresowa 10 między Wałczem a Stargardem. Utrudnienia z przejazdem będą jeszcze do 8.15. I na koniec jeszcze informacja o silnych opadach deszczu o poranku, które mogą pojawić się częściowo w województwie pomorskim i zachodniopomorskim, Słupsk-Koszalin. Tam IMGW wydało pierwszy stopień ostrzeżeń meteorologicznych.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: To była reklama.

0: Aha, będziemy podróżować, tak sobie myślę, bo właśnie za moment, za chwilę zaczyna się ten czas, który chyba najczęściej wyciąga nas z domu. Ja jestem bardzo ciekawa, jakie kierunki w tym roku wybierzecie, a dla tych, którzy lubią podróżować pociągiem, mam bardzo dobrą wiadomość, bo otóż więcej pociągów nad morzem będzie jeździło, będą wydłużone kursy i podwójne zestawienia pendolino do niektórych miejscowości nadmorskich. Dzisiaj, czyli właśnie 14 czerwca, wszedł w życie letni rozkład jazdy na kolei.
1: Na tory wyjadą dodatkowe pociągi, które zabiorą pasażerów m.in. do Ustki, Kołobrzegu i Trójmiasta. Od dziś pociągiem będzie też można dojechać do Łomży. Jak mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak, miasto wróciło do sieci kolejowej po ponad 30 latach.
2: Tam po 33 latach przywracamy połączenia pasażerskie, bo 30 ponad latach i do Łomży, i do Śniadowa, i do Ostrołęki.
1: W czasie wakacji ponownie zostanie uruchomiony międzynarodowy pociąg do chorwackiej Rijeki. W tym roku jest więcej miejsc i więcej kursów. Jak mówi rzecznik spółki PKP Intercity Michał Wrzosek, składem będzie też można dojechać nad słoweńskie wybrzeże.
3: Nowością jest wagon do Kopru. Pasażerowie będą mogli dotrzeć do największego miasta słoweńskiego wybrzeża.
1: Wakacyjny rozkład jazdy na kolei będzie obowiązywać do końca sierpnia. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
0: No do dobrze, to wyobraźmy sobie, że kupujemy bilet do byle gdzie, to gdzie jest to byle gdzie i dokąd chcielibyście dojechać pociągiem? No, kusząca propozycja, muszę powiedzieć, zwłaszcza, że pociągiem podróżowanie jest dużo przyjemniejsze często niż samochodem nad morze, zwłaszcza nasze polskie, bo przecież sami wiecie dobrze, jak prowadzi, jaka droga prowadzi na Hel na przykład i jak długo stoi się w korkach. Ten moment właśnie nieubłagalnie nadchodzi. Z jednej strony za nim tęsknimy, bo bardzo chcemy, żeby było ciepło i bardzo chcemy, żeby było tak właśnie, jak jest latem, czyli że będzie można odpocząć, że będzie można zapomnieć o tych wszystkich obowiązkach, że będzie można w końcu złapać oddech i poddychać świeżym powietrzem nadmorskim, ale z drugiej strony, jak ma się stać w tych korkach, to ja mam wrażenie, że jesteśmy jeszcze bardziej zestresowani z powrotu z takiego wypoczynku, niż jak jechaliśmy na wypoczynek po całym roku intensywnych zajęć, intensywnej pracy. No dobrze, ale mamy ten bilet do byle gdzie, to dokąd byśmy pojechali i co to jest to byle gdzie, dajcie znać w naszej aplikacji, można głosowo, można tekstowo. Byle jak, byle by był odzew.

0: Emilka, masz bilet do byle gdzie? To dokąd jedziesz pociągiem?
1: Do byle gdzie? Znaczy, no dobra, ja słuchałam, o czym opowiadałaś, więc chyba do Rijeki pojadę.
0: Pojechałabyś?
1: Wiesz co, miałam w planach w tamtym roku już, niestety te plany się nie wydarzyły jednak, nie poszło to jakoś.
0: Możemy się dojrzeć, poczekać.
1: Tak, ale no marzy mi się, powiem ci, że często w ogóle rozmawiam z różnymi osobami o tym pociągu do Rijeki, bo to jest naprawdę taka fajna alternatywa i rzeczywiście, jeżeli ktoś nie jeździ samochodem, jeżeli ktoś nie lubi latać, po prostu boi się, no to to jest fenomenalne rozwiązanie, żeby pojechać na wakacje. Jak ktoś nie chce zimnego Bałtyku, no to proszę bardzo, wsiadamy w pociąg, no i mamy piękną Chorwację i w ogóle Bałkany, super sprawa.
0: No właśnie, zwłaszcza jeśli ktoś na przykład jeszcze nigdy tam nie był, no to to może być właśnie ten bilet do byle gdzie i można z tego czerpać przyjemność. A ja cały czas czekam na wasze wiadomości w naszej aplikacji.
1: No właśnie, chyba jeszcze śpicie. Nie wstał, ja też patrzę, że wszyscy śpią jeszcze o tej porze. Jak w niedzielę o 6:30 spać?
0: A my tutaj czekamy na was. Jak to możecie nam takie rzeczy robić? Piszcie albo zostawiajcie wiadomości głosowe, bo ja bardzo bym chciała wiedzieć, dokąd byście pojechali, gdybyście dostali taki bilet kolejowy do byle gdzie. Jest mnóstwo tras kolejowych, które są bardzo ciekawe i wciągające i które organizują nam czas nawet na więcej niż 2 tygodnie, więc na wszystkie propozycje czekamy w naszej aplikacji i proszę wstawać już powoli, dobrze? Będzie nam raźniej. A tymczasem wyjeżdżamy na drogi.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No tak, pociąg donikąd to też wziąć do pociągu, byle jakiego, nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet. A gdzie nie dbamy o to, gdzie rzeczywiście trzeba zwolnić, że nie ma tych problemów z przejazdem. Praktycznie w całej Polsce jedzie nam się naprawdę świetnie. Tutaj trasy w Warszawie S8, S2, dojazdówka S7 i droga krajowa numer 7 oraz w Piasecznie droga krajowa numer 79 przez Piaseczno są w bardzo dobrej kondycji. To są dobre warunki w przejeździe. Także autostradowa 4 przez Kraków w kierunku Rzeszowa, Katowice i wszystkie trasy w aglomeracji śląskiej również bez problemów. Dobry dojazd z Legnicy do Wrocławia to także autostradowa 4. Mamy też informacje od służb, że zakończyły się prace na drodze krajowej numer 11, odcinek Kępno-Kluczbork, miejscowość Słupia pod Kępnem, 452 km. No i tam przez całą noc tak naprawdę trwały i były utrudnienia. Pojazd osobowy wypadł z drogi i dachował. Droga była zablokowana całkowicie. Policja wprowadziła objazdy drogami lokalnymi. Tam niestety też wiadomo, że 4 osoby zostały ranne, ale teraz służby odblokowały już krajową 11. Można przejechać. O, i dosłownie sprzed chwili informacje, no już nam się zagęszcza jednak ruch. To jeszcze krótka informacja. S10, mamy korek między miejscowościami Wałczy, Stargard, województwo zachodniopomorskie oraz droga krajowa numer 62 Łochów, Węgrów. To miejscowość Kolonia Kamionowa.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i jest nasz pierwszy słuchacz, który odzywa się i ma świetną propozycję. Dzień dobry dziewczętom. Osobiście bardzo chętnie pociągiem przejechałbym trasę Paryż-Istanbul. Historyczna, oryginalna trasa z 1883 roku. Skład Orient Expressu. No przecież. No życzę dziewczętom i słuchaczom miłego dnia. Fajnie się zaczyna. Makijaż już jest.
1: Tak, ale to było odnośnie twoich słów. Ale tak. Słuchaj, no nie trzeba, jest niedziela, odpoczywamy dzisiaj.
0: Także znaczy, ty wyglądasz pięknie, a ja nie muszę.
1: Arbuzik, bo ty jesteś piękna, nie potrzebujesz makijażu.
0: No dobrze, słuchajcie, to wszystko od Bartłomieja. Bardzo pięknie dziękujemy. Pierwszy nasz słuchacz, który się dzisiaj do nas odezwał, bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy. No ale czekamy też na wasze propozycje. Dokąd?
1: A ty gdzie byś pojechała?
0: Byle gdzie. Ja bym pojechała w podróż dookoła świata.
1: O, żeby byle gdzie, czyli wszędzie.
0: Tak, tak, żeby zobaczyć świat trochę z innej perspektywy, żeby trochę odpocząć od tego, co się dzieje tu i teraz i żeby zatęsknić za tym miejscem, w którym jestem dziś. Także taki chyba bym wybrała kierunek.
1: Tego ci życzę. Podróży dookoła
0: świata. Ja nie mam tyle urlopu.

świetle przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów, rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc, jest

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią

0: Niektórzy nawet jeśli mają bilet do byle gdzie i mogą wsiąść do pociągu, to i tak pojadą swoim elektrykiem.
1: Nie śpią, nie śpią, już w trasie z Warszawy do Nowej Soli. A drogie panie, zerknijcie, jak tam Le Mans 24, jak wyniki szerokości, Michał z elektryka.
0: Dziękujemy Michałowi za informację, dokąd jedzie i dokąd zmierza. Zaraz sprawdzimy, co się wydarzyło. Ja mam dla was też informację o tym, co będzie się działo i co może wpłynąć na przepustowość i na nasz przejazd na południu kraju, a konkretnie mamy ponad 100 km tras i prawie 1500 metrów przewyższenia. To nie my mamy, ale tak naprawdę będą mieli do pokonania kolarze startujący w wyścigu L-Etap Poland by Tour de France. I zawody odbędą się już dzisiaj na Podhalu. I warto wiedzieć o tym choćby z tego powodu, że w całym regionie będą utrudnienia drogowe. I ten peleton wystartuje z centrum Zakopanego około godziny 8 rano, ale jednak tych pierwszych ograniczeń należy się spodziewać już około godziny 7 rano, czyli dokładnie za jakieś 20 minut. Kolarze pojadą Zakopianką do Poronina, potem skierują się w stronę Zębu i górskimi drogami dotrą w rejon Nowego Targu, gdzie zawrócą. A meta wyścigu zlokalizowana będzie na Gubołówce i to wiemy od Romana Barana z tatrzańskiej policji.
2: Około godziny 10 pojawią się na terenie powiatu tatrzańskiego i wtedy już będą utrudnienia w rejonie Gubałówki, gdzie też będziemy musieli drogę całkowicie zamknąć od ulicy Nędza Kubińca, skrzyżowanie Salamandry oraz w rejonie Dudkówki i Dzianisza. Tam będzie całkowicie droga zablokowana na około 3 godziny. Ewentualnie mogą tylko mieszkańcy dojechać do swoich domów.
0: No to jeśli na przykład będziecie zdenerwowani tą sytuacją, to mocno ściśnijcie kciuki i trzymajcie je za swoich ulubionych kolarzy na przykład. I tak będzie chyba łatwiej przetrwać te utrudnienia. No a wszystkim, którzy startują, życzymy powodzenia i dojazdu do mety bez problemu. A my tymczasem wracamy do tematu głównego naszego dzisiejszego spotkania, czyli bilet do byle gdzie, dokąd jedziemy, tym razem pociągiem.

0: my tymczasem wyjeżdżamy na drogi, bo już wiemy, dokąd Emilka by pojechała, gdyby miała bilet do byle gdzie. I długi urlop, bo jeszcze do tego...
1: Czyli czy mam sprawdzić przejazd do rieki, jak wygląda?
0: Możesz.
1: No może gdzieś tak na początku przy kolejnej okazji. Dobra, sprawdzimy. Dobrze, tak jasne. Na szybko, bardzo, jak bardzo wygląda chętnie. Przejazd. No tylko akurat może nie tymi drogami kolejowymi, tylko akurat autostradą jakąś.
0: Dobra, może być. Może być, bo przecież większość ludzi tak czy siak albo wybiera samolot, albo wybiera samochód i jedzie sobie do Chorwacji przy okazji, zwiedzając po drodze inne miejsca. Więc myślę, że to też jest jakiś pomysł na to, jak sobie zaplanować wakacje na przykład, nie?
1: No tak, tylko jeszcze ten urlop potrzebny.
0: Bo jakby on się kumulował jakoś. Jest na to sposób.
1: Ale skoro my tu jesteśmy
0: w pracy.
1: Jeżeli my jesteśmy w pracy, to wy przynajmniej możecie pojechać, a my jeszcze sprawdzimy, czy dojedziecie i jak dojedziecie.
0: No właśnie, sprawdzimy też to, co dzieje się w tej chwili w okolicach Zakopanego, bo tam za moment

0: kolarski, więc też chyba już warto pozabierać samochody, albo przynajmniej warto zrobić sobie jakiś objazd, żeby nie stanąć w korkach. I tak to sobie myślę, żeby zrobić. Hmm? No dobrze, no to wyjeżdżamy. Emilia Kleszczewska.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Już bez korków na drodze krajowej numer 11 między Kępnem a Kluczborkiem, gdzie przez całą noc pracowali drogowcy po poważnym wypadku z udziałem samochodu osobowego, który wypadł z drogi i dachował. 4 osoby zostały tam ranne i policja już po 23 prowadziła kierowców objazdami. Tymczasem w województwie zachodniopomorskim chwilę po 5 samochód osobowy uderzył w bariery energochłonne pasa rozdziału. To S10 na obwodnicy Wałcza. Służby zablokowały przejazd do Stargardu. Zalecamy przejazd, zjazd z S10 i przejazd przez sam Wałcz. Niespełna pół godziny temu na Mazowszu między Łochowem a Węgrowem samochód osobowy wypadł z jezdni. Jest możliwość przejazdu, ale wyłącznie naprzemiennie jednym pasem. Ranne są 2 osoby i na miejscu działa też zespół ratowniczy. Na drodze krajowej numer 10 na odcinku Przemyśl-Medyka już od kilku dni tak naprawdę obserwujemy zwiększone natężenie ruchu i ono cały czas jest, to widać na mapach. Kolejka samochodów ciężarowych oczekuje na przekroczenie granicy w stronę Ukrainy. Czekamy na Wasze wiadomości 22 513 11 11, ale jak zawsze zachęcamy Was do tego, żebyście używali naszej aplikacji mobilnej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
4: Halo, halo, czy nas słyszycie?
3: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
5: Abemus Papa.
3: Plebiscyt Polskie Radio PL.
6: To była reklama.

0: No i spoglądam po raz kolejny na naszą mapę pogodową. Niewiele się zmieniło tak naprawdę, bo jeszcze chwila musi potrwać ten dzień, żeby troszeczkę termometry nam poszły w górę. Myślę o temperaturze oczywiście i na ten moment najcieplej jest w Rzeszowie, tam prawie 14 stopni, a najchłodniej w Zakopanem, no ale tam będą jeździć na rowerze, więc pewnie będzie za chwilkę trochę cieplej, 8,8 stopnia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże będzie z nami. Będzie też przelotny deszcz, miejscami będą burze, a lokalnie ma się pojawić także grad. Prognozowana wysokość opadów od 15 do 25 mm. To się zmienia, jak słyszycie, czyli będzie bardziej intensywnie padało. Temperatura maksymalna od 13-14 na północnym wschodzie, około 17 będzie w centrum, a w rejonach podgórskich też, no tak

0: mniej więcej 16-17. Do 19 stopni, natomiast miejscami na południu kraju to będzie najcieplejsze miejsce w Polsce. Wiatr słaby, umiarkowany, miejscami przejściowo dość silny. No i te porywy będą dość niepokojące. No właśnie, bo mamy tutaj 60 km na godzinę, na wybrzeżu do 65 km na godzinę. I to będzie wiatr z kierunków zachodnich. A w szczytowych partiach Beskidów i Bieszczad porywy mogą osiągnąć nawet 70 km, a w Tatrach 80 km na godzinę. W Sudetach powieje nawet do 90 km na godzinę. I teraz jeszcze jedna ważna informacja. Jeśli będziecie gdzieś w okolicach burz, to pamiętajcie o tym, że tutaj porywy wiatru także mogą nam przeszkadzać, bo będzie wiało nawet do 75 km na godzinę.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No i pięknie. Pierwsza godzina nam ładnie minęła. Wy się do nas odzywacie już powolutku. Myślę, że powolutku wstajecie. I co my tu mamy? A tak, od Bartłomieja wiadomość. Też kolejna. Temat, gdzie jest ważny, ale czym jest też istotnym? Będąc w Karpaczu w okresie wakacyjnym, bardzo często jeżdżę pociągiem retro. Relacji Karpacz-Jelenia Góra. Historyczny skład zestawiony ze 100-letnich wagonów i lokomotywy spalinowej. Mega wrażenie. O tym pisze Bartłomiej, co też daje nam kolejną propozycję na tegoroczne wakacje. Ale chrypa. No nieźle, dobrze, to wy słuchacie muzyki, a ja sobie trochę pokaszlę i wracam do was za chwilę.

0: I jest i Emilia. I wyjeżdżamy na drogi. Tak jest. Coś się zmieniło, powiedz mi, od początku naszego spotkania?
1: Troszeczkę się zmieniło. Jest już zdecydowanie bardziej gęsto, jak wspomniałaś już wcześniej, że może nam się ciaśniej jechać na niektórych drogach krajowych i ekspresówkach. No ja tak właśnie patrzę na drogi i no trochę się dzieje.
0: No dobrze, to sprawdzamy, co i gdzie się dzieje, a te wiadomości podaje Emilia Kraszczewska.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A chcemy uniknąć tego, że jadąc przez trasy, wy jeżeli jedziecie, to żebyście nagle powiedzieli, o i stoimy w korku. No nie, można uniknąć rzeczywiście tych spowolnień. Słuchając Radia Kierowców to co 20 minut, gdzie podajemy najważniejsze i najnowsze informacje z dróg S10 oraz Droga Krajowa nr 62. Ten pierwszy odcinek to województwo zachodniopomorskie, Wałczy-Stargard, obwodnica Wałcza dokładnie. Tam pojazd osobowy uderzył w bariery energochłonne pasa rozdziału i zablokowana jest jezdnia w kierunku Stargardu od godziny 5.15 i tak jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, te problemy z przejazdem na S10 mogą być jeszcze do godziny 8.15, także no tam lepiej zjechać z S10.

0: Droga krajowa nr 62, województwo mazowieckie Łochów-Węgrów, miejscowość Kolonia Kamionna, 268 km. Samochód osobowy wypadł z drogi. No niestety to jest poważne zdarzenie drogowe, ponieważ ranne są dwie osoby. Wprowadzony jest ruch naprzemienny, więc raczej nie powinniście mieć większych problemów z przejazdem. No jednak na miejscu jest sporo służb, w tym te ratunkowe również. I sprawdzamy, gdzie się korkuje nam trasy w Polsce. Cały czas gęsto jest w Korczowej, czyli przejście graniczne Polska-Ukraina. Korek nie jest długi, ale rzeczywiście samochody osobowe i nie tylko mogą dłużej czekać na sam przejazd. Warszawa, zaglądamy do stolicy. Czy niedziela się już robi bardziej intensywna? Nie, cały czas tam jest bardzo dobry przejazd przez S8 między innymi. Podobnie jest na autostradowej czwórce w województwie małopolskim, jeżeli zmierzacie na przykład z Katowicy do Krakowa czy dalej do Tarnowa. A my czekamy na Wasze wiadomości. Można je przesyłać pod numer telefonu 22 513 11 11. No ale my zachęcamy do tego, żeby jednak wybierać naszą aplikację mobilną.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.

nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

Jak widzicie na stronę internetową, na przykład Kolej na wakacje, no to tam można znaleźć malownicze trasy kolejowe i są one zaznaczone nawet na interaktywnej mapie, no właśnie, najpiękniejszych tras kolejowych w Polsce. Tak sobie pomyślałam, że skorzystam z tej wiedzy, bo to jest wiedza ponad 25-letnia autora tej właśnie strony i może podpowiem wam, jak spędzić te wakacje. Ja wiem, że w czerwcu to pewnie część z nas ma już zaplanowane, ale są pewnie takie osoby spontaniczne jak ja, które planują w ostatniej chwili i z tego wychodzi całkiem przyjemna przygoda. Dlaczego wybrać warto te trasy? To sam autor pisze o tym u siebie na stronie, że podróż koleją przez Polskę potrafi zaskoczyć po pierwsze różnorodnością krajobrazów, a ponieważ mamy lato, prawie lato, za chwilkę nam się rozpocznie, no to rzeczywiście ta nasza piękna kraina Polska jest tak wciągająca i ma tak cudowne możliwości daje naszym oczom, że możemy sobie wybrać jakikolwiek region i na pewno będzie tam pięknie. Górskie panoramy mamy, mamy tunele kolejowe, mamy jeziora, szerokie doliny rzeczne, rozległe lasy, parki narodowe, nadmorskie odcinki.

które biegną wzdłuż Bałtyku i tam jest no chyba tak najbardziej przestrzennie, tak bym to nazwała. I każda z tych opisanych tras tu na tej stronie, o której cały czas mówię, czyli kolej na wakacje, malownicze trasy kolejowe, ma nie dość, że własną historię, to też ma własny niepowtarzalny charakter. Są to linie, które są budowane ponad 100 lat temu. Czasem są zapomnianymi odcinkami na lokalnym gdzieś odludziu i o lokalnym znaczeniu, a taki wspólny mianownik to są widoki, które sprawiają, że sama podróż staje się po prostu niesamowitą atrakcją i myślę, że też może nam pomóc odpocząć od tych codzienności, które mamy od września do samego czerwca i taki poradnik, przewodnik może nam się przydać. Kto najczęściej podróżuje koleją i kto wybiera taki sposób na spędzenie wakacji? No na pewno miłośnicy fotografii kolejowej, bo tutaj właściwie zdjęcia robią się same. Miłośnicy spokojnych podróży krajobrazowych to na pewno, no bo tutaj nikt się nigdzie nie spieszy i nawet jeśli jakiś pociąg nam ucieknie, to myślę, że poczekanie na stacji kolejowej, która jest to taka samotna, opuszczona, na której nie ma zbyt wielu osób, to też będzie niesamowita atrakcja i też niezła przygoda może być. Na pewno lubią takie podróże osoby, które uwielbiają weekendowe wypady koleją albo na przykład rodzinne wycieczki pociągiem. I teraz, gdyby chcieć wybrać choćby jedną z tych zaproponowanych przez autora, no to można na przykład pojechać sobie szlakiem kolejowym w Beskidzie Żywieckim, czyli Żywiec, Milówka, Zwardoń. I to jest jedna z najbardziej klimatycznych, jak pisze autor, trasy na polskich Beskidach. Linia prowadzi przez górskie doliny, lasy, wąwozy i oferuje liczne miejsca idealne do fotografii kolejowej. Ale mamy też na przykład linię kolejową Nowy Zagórz, Łupków i Medziala Borce. Słuchajcie, to są takie nazwy, które przyznacie, mogą wasze uszy słyszeć po raz pierwszy. Brama do Dzikich Bieszczadów, tak to jest nazwane przez autora strony. Trasa pełna ostrych podjazdów i spektakularnych panoram, która prowadzi przez historyczny tunel graniczny w Łupkowie i to jest jeden z najbardziej surowych i klimatycznych odcinków kolei w całej Polsce. Ale mamy na przykład coś dla tych, którzy kochają morze, czyli linia kolejowa Koszalin-Kołobrzeg. Bardzo krótki, ale przepiękny, malowniczy przejazd przez nadmorskie krajobrazy Pomorza. No i w okolicach Kołobrzegu pociąg prowadzi przez tereny bardzo blisko wybrzeża Bałtyku. To właściwie tak jakby płynąć łódką, a nie tylko jechać pociągiem. Gdyby ktoś na przykład wolał jednak płynąć łódką, to tutaj jest takie wrażenie. I linia kolejowa na Półwyspie Helskim, czyli od Pucka aż po Hel, jedna z najbardziej znanych tras turystycznych w Polsce. Pociąg prowadzi bardzo wąskim pasem lądu pomiędzy Zatoką Puckią a Morzem Bałtyckim i właściwie z każdej strony można sobie te widoki podziwiać i z każdej strony one wyglądają inaczej, czyli można się przesiadać z lewej strony na prawą stronę pociągu i zupełnie inny klimat będzie nam towarzyszył. I tutaj wyjątkowe widoki na wodę i nadmorskie plaże, a gdyby chcieć wybrać się na przykład na trasy kolejowe przez bory, lasy na przykład, to taka trasa kolejowa, którą ja uwielbiam, to przez Bory Tucholskie, czyli Chojnice, Tuchola i Jabłonowo-Pomorskie. To taki bardzo długi, leśny odcinek prowadzący przez serce Borów Tucholskich. A że Bory Tucholskie są cudowne, no to chyba wszyscy w Polsce wiedzą. Tory od dziesięcioleci wpisane są w krajobraz sosnowych borów, jezior i niewielkich miejscowości i gwarantuję wam, że gdzie byście nie wysiedli, to zawsze znajdzie się jakieś małe miejsce, które zaserwuje wam taką rybę, że odpłyniecie i będziecie chcieli tam zostać na dłużej. O innych trasach kolejowych, którymi można się przemieszczać podczas wakacji, opowiem wam już za chwilkę.

0: że tak zapytam, pani sprawdziła tę Chorwację, czy nie?
1: Tak, ale właśnie chciałam ci powiedzieć, że ja mam dla nas już cały plan wycieczki. Słuchaj, poczekaj, przygotowałam sobie konspekt, nawet mam go zapisany już cały plan i uwaga, go przedstawię, bo rozmawiałyśmy o tym, żeby się przejechać do Rijeki, tylko że samochodem, tak? Mm-hmm. Bo można pociągiem, ale my wybieramy w radiu kierowców może też ten przejazd samochodem. No i słuchaj, wyjeżdżamy oczywiście z Warszawy, mm-hmm. z Polskiego Radia. No i co? Pierwsze utrudnienia już na S8.
0: Czyli
1: Piotrkowie Trybunalskim.
0: Tradycyjnie.
1: Powiedzmy, że szybko przejedziemy, prace drogowe, ale tak naprawdę tylko tam jedziemy wolniej, później już naprawdę gładko przez całą Polskę. No i w Czechach, Ostrawa, też lekko zwolnimy, są jakieś poranne koreczki, później... Mm-hmm.
0: Poczekaj, my tam będziemy trochę później, więc już może te poranne korki
1: a
0: nie...
1: Może, widzisz? Tak, no, masz rację, mm-hmm. będziemy później. Masz rację. Później Brno, przejedziemy sobie nawet przez centrum Wiednia następnie. Pięknie. Także może jakiś krótki city break?
0: Wiesz co, na pewno kawa w Wiedniu smakuje najlepiej, no więc właśnie. Trzeba się zatrzymać chociaż na chwilkę.
1: Więc rzeczywiście późno dojedziemy do tej Chorwacji, jak już zwiedzimy sobie Austrię, przejedziemy przez

0: Słowenię. Tam trochę się ponarzekamy, bo też są utrudnienia na drogach. No i wjeżdżamy do Chorwacji i opalamy się nad morzem.
1: Mm-hmm. I już wszystkie problemy znikają.
0: Znikają.
1: Słuchajcie, to jest plan. My mamy swój. Dajcie znać, jaki jest wasz. Może w naszej aplikacji. Bo ja widzę, że tutaj jeszcze nasza Polska albo już podróżuje, albo jeszcze śpi. No ale to jest 7:31 na zegarach i to jest niedziela, więc wszystkim myślę, czasem należy się taki troszeczkę dłuższy sen, więc jeśli jeszcze śpicie, jednym uchem nas słuchacie, to nastawcie im drugie, bo zaraz Emilka opowie wam o tym, co dzieje się na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A cały czas trochę się dzieje, chociaż nie mamy najnowszych informacji od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, więc trochę się powtórzę. Droga Krajowa nr 62 i S10 Mazowsze oraz województwo zachodniopomorskie. Zaczynając od krajówki, przypominamy odcinek Łochów-Węgrów, miejscowość Kolonia Kamionna, 268 km, gdzie osobówka wypadła z drogi, dwie osoby są ranne. Jedziemy naprzemiennie jednym pasem, także tamten ruch jakiś jest. Nie trzeba wybierać objazdu, nie ma takiej konieczności. Natomiast S10 Wałcz-Stargard w pobliżu samej obwodnicy Wałcza. Pojazd osobowy uderzył w bariery energochłonne pasa rozdziału już po godzinie 5. No i jest zablokowana jezdnia w kierunku samego Stargardu. Proponowany jest objazd przez miejscowość Wałcz i te korki też mogą pojawić się do godziny 8:15, czyli przez niecałą godzinę. I jeszcze zaglądamy na mapy, czy gdzieś nam się korkuje w Polsce. Też się powtórzę. Jarosław, a dalej Korczowa, czyli przejazd w kierunku Ukrainy. Tam samochody osobowe, ale i nie tylko, czekają na autostradowej czwórce właśnie przed samym wjazdem do naszego wschodniego sąsiada.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No dobrze, to jeśli planujecie wyjazd pociągiem, to ja poproszę o wasze ulubione trasy przejazdu pociągiem. Już jedną mamy na koncie. A jeśli nie, no to dajcie znać, jakbyście na przykład mieli taką okazję, że dostajecie dowolne auto na wakacje na miesiąc, za darmo. No to jakie wybieracie i dokąd jedziecie? To jest pytanie do was, a ja oczekuję wiadomości w naszej aplikacji głosowych albo tekstowych.

też trochę tęsknię za takimi wycieczkami, które pozwalają mi wyskoczyć w inny wymiar, w inną przestrzeń i w inny czas. Taki trochę wolniejszy, bo tak na co dzień to jednak wszyscy przecież pędzimy i właściwie zegarek jest nam tylko potrzebny do tego, żeby zorientować się, czy ile czasu jeszcze mamy do wykonania wszystkich obowiązków. No i dlatego dzisiaj o tych trasach kolejowych, które są w Polsce, ale nie tylko. No właśnie, dlatego zachęcam was do tego, żebyście napisali mi, jakie trasy kolejowe mieliście okazję już pokonać. Mam takiego kolegę z poprzedniej firmy, który przejechał sobie na przykład koleją transsyberyjską i było to niesamowite wrażenie z tego, co opowiadał. Dość chłodno na końcowym odcinku, ale bardzo ciekawe wydarzenie i no takie może nie do powtórzenia, aczkolwiek na pewno do przeżycia przynajmniej ten jedyny raz w życiu. Ja wracam trochę na ziemię bardziej i zabieram was na trasy kolei wąskotorowych o wyjątkowych widokach i znów posiłkuję się taką stroną Kolej na Wakacje i malownicze trasy kolejowe. I tutaj są dwie propozycje, chociaż myślę, że moglibyśmy stworzyć taką listę kolejek wąskotorowych, których jest trochę więcej, choćby jedna z nich jest bardzo blisko Warszawy w Piasecznie i ona, no właśnie, zaczyna swoje działanie w okresie letnim, a właściwie wiosenno-letnim i działa do późnej jesieni. I tutaj też trzeba się szybko orientować, jeśli chodzi o bilety, bo one dość szybko się wyprzedają. Ale mówiąc o tych kolejkach wąskotorowych, które proponuje autor właśnie strony, o którą się posiłkuje, no to jest to Bieszczadzka Kolej Wąskotorowa. I o ile możemy sobie pojechać w Bieszczady też pociągiem zwykłym, po zwykłych, szerokich torach, to tutaj ta Bieszczadzka Kolej Wąskotorowa jest totalnie niesamowita, bo to jest jedna z najbardziej znanych atrakcji kolejowych w Polsce. I dlaczego znanych? No przede wszystkim ma historyczne wagony, po drugie ściąga turystów nie tylko z Polski, ale także z zagranicy. Po trzecie, to jest właśnie to, czego nie ma w innych miejscach i na innych trasach kolejowych, czyli taka powolna jazda. No tak, mamy to tam zdecydowanie, nigdzie nam się nie spieszy. A druga sprawa to dzikie bieszczadzkie doliny, które dają nam niepowtarzalny klimat podróży, no i też troszkę uspokajają nasze nerwy, jeśli chcemy sobie po prostu odpocząć. To jest jedyne takie miejsce w Polsce i zdecydowanie warto się tam wybrać, bo startujemy z głównej stacji początkowej i z parkingu, który znajduje się w Majdanie, czyli około 2 kilometrów od centrum Cisnej. I ten kierunek no, daje nam też troszeczkę momentu oddechu, ale też mamy tutaj możliwość też zatrzymania się w kilku miejscach i to jest jedna z tych kolei, które najlepiej pokazują nam ideę rodzinnych podróży koleją, czyli bez stresu, bez korków, z przestrzenią na rozmowę, z przestrzenią na zachwyt, na wspólne odkrywanie świata. Więc jeśli wam się spieszy, to nie wybierajcie Bieszczadów, bo Bieszczady potrzebują spokoju, potrzebują to takiego relaksu na dłużej i tam na pewno nie można się spieszyć. I teraz tak, mamy czynne odcinki Majdan-Balnica i Majdan-Przysłup. Długość to odpowiednio 9 i 11 kilometrów. Region wiadomo, Bieszczady, województwo podkarpackie, a miejsce parkingu no to jest przy stacji, przy Cisnej i dojazd PKP to stacja Zagórz. Jeśli chcecie dojść pieszo, no to 25 minut, 2 kilometry z centrum Cisnej, idąc sobie wzdłuż drogi. I jeszcze jedna bardzo ciekawa i ważna wiadomość. Jeśli na przykład wybieracie się w taką podróż i chcecie się przejechać wąskotorówką, to pamiętajcie, że to jest tak, że lato to jest okres kursów sezonowych i imprez specjalnych, czyli na przykład parowozownie, a zimą no to trzeba się na takie przejazdy jednak umawiać, więc sprawdźcie najpierw trasę, czy jest otwarta dana kolej wąskotorowa, no a potem już trzeba tylko wsiąść, jechać i zapomnieć o Bożym świecie. Żniska Kolej Wąskotorowa, bardzo piękne miejsce, miałam okazję przejechać się parę razy i za czasów dziecięcych i teraz w dorosłości.

wartości i to też jest miejsce, w którym warto się pojawić choćby raz w życiu. Krótka, ale bardzo piękna i malownicza linia prowadząca przez krajobrazy Pałuk. Trasa znana jest z zabytkowych mostów, z historycznego Taboru, to na pewno. I zwróćcie uwagę na budynki kolejowe, które są właśnie w sercu Pałuk. To jest jedna z najlepiej zachowanych kolei wąskotorowych w Polsce. Łączy Żnin, Wenecję, Biskupin i Gąsawę. I te sezonowe przejazdy turystyczne pozwalają odkryć malownicze krajobrazy Pałuk, ale też dotrzeć do tych najważniejszych atrakcji regionu i to jest taki doskonały pomysł na rodzinny wypad, na weekendową wycieczkę, na pierwszy kontakt dzieci z prawdziwą ciuchcią i z prawdziwą koleją, pachnącą jeszcze tamtymi czasami dawnymi. A po drodze Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji, Biskupin i urokliwe różnego rodzaju zakątki Pałuk, które zachęcają i do spacerów, i do fotografowania, i do pozostania na dłużej. Trasa Żnin, Rydlewo, Wenecja, Biskupin, Gąsawa. Długość około 12 km. Ten pociąg jedzie bardzo wolno, a region to Pałuki, województwo kujawsko-pomorskie. Czy ktoś został namówiony? Mam nadzieję.

0: Mam pytanie co do wakacyjnej trasy. Co roku mama spędza lipiec w Karpaczu i co roku widzę, co roku wiozę ją do Pragi. W tym roku chciałaby odwiedzić Wiedeń. Jaką drogę dziewczęta proponują? Pyta Bartłomiej. No widzisz, ale to my już mówiłyśmy chyba, nie? Że jedziemy, jak jedziemy do Chorwacji, to jedziemy przez Wiedeń i że tamtędy można się też zatrzymać na chwilkę, na kawkę w Wiedniu.
1: Tak, że można. Oczywiście zachęcamy do tego. Ja osobiście jeszcze we Wiedniu nigdy nie byłam, ty już
0: byłam, no przepięknie.
1: Więc no ja może się nie znam na temacie, bo jak odwiedzę, to będę wiedziała więcej, ale ja wierzę, Dagmarze, że Wiedeń jest przepiękny i na tą kawę trzeba wskoczyć, więc zachęcamy, a potem od razu jedziemy do rieki.
0: Mm-hmm. Dobrze, będziemy sprawdzać dla was te informacje, a my mamy jeszcze bardzo ciekawą i ważną informację od Kasi z Oslo. Witam, ukochane radio, wpadam się przywitać i życzyć wszystkim miłego i spokojnego dnia. No bardzo dziękujemy, takie wiadomości chcemy czytać od was, moi drodzy. Dziś wyjątkowy dzień, bo mój ukochany mąż Uciu Guciu ma urodzinki, więc korzystając z okazji życzę mu wszystkiego najlepszego. Uściskaj go od nas, to też jeden z naszych ulubionych słuchaczy. Uwielbiamy was wszystkich oczywiście, ale Uciu Guciu często się do nas odzywa, więc ściskamy was. Miejcie piękny dzień.
1: Fajnie w ogóle w niedzielę mieć urodziny, super to jest.
0: Fajnie się w niedzielę urodzić.
1: Wolne, tak.
0: W sumie tak, w sumie dobry pomysł. Można go spędzić, można je spędzić urodziny w przyjemny sposób. A my tymczasem wyjeżdżamy na drogi, bo pewnie się dzieje.
1: Trochę tak, zaglądamy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zaczniemy od prac drogowych na S5 Ostróda Południe, Ostróda Zachód, czyli województwo zachodniopomorskie, gdzie

0: trzeba zwolnić do 90 km na godzinę jeszcze dzisiaj, ale też i jutro do godziny 15, a to właśnie zajęty lewy pas ruchu na jezdni prawej w kierunku Iławy, następnie pas ruchu lewy na jezdni też lewej w kierunku Olsztyna i są to prace utrzymaniowe na obiekcie mostowym. To nie wszystko oczywiście, bo też droga krajowa nr 9, województwo podkarpackie, miejscowość Iskrzynia, gdzie zwalniacie do 50 km na godzinę. Wprowadzony jest także ruch naprzemienny i tam mamy odnowę oznakowania poziomego, dokładniej to 201 km. To przebudowy, a jeżeli chodzi o komunikaty od służb, nic się nie zmienia, więc to akurat jest dobra sytuacja. I dobra informacja, Krajowa 62 Łochów-Węgrów, miejscowość Kolonia Kamionna. Tam cały czas przejeżdżacie wyłącznie ruchem naprzemiennym, 268 km, gdzie samochód osobowy wypadł z drogi. Na miejscu są służby ratunkowe i nie tylko, ponieważ właśnie są też osoby ranne. S10 Wałcz-Stargard, obwodnica Wałcza dokładniej. Samochód osobowy po piątej uderzył w bariery energochłonne pasa rozdziału i także jeszcze nie mamy informacji odnośnie zakończonych prac, czyli wiemy, że cały czas zablokowana jest jezdnia w kierunku wspomnianego już Stargardu. Można przejechać objazdem przez miejscowość Wałcz. 22 513 11 11 czekamy na Wasze informacje, ale też zachęcamy do tego, żeby używać aplikacji mobilnej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Czy Twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
5: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
6: Mikrofon,
7: kamera,
6: radiowe studio,
7: scena.
8: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
4: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
1: To była reklama.

0: Ostrzeżenie meteorologiczne wydane w stopniu pierwszym. Burze, silny deszcz z burzami. I to właściwie cała Polska, no może oprócz Krakowa, Katowic, Opola, Wrocławia, Legnicy, Częstochowy, Kielc, Rzeszowa, Tarnowa, Nowego Sącza i Zakopanego oraz Bielsko-Białej. Cała północna część Polski, a właściwie od Kielc, od Częstochowy w górę, właściwie wszędzie tam ostrzeżenie przed burzami i silnym deszczem. A co jeszcze w pogodzie?
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Rośnie nam temperatura bardzo powoli, ale jednak 14,5 stopnia, już nawet powyżej w Przemyślu, to jest najcieplejszy punkt w Polsce. Najchłodniej w tej chwili w Elblągu, tam 10 stopni. No już wszędzie powyżej dziesiątki, więc naprawdę nie jest źle. Chociaż jak sama to mówię, to dziwię się sobie, bo w czerwcu powinno być przyjemnie i w ciągu dnia, i w nocy nawet. No ale jeszcze chyba na ten moment trzeba chwilkę poczekać. W ciągu dnia trochę zachmurzenia, umiarkowane będzie i duże miejscami, to widać zwłaszcza na przykład na Mazurach i w zachodniej części Polski, na nizinie szczecińskiej, tam burze i widzę między innymi burze w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego oraz Poznania. Tam też zagrzmi. Burze mogą się pojawić również na pograniczu Wrocławia i Opola,

0: bardziej Wrocław, ale i Opole pewnie też troszeczkę nam rozbłyśnie. Jeśli chodzi o deszcz, to tak jak mówiłam, jest ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami i opadami silnymi. W związku z tym wysokość opadów będzie od 15 do 25 mm. Temperatura za to od 13 do 14 w najcieplejszym momencie dnia na północnym wschodzie, tam będzie najchłodniej. Około 17 w centrum i w rejonach podgórskich. A najcieplej do 19 miejscami na południu kraju. I wiatr będzie nam towarzyszył, tak jak wspomniałam, umiarkowany, słaby, ale miejscami przejściowo dość silny w porywach nawet do 90 km na godzinę w Sudetach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzień dobry, po godzinie 8, to już 2,5 minuty po tej właśnie godzinie i rozpoczynamy wspólnie kolejną godzinę naszego niedzielnego poranka, właściwie jeszcze można powiedzieć, czy już jesteście na nogach, czy już wstaliście, czy śniadanie już zrobione, a co na to śniadanie dzisiaj trafia na talerze niedzielne, dajcie znać w naszej aplikacji. Za chwilkę sobie porozmawiamy jeszcze o innych ciekawych, przyjemnych, wakacyjnych rzeczach.

0: Bartłomiej mówi tak, pisze tak do nas. Jakim autem na wakacje? Sporo mam tego, ale z praktyki zawsze na wakacje jadę i tu proponuję zagadkę dla dziewcząt prowadzących. Zawsze słuchacze zgadują, więc teraz odwróćmy rolę. Pierwsza
1: się zestresowałam już.
0: A ja już wiem, co to jest. Zerkniesz?
1: Ostatnia wiadomość, czy jeszcze wcześniejsza?
0: Tak, ja już bym obstawiła parę.
1: Okej, okay. Ja na razie nie widzę tego zdjęcia. Może zobaczę na chwilę u ciebie.
0: Dobra, to ja będę opowiadać. Zobacz. Mamy pikowaną część siedzenia, mamy okno dachowe, uchylne. No, ja bym powiedziała, że to jest... Że to jest i7. Albo, no tak, to jakby to jest pierwsza taka myśl, która mi przychodzi do głowy.
1: BMW. Ja u siebie też już widzę, jak dla mnie to limuzyna.
0: Seria 7? Tak. Albo XM, albo X7. Tak. Bo to wygląda na samochód, który jest trochę wyższy, ale zdjęcie zrobione zostało w taki sposób czujny dosyć, że nie widać wysokości. Natomiast fotele są dosyć charakterystyczne, więc albo XM, albo X7, albo I7. No, to jest BMW.
1: Jaki kolorek? Różowiutki.
0: Na górze.
1: Na górze. Imprezowy. Tak. Albo weekend.
0: Tak. Albo w garażu. Daj znać, Bartku, bo sama jestem ciekawa, co i jak. Dajcie też znać o tym, że w Borkowie w województwie pomorskim temperatura 9 stopni. Artur z Formentora napisał, o rety, będziemy chuchać w twoją stronę, zimno troszkę, nie? 9 stopni trochę mało.
1: A to jednak mimo wszystko 14 dzień czerwca. Wierzyć czy nie wierzyć temu? No, nie chce się wierzyć, ale...

0: Chyba takie są fakty.
1: Niestety.
0: To prawda, ja mówiłam o tym, że wszędzie powyżej 10, a widzisz, znalazła się miejscowość Borkowo, gdzie jest poniżej 10. Bardzo dziękujemy za te wieści, a my tymczasem jedziemy sobie z Emilką na nasze drogi, sprawdzamy, co się dzieje.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Już bez utrudnień na drodze krajowej nr 62 między Łochowem i Węgrowem w miejscowości Kolonia Kamionna, czyli w województwie mazowieckim na 268 kilometrze. Tam od 6 trwały prace służb po tym, jak samochód osobowy wypadł z drogi i ranne zostały dwie osoby. Tak jak przewidywały służby, prace miały trwać do godziny 8.20 i tak właśnie było, bo jest 8.12, także tutaj szybko drogowcy pozbierali się ze sprzątaniem tych utrudnień na drodze krajowej nr 62. Przypomnijmy, tam wcześniej można było przejechać wyłącznie ruchem naprzemiennym. Teraz już tego utrudnienia nie ma. Ale pozostajemy cały czas na S10 w jakimś takim troszeczkę większym korku. Wałcz Stargard w pobliżu samej obwodnicy Wałcza, gdzie samochód osobowy uderzył w bariery energochłonne pasa rozdziału i mamy blokadę cały czas w kierunku Stargardu. Przejeżdżamy też przez miejscowość Wałcz, bo właśnie taką trasę zalecają nam teraz służby, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. A jeżeli chodzi o miejsca, gdzie musimy zwolnić, to na pewno S5 do 90 km na godzinę. Ostróda, czyli województwo warmińsko-mazurskie, tam prace potrwają jeszcze dzisiaj i jutro, a przypominamy, że to jest zajęty dokładniej lewy pas ruchu w kierunku Iławy, a następnie pas ruchu lewy na jezdni lewej w kierunku Olsztyna. To prace utrzymaniowe na obiekcie mostowym, a my czekamy cały czas na wiadomości od Was w niedzielę o poranku. Można używać oczywiście numeru telefonu 22 513 11 11, ale my z Dagmarą najbardziej cieszymy się, kiedy piszecie do nas i nagrywacie się w aplikacji głosowej, w aplikacji mobilnej oczywiście.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.
0: Jedziemy sobie w kierunku godziny 9, 15 minut po godzinie 8. Ponownie odzywa się do nas Michał z Elektryka.
8: To przez Czechy pamiętajcie, że elektryki po uprzednim zgłoszeniu w tamtejszej GDDiK jeżdżą po autostradach za darmo. Zresztą hybrydy typ plug-in też. A w Austrii, jak będziecie podróżować elektrykiem i zobaczycie ograniczenie prędkości oznaczone IGL, czyli normą środowiskową, to elektryki jadą 130 zgodnie z tym, co można na autostradzie, a benzynówki tylko 100 na godzinę. Szerokości, Michał z Elektryka.
0: No i właśnie takich przykładów nam potrzeba. Dajcie znać, jeśli znacie przepisy dotyczące elektryków w innych krajach, a ja spróbuję połączyć się z Michałem. Może uda nam się na ten temat porozmawiać chwilkę po godzinie 9. Po godzinie 9, tak? My teraz jesteśmy po godzinie 8 i będziemy razem tańczyć, razem z męskim graniem, a potem odezwał się do nas sam jubilat, więc i od jubilata dwa słowa na antenie Polskiego Radia Kierowców.

0: To Bruce Springsteen na antenie Polskiego Radia Kierowców tuż po godzinie 8.23. Ja wracam do tego, o czym wy piszecie. Bartek zadał pytanie, wysłał zdjęcie. Na zdjęciu zdaje się dosłownie kawałek fotela i bardzo charakterystyczne pikowanie tego fotela. I tutaj z Emilką próbowałyśmy odpowiedzieć. No ja mówiłam o tym, że to może być i7 BMW, albo seria 7, albo X7. I to nawet nie wiem, czy powiedziałam, że po liftingu, ale tak mi się wydawało. Albo XM. No i odpisuje Bartłomiej blisko, bardzo blisko ciepło, a jest to X7. No przecież mówiłam, że X7 i pokazał na zdjęciu rzeczywiście przepiękny, przepiękny samochód i tak, po liftingu zdecydowanie teraz po światłach już widzę. A kolor podświetlenia wybrała oczywiście córeczka. No bardzo dobry kolor dla córki, ale nie tylko, bo jak widać tata też sobie świetnie z tym kolorem radzi. Trochę taka magenta bym powiedziała. O Borkowie mówiłam, o tym jakim autem na wakacje, to pytam was o to, jakim autem na wakacje, jeśli mielibyście dostać samochód na miesiąc na przykład za zupełne zero, to pomyślcie, w którym kierunku chcielibyście pojechać i co zobaczyć, jakie trasy opracować. Bardzo jestem ciekawa, dokąd na wakacje byście się wybrali, gdybyście mieli okazję wybrać sobie jakikolwiek samochód ze wszystkich samochodów na świecie i mogli go dostać na miesiąc właśnie po to, żeby popodróżować. Z przyjemnością się dowiem. Tymczasem i wiadomości od was, bo okazuje się, że Uciu-Guciu, nawet jak świętuje urodziny, to słucha Polskiego Radia Kierowców.
1: Hej Berka, dzięki za dołączenie się do życzeń i za uściski. Ja was słucham codziennie praktycznie. Nie ma dnia, żebym was nie słuchał, tylko że nie zawsze jestem w kontakcie z wami, bo mam zajęte ręce. Ale nie wyobrażam sobie dnia bez was. I też pozdrawiam wszystkich kierowców, was prowadzące, panie. Wszystkiego dobrego.
0: My tobie też życzymy wszystkiego dobrego. Raz jeszcze podkreślając, Uciu Guci, jeden z naszych stałych słuchaczy, który bardzo często się do nas odzywa. A nawet jak nie może, to jak słyszeliście, jest z nami, bo bez nas sobie nie wyobraża dnia. Tak, to jest, to dzisiaj będzie świętował i mam nadzieję, że będziesz miał chwilkę dla siebie i dla swojej rodziny, a nie tylko w trasie. Pojedźcie sobie gdzieś odpocząć i łyknąć trochę świeżego powietrza. No dobrze, a ja was cały czas pytam o to, jaki samochód wybralibyście na wakacje i dokąd byście pojechali tym samochodem, gdybyście mogli wybrać z całej palety wszystkich.

wszystkich samochodów dostępnych na polskim rynku na miesiąc za zupełne zero. Tym się nie przejmujemy. Nie przejmujemy się też paliwem. Powiedzmy, że ono jest też darmowe. Jedziemy. W którym kierunku, jakim samochodem konkretnie, dajcie znać w naszej aplikacji.

0: I znowu wyjeżdżamy na drogę, na drogi, nie tylko na tę jedną drogę. Na zielono świeci, czy są jakieś czerwone punkty na naszej mapie?
1: Na zielono się świeci i akurat w niedzielę raczej tak powinno być, o poranku zwłaszcza i przed południem, także mam nadzieję, że do końca mojego dyżuru, ale też i w kolejnych godzinach już po dyżurze, właśnie taka tylko sytuacja będzie na drogach.
0: No i tego sobie życzymy, tego sobie i wam życzymy. I jedziemy razem z Emilką na drogi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Jak mówi pewna piosenka, życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój na drogach. I tak jest rzeczywiście, chociaż korek w rozewiu w kierunku Jastrzębiej Góry, chociaż nie tworzy się dlatego, że wszyscy uciekają na plażę, mimo że czerwiec, a nawet już jego połowa, no to ten letni miesiąc w tym roku nie rozpieszcza na razie, ale do sedna. Rozewie przed samą zieloną, przed samą Jastrzębią Górą jest korek na drodze wojewódzkiej numer 215, a ci, którzy z nadmorza wracają, to już nieco zwalniają na A1 za Grudziądzem w kierunku Torunia, tam trwają przebudowy. Szosa Knyszyńska, czyli droga krajowa numer 68 przed Białymstokiem, to kolejne utrudnienie. Tam jest niewielki korek, raczej nie powinni

0: mogliście mieć większych problemów z przejazdem, ale no na mapach rzeczywiście ten odcinek krajówki świeci nam się na czerwono. Nie jest to długi odcinek, mniej więcej dwukilometrowy korek tam jest. Przypominamy o tym, że droga krajowa numer 62 już odblokowana, odkorkowana, Łochów, Węgrów, Kolonia Kamionna, województwo mazowieckie, można przejechać. A tam po godzinie 6.20 samochód osobowy wypadł z drogi i ranne zostały dwie osoby. A jeżeli chodzi o utrudnienia i o ekspresówkę, gdzie jeszcze cały czas służby są i sprzątają utrudnienie, to Wałcz Stargard w pobliżu samej obwodnicy Wałcza. Od 5 już tak naprawdę tam trzeba zjechać na miejscowość Wałcz, bo zablokowana jest jezdnia w kierunku Stargardu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A wy piszecie do nas, jakie auto wybieracie na miesiąc, chociaż nie wszyscy o aucie koniecznie, ale na przykład o kierunku. Jakbym dostał takie auto, to zakładam mój namiot na dach, zabieram żonkę, syna oraz naszego czarnucha, zakładam, że to piesek, albo kot i jedziemy zwiedzić całą Norwegię. Nordkap to jest mój plan na przyszły rok. Pozdrowionka w Oslo, 15 stopni bez słoneczka, ruch malutki. To cieplej niż u nas.
0: No właśnie, a tak chciałam zapytać, bo że w tym rozewiu jest korek i widać, że do Jastrzębiej Góry on jest. Czy tam jest ciepło właśnie na tą plażę, czy nie? Mm. Czy nie na plażę? Masz informację, jak tam jest w morze?
2: Spojrzę sobie na mapę. No w tej chwili patrzę i już 12 stopni.
0: To 12 stopni, tak, no to chyba jednak morsów nie na plaży.
2: Pogoda.
0: No, też mamy wielu morsów w Polsce, także może
2: 12,
0: rzeczywiście...
2: 12, to zależy, gdzie jesteśmy, bo ta mapa nie jest jakoś tak super dokładna, ale widzę około 10-11 stopni, do 12 maksymalnie. Także chyba, że na poranny jogging, no to... Jak najbardziej.
0: No tak, ale tak. Chyba bardziej korek to będzie do tej rieki, bo tam cieplej nad morzem.
2: Dokładnie tak. No dobrze, my sprawdzamy, dokąd jedziemy, jeśli mamy samochód za darmo na cały miesiąc, jaki to samochód wybieramy, dokąd jedziemy. O tym wszystkim z wami dyskutujemy do 9.00.

Jak tak patrzę na to, co piszecie do mnie i czym chcielibyście pojechać na wakacje, myślę o tym samochodzie, który dostajecie całkiem za darmo na cały miesiąc i macie tyle urlopu, to widzę różnego rodzaju wiadomości od was i na przykład Cizik napisał, że na wakacje tylko tym zestawem, czyli rozumiem swoje

Moim pokolorowanym na żółto i jest to, wyobraźcie sobie, Trabant. I mamy tutaj też przyczepę juniora Oreca. Ja z tego, co widzę, bardzo przyjemny zestaw. A jak sobie daję radę z tym, z tą przyczepą Trabant? Daj znać, drogi Ciziku, bo z przyjemnością dowiem.

ile by taka trasa trwała, ale rozumiem na 100% pociąg do dwóch kółek i wyobrażam sobie tę trasę nawet już w jakimś tam sensie. Tyle tylko, że no właśnie na miesiąc, czyli to nie byłaby jakaś taka super szybka podróż, chyba że masz inne plany. Daj znać w takim razie, drogi słuchaczu z Bytomia. I chyba na razie tyle, jeśli chodzi o wasze wiadomości. Ja cały czas pytam o to auto, które dostajecie na miesiąc, całkiem za darmo. Powiedzmy, że nie liczą się też koszty paliwa. I trasę wybieracie wy, tylko i wyłącznie wy. To od was zależy, dokąd chcecie pojechać, jak dużo czasu chcecie tam spędzić i dlaczego akurat tą trasą. Dajcie znać w naszej aplikacji, bo no, przed nami wakacje. Może ktoś kogoś natchnie, może będzie to jakaś inspiracja dla kogoś innego. Ja tymczasem myślę sobie jeszcze o tych podróżach kolejami. Jeśli macie swoje ulubione, to też możecie się podzielić ze mną na naszej aplikacji głosowo albo tekstowo. Ja sprawdzam sobie na przykład moment i też rozkład jazdy na przykład z Gąsawy Biskupina, Wenecji i Żnina. Wiecie, że te rozkłady jazdy się zmieniają oczywiście. Ten nowy sezon już się rozpoczął, ale mam informację, że żnińska kolejka jeździ i w czerwcu, i w lipcu, i w sierpniu. I o ile w czerwcu w dni robocze w kursy ma od poniedziałku do piątku do 24 czerwca, a w weekendy pociągi nie kursują, no to w lipcu i w sierpniu pociągi będą kursowały od środy do niedzieli, a poniedziałki i wtorki będą sobie odpoczywały. I możecie na przykład w internecie znaleźć sobie przejazd, no, poszczególne stacje po pierwsze, a po drugie godziny odjazdu. I to też chyba takie ułatwienie dla was, jeśli będziecie chcieli się tam wybrać. My po dziewiątej wybierzemy się z Michałem Baranowskim w podróż elektrykiem. Podpowiemy, gdzie można wjechać elektrykiem za darmo, gdzie parkujemy za darmo, a gdzie trzeba będzie płacić za parkowanie. Ale jakie są inne udogodnienia dla miłośników motoryzacji elektrycznej, o tym wszystkim będzie mowa tuż po godzinie 9:00.

0: Witam, Trabant daje radę. Mam silnik 1.6 z Volkswagena. Jestem teraz koło Pragi w Czechach na weekend. Zawsze zniżki na kempingach mam zapewnione. Cizik, sama bym dała zniżkę, jakbym zobaczyła taki piękny zestaw. I przyczepa kempingowa, pewnie bardzo wygodna, ale na pewno fajna, bo oldschoolowa. A z drugiej strony Trabant, no przecież to robi taką furorę. Tak. Nie, tak myślę na drodze.
1: I jeszcze komentowałyśmy tutaj nawet kolor, że właśnie to jest taki żółty, słoneczny.
0: Tak, bardzo
1: słoneczny. Same piękne kolory. Wcześniej mieliśmy róż w samochodzie, tak?
0: Magenta.
1: Tak, magenta. A teraz piękna, słoneczna żółć. No i żeby to nam może przyniosło słońce, ten kolor.
0: Właśnie wiesz co, tam na górze jest niebieski, czyli trochę więcej chmur, więc może dlatego tak trochę przykrywa. Myślę o dachu. O dachu zarówno przyczepy, jak i samego Trabanta. Tam jest po prostu niebieski kolor. Może dlatego taka pogoda dzisiaj, chociaż pewnie w Czechach przyjemnie. Ja tak sobie przynajmniej to wyobrażam. A my tymczasem jedziemy. No właśnie, jedźmy w kierunku autostrady A4, bo zdaje się, że tam się coś dzieje.
1: Tak, też między innymi.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Ale zaczniemy sobie od Rozewia w kierunku Jastrzębiej Góry. Już mówiliśmy o tym 20 minut temu. Korek jest na drodze wojewódzkiej numer 215, a ci z Państwa, którzy z nadmorza wracają, już nieco zwalniacie na A1 za Grudziądzem w kierunku Torunia. Tam trwają przebudowy, przypominamy cały czas. Szosa Knyszyńska, czyli droga krajowa numer 68 przed samym Białymstokiem, jest niewielki, dwukilometrowy korek.

0: I przypominamy, że już od godziny można przejechać między Węgrowem i drogą krajową numer 62. Tam po 6 osobówka wypadła z jezdni. Ranne zostały 2 osoby i kierowcy kierowani byli ruchem naprzemiennym. Bez zmian na S10 między Stargardem w województwie zachodniopomorskim, tak dokładniej, a miejscowością Wałcz. Osobówka tam uderzyła w bariery energochłonne na pasie rozdziału. Zablokowana pozostaje jezdnia w kierunku wspomnianego już Stargardu. Służby proponują też objazd przez sam Wałcz. Jeżeli chodzi o A4, tak, to tutaj bramki przed Wrocławiem. Na razie nie jest jakiś tam wielki korek, ale rzeczywiście prawdopodobnie coś się dzieje. Jeżeli wy macie dla nas informacje o poranku, przejeżdżacie przez największe trasy i nie tylko, to dzwońcie 22 513 11 11, ale też dostępna jest cały czas nasza aplikacja mobilna.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No jest pytanie od Bartka. Bartłomiej pisze tak, akurat pakowałem auta, a dziewczyny jaki typ auta na wakacje by preferowały? Każdy, który ma 4 koła i dowiezie nas do celu.
3: No dzisiaj było sporo o elektrykach i o przejeździe przez Czechy i tak, przez Austrię też, więc może pokusiłabym się tutaj o elektryka. Tym bardziej, że ostatnio mieliśmy duże wydarzenie przecież tutaj w Polskim Radiu i sporo samochodów elektrycznych i hybrydowych było na placu naszego Polskiego Radia. Także zapożyczyłabym takie i sobie pojeździła.
2: No to jest jakaś myśl, zwłaszcza, że teraz po godzinie 9 połączymy się z Michałem Baranowskim, który jest ekspertem od elektromobilności.
3: No to się podpiłam pod temat. Idealnie.
2: Idealnie. To on nam wyliczy i pokaże, gdzie, dokąd pojechać, dokąd się najbardziej opłaca, bo zakładając, że dostajemy ten samochód na cały miesiąc za darmo, ładujemy albo tankujemy też za darmo, no to tylko trzeba sobie otworzyć świat, albo tą bramkę, albo te drzwi na świat, tak żeby po prostu wyjechać i sobie troszkę odpocząć, a Michał nam w tym pomoże, bo on absolutnie wie, gdzie, co i jak zaplanować, tak żeby ta podróż była nie tylko przyjemna, ale też bezpieczna, a z drugiej strony, no właśnie, jeśli przejeżdżamy przez autostrady w Czechach, to jeśli nie musimy za nie płacić, to po co za nie płacić, ale tę wiedzę trzeba mieć i nią się z nami podzieli właśnie Michał Baranowski. My tymczasem gramy i wracam do Was dosłownie o godzinie 9 z najnowszą pogodą.

0: O tej porze intensywne opady są w Koszalinie, Gdańsku i już to woda z góry, z nieba dociera także w Kujawsko-Pomorskie. Odrobinę pada na nizinie szczecińskiej, trochę w Kielcach, trochę we Wrocławiu, trochę w Katowicach i w Białymstoku, w Warszawie, a raczej na Mazowszu, na północnej jego części, w północnej jego części i w Suwałkach, może troszeczkę także na Mazurach. Ale to się będzie zmieniać w ciągu dnia. Ja i o tym za chwilę w pogodzie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Pojechałam sobie do godziny 11.40 i widzę, że tutaj o intensywne opady cały czas w tym samym miejscu, czyli Koszalin, Gdańsk i troszeczkę więcej deszczu na Mazurach, ale właściwie o tej porze to padać będzie już praktycznie wszędzie. Nie w całej Polsce, bo są miejsca, na przykład północna część województwa lubelskiego, to pozostaje bez wody o tej porze, ale im dalej w ciągu dnia, tym więcej tych opadów i one się będą przesuwać z zachodu na wschód. Właściwie cała Polska dzisiaj dostanie trochę deszczu. To może dobrze, bo cały czas mamy suszę i jednak tego deszczu trochę się przyda. A poza tym są ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia. Chodzi o burze, o silny deszcz z burzami i to też już Wam mówiłam. Jeśli chodzi o temperaturę w ciągu dnia, to w najcieplejszym punkcie i momencie dnia będziemy mieć od 13 do 14 stopni na północnym wschodzie, 17 w centrum i w rejonach podgórskich, do 19 miejscami na południu kraju i też te silne podmuchy wietru. Weźcie pod uwagę, one będą się pojawiać. Noc dzisiejsza 5 do 7, 8 do 12 i to tak będzie wyglądało. A jeśli chodzi o poniedziałek, to też chyba warto już wiedzieć, że w ciągu dnia zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, trochę deszczu, przelotne opady, miejscami burze, głównie w północno-wschodniej części kraju i temperatura od 14 na północnym wschodzie do około 18 w centrum i 20 na południowym

0: wschodzie. Tak to będzie wyglądać. Znowu wiatr nam jutro będzie towarzyszył. Podobno ta pogoda ma się poprawić około 20, czyli wtedy, kiedy przyjdzie do nas prawdziwe lato i równonoc będziemy mieć. Będziemy mieli najdłuższy dzień pod koniec tego tygodnia, który właśnie się dzisiaj rozpoczął. Także chyba prognoza całkiem przyjemna na kolejne dni.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: A ja się kłaniam i bez zbędnego gadania zapraszam do posłuchania naszej pięknej muzyki i już za chwilkę połączymy się z Michałem, ale wcześniej wyjedziemy na drogi z Emilią.

0: A jak się teraz jeździ po drogach?
1: Właśnie chciałam powiedzieć, że użycie słowa nuda akurat w kontekście przejazdu na drogach jest pozytywne, bo nuda, no naprawdę, spokojnie, wszędzie przejedziemy i do Gdańska, i do Krakowa, i do Warszawy, tak naprawdę do wszystkich tych największych aglomeracji miejskich. Też służby nie podają, żeby były jakieś nowe zdarzenia drogowe. Tam tylko S10 może się korkować, ale też nie widzę, żeby tam więcej aut stało. Więc albo śpicie jeszcze o 9 w niedzielę, albo po prostu, no, mało jest tych samochodów.
0: Wiesz co, ale tak samo było w drodze do pracy dzisiaj. Bardzo, bardzo wolno, bardzo przepustowa, przepustowość wielka, o tak chciałam powiedzieć.
1: Ja też szybko dojechałam.
0: Bardzo, bardzo, bardzo. Parę
1: autobusem
0: minut
1: czasem 40-50 minut, a dzisiaj samochodem 10.
0: No właśnie, to jest zaleta wczesnego wstawania i wczesnej pracy, bo nie stoi się w korkach. Ani w drodze do pracy, ani z pracy. O, tak to wygląda. Natomiast te korki na pewno się pojawią, ale trochę w późniejszej porze, to jeśli macie na przykład taki plan, żeby wrócić jeszcze bez korków, to może to czas najwyższy, żeby zjeść śniadanie i po prostu ruszyć w drogę razem z nami, a tak naprawdę razem z Emilią Kleszczewską.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Jedyne miejsce, gdzie wyraźnie widzę czerwony odcinek na mapach, to autostrada A4. Dalej przed wjazdem w kierunku Ukrainy, czyli przejście graniczne Korczowa-Krakowiec. Korek nie jest jakiś bardzo długi, ale tak jak już wcześniej wspominałam, samochody osobowe muszą oczekiwać na ten przejazd 1 godzinę. Cały czas też są prace drogowe, chociaż w niedzielę spodziewajmy się raczej, że one będą niewielkie i też będzie można przejechać. Na przykład przez S10 Wałcz-Stargard, gdzie cały czas zablokowany jest pas ruchu. Przypominamy, że no, tam doszło do zdarzenia drogowego i dlatego ta S10 może być cały czas zajęta. Droga krajowa numer 78 Kije-Chmielnik, województwo świętokrzyskie, gdzie zwalniacie do 60 km/h, bo tam odnawiane jest oznakowanie poziome. Są to prace szybko postępujące i prace są w osi jezdni, także mamy kierowanie ręczne ruchem. Droga krajowa numer 28 Przemyśl-Medyka, to województwo podkarpackie i też przejście graniczne. Ustawia się kolejka samochodów ciężarowych oczekujących na przekroczenie granicy i zwiększone jest to natężenie ruchu. Jeżeli chodzi o jeszcze większe trasy, S5 województwo warmińsko-mazurskie, cały czas podajemy informacje Ostróda Południe, Ostróda Zachód, właśnie ten odcinek, gdzie również mamy ograniczenie prędkości do 90.

0: km na godzinę. Mamy utrudniony przejazd zarówno do Iławy, jak i do Olsztyna. Tam trwają prace utrzymaniowe na obiekcie mostowym.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Tu Polskie Radio Warszawa.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
2: To była reklama.
5: Będziemy podróżować razem z Michałem Baranowskim, to już za moment, już za chwilkę, a tymczasem dźwięk naszego słuchacza i takie przygotowanie do tego, co nas spotka teraz na antenie.
6: Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy, Radia Kierowców, redakcję oraz gościa pana Michała. Chciałem właśnie zauważyć, że samochód elektryczny świetnie wpisuje się w koncepcję podróży po Europie. Sam zresztą wybieram się Teslą na Nordkap, ponieważ jak powszechnie się uważa, samochodem elektrycznym nie da się podróżować daleko, no to ja pojadę przez Danię, Holandię, Szwecję do Norwegii, na Nordkap, z powrotem przez Finlandię, potem chyba, jak dobrze pamiętam, znowu jest kawałek przez Szwecję, kraje bałtyckie, powrót przez Mazury w kierunku Wrocławia. I to zajmie około 3 tygodni. Trasy będą w miarę możliwości poza eskami wszelkiego rodzaju, bo jak wyglądają bariery energochłonne, to już widziałem. Chciałbym zobaczyć kawałek świata, przez który będę jechał. Raz jeszcze serdeczne pozdrowienia. Życzę wszystkim miłego dnia. Krzysztof Stesli.
5: I bardzo pięknie dziękujemy. Krzysztof Stesli włożył kij w mrowisko. I jeśli mówi się o tym, że samochodami elektrycznymi nie da się pojechać daleko, to ja właśnie pojadę. I bardzo mi się ten sposób na życie podoba. Dobrze, od tego zaczniemy naszą rozmowę z Michałem Baranowskim już za chwilkę. A do was pytanie, czy rzeczywiście samochodami elektrycznymi można jeździć tylko wokół komina? Ja wiem, że to pytanie pojawiało się tak często już parę ładnych lat temu, ale w kontekście tego, co dzieje się z rozwojem baterii, zasięgów i w ogóle elektromobilności, no chyba czas podjąć rękawice i spróbować właśnie, nie wiem, wsadzić kij w mrowisko. Zobaczymy, kto się odezwie. A my tymczasem jedziemy muzycznie i za chwilkę połączenie z naszym gościem.

0: Cześć. Wzdłuż dróg szybkiego ruchu to nie tylko bariery, to nie są bariery energochłonne, tylko dźwiękochłonne. To dla słuchacza z Tesli. Życzę mu udanej wyprawy. Też nie lubię oglądać tych ekranów dźwiękochłonnych. To wiadomość od Toczka. Gratuluję panu Krzysztofowi pomysłu, bo pomimo tego, że nie jestem zwolennikiem aut elektrycznych, wielki szacunek za wybór dróg krajobrazowych, regionalnych, gminnych. Brawo, to od Bartłomieja. A tymczasem my się łączymy z Michałem Warnowskim, który jest ekspertem do spraw mobilności. 300 tysięcy kilometrów elektrycznym samochodem to jest jego wynik na ten moment. I jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Cześć Michale, dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry. Tak, zleciało szybko.
0: Troszkę tak i powiem ci, że jakby nie wyglądasz na osobę, która narzeka, wiesz?
1: Nie, zupełnie nie narzekam. Nawet ostatnio miałem okazję pojeździć trochę autem spalinowym i ciężko mi wrócić.
0: Mm-hmm. No właśnie, elektryki mają jednak sporo zalet. No właśnie, pytanie tylko, czy nadają się do jazdy na wakacje. My mamy tutaj taką historię od pana Krzysztofa, którą słyszałeś z Tesli, który wybiera się, no właśnie dlatego, że mówi się o tym, że elektrykiem można jeździć tylko blisko, to on jedzie daleko, jedzie na Nordkap, wybiera drogi boczne. Powiedz z twojego doświadczenia, o czym powinniśmy pamiętać, wybierając się samochodem elektrycznym właśnie w dalszą podróż? No i czy są jakieś ułatwienia gdzieś po drodze, czy tylko w Polsce możemy liczyć na ułatwienia typu, nie wiem, darmowy przejazd autostradą, darmowe parkowanie w centrum miasta? Jak to wygląda?
1: Tak, to wygląda tak, że w każdym kraju jest trochę inaczej. Natomiast no, w tych najbliższych krajach, czyli Czechy, darmowa autostrada po uprzednim zgłoszeniu. W Austrii możemy jeździć szybciej, jeśli jest ograniczenie środowiskowe. W każdym kraju w zasadzie, kiedy samochód stoi i się ładuje,

0: na stacji publicznej w miejscu, gdzie się płaci za parking, na parkingu publicznym, nie prywatnym, no to wtedy za parking już nie płacimy. Warto, na Węgrzech też bus pasy, tak jak w Polsce, warto przed wyjazdem zapoznać się w tym kraju, do którego jedziemy, z regulacjami, bo zawsze parę złotych możemy, czy parę euro możemy zaoszczędzić. Aczkolwiek czasem są pułapki, na przykład we Włoszech, jeżeli chcemy wjechać do strefy czystego transportu w mieście, to powinniśmy nasze auto wcześniej zgłosić, więc warto mieć ze sobą, no, trzeba mieć ze sobą dowód rejestracyjny, nie tak jak w Polsce. Jak wyjeżdżamy, to trzeba ten dowód rejestracyjny ze sobą zabrać i może warto gdzieś mieć elektronicznie jeszcze skan czy fotografię tego dowodu, żeby w odpowiednim wniosku, jeżeli będziemy przez internet zgłaszać taki wniosek o wjazd do centrum miasta, gdzie nie można zwykłym samochodem, żeby go załączyć. Więc to są takie podpowiedzi, które są najbardziej, wydaje mi się, potrzebne dla kierowców, bo nie każdy wie, że na przykład Czechy jeździmy za darmo, czy Austria to ograniczenie prędkości, czy Włochy parkowanie, jeśli się ładujemy, Austria tak samo. Aczkolwiek jak samochód skończy się ładować, no to już literalnie możemy dostać upomnienie za to, że parkujemy bez opłaty.
1: Czyli trzeba się pilnować, ale wiesz, to niby obowiązuje też w Polsce, nie wszyscy tego pilnują, niestety, więc przy wyjazdach na wakacje, no trzeba jednak mieć na baczności, bo przepisy, które obowiązują, naprawdę obowiązują za granicą. Wspomniałeś o tanich albo bezpłatnych przejazdach autostradami. Ja rozumiem, że jeśli tego nie sprawdzimy przed wyjazdem, no to nikt nas o tym nie poinformuje, prawda?
0: Tak, no w Czechach musimy zgłosić nasz samochód do tego, żeby dostał taki przywilej, żeby został zarejestrowany w systemie autostradowym, żebyśmy potem nie dostali mandatu.
1: Mm-hmm. A powiedz, jakie drogi wybierasz, jak wybierasz się w taką dłuższą podróż na wakacje, bo wiem, że chyba w zeszłym roku albo 2 lata temu byłeś we Włoszech.
0: Tak, jechałeś... głównie Europa Południowa, natomiast spałem kiedyś, czy byłem w takim agroturizmu, gdzie właściciel, już pan na emeryturze, okazał się byłym kierowcą testowym Abarta i on mnie wtedy nauczył jeździć lokalnymi drogami po Włoszech, nie wybierać ani ekspresówek, ani autostrad, tylko właśnie unikać ekranów i podziwiać piękno tego kraju, jeżdżąc pięknymi, krętymi drogami, a z napędem elektrycznym i momentem obrotowym, który jest dostępny zawsze, to jest mega frajda. Tak, to wybieram zdecydowanie. Staram się wybierać takie dróżki, które są lokalne po to, żeby jak najwięcej zobaczyć.
1: I też pewnie można sobie w takiej podróży, no właśnie, nawiązać nowe znajomości, może nawet przyjaźnie. Rozumiem, że z panem od Abarta masz cały czas.
0: Tak, odwiedzę go w tym roku również. Natomiast zawsze jak jestem we Włoszech, tak się składa, że w zasadzie w każdym, czy obok każdego większego miasta, czy w każdym regionie są jakieś tory wyścigowe, na których non-stop coś się dzieje, więc jak jesteśmy fanami motoryzacji, to możemy też taki tor odwiedzić. W tym roku będę przy Umbrii, przy Perugii, więc odwiedzę Autodromo di Corso i na pewno jakieś tam zawody, czy track day będą się akurat odbywać, więc można też trochę poczuć tej konwencjonalnej motoryzacji, no bo tam jeszcze motoryzacja spalinowa i można powąchać trochę spalin.
1: Wiesz co, takie mam pytanie jeszcze a propos podróżowania, bo wiesz, kiedyś mówiło się o tym, że bez planowania nie masz sensu podróżować samochodem elektrycznym. Dzisiaj zmienia się to nawet w kontekście polskich podróży, tylko po naszym kraju. A jak to jest za granicą? Czy planujesz taki wyjazd, czy jedziesz na chybił trafił?
0: Jadę trochę na chybił trafił, chociaż ten kierunek południowy już znam dosyć dobrze, więc mam takie ulubione ładowarki, na których się ładuję zwykle. Natomiast przez to, że samochody są coraz lepsze, to tych ładowań mi ubywa. Kiedyś ich było 5, dzisiaj są już tylko 3. Natomiast wyjeżdżając za granicę, warto zapoznać się z ofertą różnych sieci, zwłaszcza tych, które są globalne, które są w każdym kraju. Warto zapoznać się z ofertą abonamentową, no bo wtedy się okazuje, że ta cena tego ładowania, jeśli zapłacimy naprawdę niedrogi abonament, będzie dużo niższy i wtedy ta podróż będzie jeszcze znacznie tańsza niż samochodem spalinowym.
1: Mhm. Czyli to trzeba sprawdzić przed wyjazdem, to na pewno. A czy nasze karty działają za granicą?
0: Zależy, które dla kierowców biznesowych najczęściej tak, natomiast dla kierowców indywidualnych to wynika z prawa. Najczęściej jeszcze nie, dlatego że polscy dostawcy usług ładowania nie mają rejestracji podatkowej w innych krajach, więc trzeba sobie znaleźć taką sieć globalną i wtedy przez aplikację można spokojnie ładować się w bardzo, bardzo atrakcyjnych, bardzo w atrakcyjnej ofercie.
1: To kiedy te wakacje, Michale?
0: Oj, za 2 tygodnie już.
1: Wspaniale. No dobrze, to życzymy Ci w takim razie szerokiej drogi i świetnej podróży i wielu fajnych przygód gdzieś tam właśnie na tych bocznych dróżkach. Bądź przykładem dla innych. Może uda się opowiedzieć o tej podróży.

0: więcej kierowców już wyjeżdża za granicę Polski. Coraz więcej kierowców spotykam również we Włoszech na polskich zielonych blachach, także to pomalutku staje się już, no może nie codzienność, ale to muszę powiedzieć, to nie jest żaden wyczyn, to jest czysta przyjemność.
1: To takiej przyjemności ci życzymy. Michał Baranowski wraca do swoich studentów, ekspert od spraw mobilności i tej elektrycznej przede wszystkim, no ale nie tylko. Także wielki fan, jak słyszeliście, motorsportu. Bardzo wielkie dzięki szerokości i przyjemności i do usłyszenia po powrocie.
0: Do usłyszenia.

0: Jest Emilia.
1: Jestem.
2: To znaczy, że będą nowe wiadomości. Coś się zmieniło?
1: Czy coś się zmieniło? Wiesz co? No nie.
0: Nie,
1: nic się nie zmieniło.
2: To bardzo dobrze. To jest bardzo dobra wiadomość.
1: Tak, tak. Także będziemy raczej mówić o tym, gdzie możecie jechać, a nie tam, gdzie nie możecie jechać.
2: No i pięknie. To mi się podoba. To jedźmy.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No to tak, to będzie serwis o tym właśnie, że przejezdna jest na przykład S8 w drodze do Białegostoku i w kierunku Łodzi, a tam zazwyczaj w stolicy korkuje się ten odcinek na wysokości mostu generała Grota Roweckiego. Teraz tych utrudnień nie ma, także zazwyczaj w tygodniu gęsto jest na autostradowej czwórce na południowej obwodnicy Krakowa, gdzie korek mamy do Rzeszowa zazwyczaj, bo nie dzisiaj właśnie. I on też kończy się na wysokości węzła Kraków Południe, gdzie też zaczyna się Zakopianka. A Zakopianka także czysta, chociaż tam trwają prace drogowe i delikatne może spowolnienie jest, ale nie korek na pewno. Jeżeli chodzi o trasy Dolnego Śląska, to na pewno trzeba tutaj jeszcze województwa śląskiego, opolskiego, trzeba wymienić Wrocław, Opole, Katowice, gdzie również mamy naprawdę dobrą sytuację na autostradowej czwórce, jeżeli jedziecie z Legnicy właśnie w kierunku

0: z Śląska i już dalej Małopolski. Jeżeli chodzi o województwo pomorskie, zazwyczaj mamy korek na S6 w drodze z Gdańska do Gdyni, czyli obwodnica Trójmiasta, gdzie także bez utrudnień. Chociaż S10, Wałcz, Stargard, obwodnica Wałcza dokładniej. Pojazd osobowy uderzył w bariery energochłonne pasa rozdziału już po godzinie 5 i cały czas zablokowana jest jezdnia w kierunku Stargardu. Jest też wyznaczony objazd przez Wałcza, ale nie widzimy, żebyście tam mieli większe problemy z przejazdem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A u nas na zegarach 9:33 i taki spokój, i taki luz, i taki chill out, jaki należy się właśnie w niedzielę wszystkim nam. Daję wam jeszcze troszeczkę luzu i jeszcze trochę chill outu. Niech to będzie muzyka nasza wspaniała, przygotowana przez eksperta. Dobrze wiesz, że tęsknię, Wiktor Dyduła.

0: Mówiliśmy o pociągach, mówiliśmy o samochodach elektrycznych. Jeszcze cały czas ten temat obowiązuje. Jeśli macie jakieś swoje przygody i trasy pokonane samochodem elektrycznym po Europie, a może po świecie, to dajcie znać w naszej aplikacji głosowo albo tekstowo. Bardzo, bardzo, bardzo chętnie poczytam wszystkie opowieści, ale pamiętajcie o tym, że mamy też wiadomości głosowe. Można je zostawiać także u nas w aplikacji, więc możecie o tym opowiedzieć, jeśli tak będzie łatwiej. Wcześniej rozmawiałam też z wami na temat tras kolejowych. No i wyobraźcie sobie, że pierwszy od 33 lat regularnie kursujący pociąg odjechał o 5:39 z Łomży do Białegostoku. I jechało nim 7 osób. Dla niektórych z tych pasażerów była to podróż sentymentalna absolutnie. Skład symbolicznie odprawił były maszynista, który kierował pociągami kilkadziesiąt lat temu, a było dokładnie tak.
1: Przyjechałem odprawić pociąg relacji Łomża-Białystok. Byłem maszynistą, jeździłem na elektrowozach i na lokomotywach spalinowych. W Skarżysku-Kamiennej i w Ostrowęce.
2: Jeździłem kiedyś za dziecka do Białegostoku z ojcem, do rodziny tam. Połączenia zostały zerwane, teraz zostały odnowione, więc postanowiłem pierwszym kursem pojechać w odwiedziny.
3: A ja jeszcze nie jeździłam i tak chciałam spróbować, jak się jedzie.
4: Przed to pierwszy pociąg, chciałam pojechać pierwszym pociągiem do Białegostoku z Łomży. I się bardzo cieszę.
5: Ja miałem w swoim życiu, że nawet pracowałem na kolei. Co prawda to niedługi był epizod, ale jednak jeździłem kiedyś na grzebie tym pociągiem lat kilkadziesiąt temu do tyłu. Nawet pamiętam, jakby skakiwaliśmy, bo zwalniał na łuku maszynista chyba celowo, żeby było bliżej do lasu niż przystanku. Poza tym ten pociąg jedzie przez łapy, a ja w łapach się urodziłem.
6: 19:060, gotów do wjazdu.
0: Ale fajna przygoda. No zobaczcie, jaka sentymentalna podróż w czasy, nie wiem, młodości, czasem dzieciństwa, a czasem po prostu tak, o, można było sobie powspominać albo przejechać się pociągiem, który właśnie po 33 latach wraca na linię Łomża-Białystok. Wspaniale. Bardzo mi się ten temat podoba. Ja w ogóle lubię koleje, nie wiem jak wy. Jakoś mi się to kojarzy z dzieciństwem, z przyjemnym czasem i takim beztroskim.

takim momentem, jak zawsze były wakacje. Okej, no dobrze, zgodnie z rozkładem, w dni robocze ten pociąg będzie kursował 5 razy z Łomży do Białegostoku i 2 razy do Olsztyna i tak to będzie wyglądało w najbliższym czasie. Jak się cokolwiek zmieni, oczywiście Was zaraz poinformujemy. Jeśli macie na swoim

10 minut do godziny 10 pozostało. No, nasza audycja, czyli ten poranny rozrusznik, trwa do godziny 11 i tak się zastanawiam, co się będzie działo z wami po godzinie 11. Mam nadzieję, że zostaniecie z nami. Zwykle tak jest, że jednak jesteście zawsze pod ręką. No, oczywiście macie pełne prawo do tego, żeby odpoczywać. Jest dzisiaj niedziela, więc nawet jeśli jeszcze śpicie, to i tak wam to wszystko wybaczamy, bo wiemy, że za chwilkę będziecie z nami. Tak sobie myślałam o tym temacie, który mógłby towarzyszyć nam w kolejnej godzinie i pomyślałam sobie, że dobrze by było pociągnąć wątek wakacyjny, no bo wakacje przed nami, w przyszłym tygodniu zaczynają się wakacje, zaczyna się lato, pełnia szczęścia, tak myślę, dla wielu. To może poszukajmy takich rzeczy, które muszą znaleźć się w naszych samochodach, żebyśmy te wakacje spędzili dokładnie tak, jak chcemy, żebyśmy byli w pełni szczęśliwi. Tak, to ja poproszę o listę rzeczy niezbędnych do podróżowania z wami podczas wakacji. Coś, to może być coś, co jest nieoczywiste absolutnie, typu ekspres do kawy, bo czasem jest potrzebny w miejscach, gdzie go nie ma, bo na przykład nie wyobrażacie sobie dnia bez kawy. To tak, to tego typu rzeczy. Nieoczywiste, dziwne, ale takie, które podróżują z wami na wakacjach, to o takie rzeczy was pytam i chętnie taką listę z wami stworzę.

0: Godzina 10 na zegarach. Sprawdzamy, co dzieje się w pogodzie.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: 15,5 stopnia w Nowym Sączu i Przemyślu. Tu jest najcieplej, a w Chojnicach najchłodniej, tam 10 stopni, nieco powyżej. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże. No i niestety z tych chmur popada nam. To będą opady przelotne. Miejscami będą też burze, lokalnie grad, a prognozowana wysokość opadów do 15, a nawet 25 mm. 13-14 stopni na termometrach zobaczymy na północnym wschodzie, 17 w centrum i w rejonach podgórskich, a najcieplej będzie miejscami na południu kraju do 19 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany, miejscami przejściowo dość silny, w porywach do 60 km. Na wybrzeżu powieje do 65, a jeśli chodzi o góry, no tutaj 70, a w Tatrach nawet do 80, Sudety 90. Tak to będzie wyglądało w ciągu dnia. Ostrzeżenie o burzach i silnym deszczu z burzami też cały czas obowiązuje.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: A ja się pięknie kłaniam po godzinie 10. Zapraszam. To jest poranny rozrusznik. W niedzielę i w sobotę zwykle do godziny 11, albo jakoś więcej czasu potrzeba na rozruch. No to kłaniam się i zapraszam.

0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: I znowu wyjeżdżamy na drogi, 10 minut po godzinie 10. Co się zmienia? Czy jest mniej luźno, bardziej zakorkowane? Czy o korkach o tej porze jeszcze nie można mówić?
1: Raczej bym powiedziała, że ta gorsza wersja, czyli że troszeczkę więcej korków, zwłaszcza w centralnej Polsce, w województwie łódzkim, dość poważne zdarzenie drogowe na drodze krajowej numer 91, ale chyba tylko to. Tak to raczej jedzie nam się dobrze, chociaż w wielu miejscach są też cały czas prace drogowe.
0: Jedźmy tam, sprawdźmy co i gdzie się dzieje.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Więc zaczynamy od centralnej Polski. Droga krajowa numer 91, odcinek Ozorków-Łęczyca. W pobliżu miejscowości Solca Mała 300, 20 km. Doszło do zderzenia się dwóch samochodów osobowych. Droga jest całkowicie zablokowana i tam właśnie ranne zostały dwie osoby. Jeżeli chodzi o objazd, jest drogami lokalnymi. Na miejscu też jest policja i kieruje was na krajowej 91C. Przewidywany czas utrudnienia to jeszcze 2,5 godziny. Teraz Szwecja, ale ta Polska, droga krajowa numer 22, przed Wałczem i w drodze do Człuchowa. No i w Szwecji jest też korek, który ma 3 km. Warto na to zwrócić uwagę. Trasy małopolskie, krajowa 47 przed Białym Dunajcem. Kierowcy jadą przewężoną trasą do Zakopanego. Cały czas gęściej jest na krajowej 65 przed Białymstokiem. Mowa o wjeździe do miasta od północnej strony. Ruch wzmożony na wysokości Torunia, także autostrada A1 w kierunku Gdańska, tam trwają prace drogowe. I jeszcze A4, węzeł Przeworsk, węzeł Rzeszów Wschód, czyli województwo podkarpackie. Trzeba zwolnić do 80 km na godzinę jeszcze dzisiaj do godziny 16, a tam trwa odnowa oznakowania poziomego.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Czy Twoje dziecko marzy o pracy w radiu?

0: Radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
1: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
2: Mikrofon,
3: kamera,
2: radiowe studio,
3: scena.
4: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
0: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
5: To była reklama.

I ja już jestem i melduję się posłusznie z moim kochanym radiem, a wakacji jak co roku nie mam, bo ja mam podróże wakacyjne. Przez cały rok to Direkt napisał, ale też napisał, że do trzech najważniejszych, niezbędnych elementów mojego drogowego wyposażenia należą lodówka mikrofalowa i czajnik elektryczny na poranną herbatę, bo kawę pijam tylko kiedy jestem w domku. Tak pisze Direx, no ale Direx jeździ rzeczywiście zawodowo, jeździ dużo, słucha nas i w pracy, i w domu, z tego co wiem. No i takie wyposażenie jest jak najbardziej na miejscu. Natomiast pytanie do was, co wy ze sobą zabieracie? Może to być coś absolutnie nieoczywistego, coś, co pojawia się przypadkiem, ale potem się okazuje, że jest niezbędne. Albo coś niezbędnego, co może nie dla każdego jest takie niezbędne. Dajcie znać w naszej aplikacji głosowo, tekstowo, jak wam tam pasuje i jak jest bezpiecznie, bo też chodzi o to, żebyście bezpiecznie wysyłali do nas wiadomości. Z przyjemnością się dowiem. Kilka wiadomości od was już jest. Słucham waszego radia w pracy i w każdej podróży samochodem, więc podzielę się małym epizodem z pracy. Stacja paliw Pegas w Tarnowie. Trochę wesołym, bardziej jako przestrogę dla kierowców. Dzisiaj rano kierowca zatankował i nagle przychodzi zapłacić. Po paru minutach podchodzę, pytam, co się stało. Otóż synek około półtora roku wszedł w posiadanie kluczyka i w zabawie zablokował zamki. Przez pół godziny przed dotarciem zapasowych trwała nasza zabawa przed szybą samochodu, aby dziecko przycisnęło odpowiedni przycisk. Niestety bez skutku, więc mobilki, kluczyki przy sobie zawsze, gdy opuszczacie auto. Bardzo dziękuję. No, ciekawa wiadomość. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze. No właśnie, no to bezpieczeństwo, o którym my mówimy, jest bardzo, bardzo ważne i zdecydowanie pamiętajmy o tym, żeby kluczyki mieć zawsze przy sobie, bo nawet czasem sam samochód, nie tylko dzieci, ale także samochody robią nam psikusy i gdzieś tam można te kluczyki zatrzasnąć. Co zabieracie ze sobą w podróż wakacyjną? Co jest niezbędne w waszym samochodzie? Może to być też każdy jeden wyjazd. Pytanie do was, czekam na odpowiedzi.

0: Którą to mamy godzinę? A, 10:29 i prawie 30 sekund, czyli dobry czas na to, żeby wyjechać na drogi. Emilia Kleszczewska już z nami jest.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Służby bardzo szybko uporały się ze zderzeniem na drodze krajowej nr 91 między Ozorkowem i Łęczycą w pobliżu miejscowości Solca Mała, województwo łódzkie, 320 km. Tam po godzinie 8 zderzyły się dwa samochody osobowe. Droga została całkowicie zablokowana. Na miejscu działało sporo służb, ponieważ dwie osoby zostały ranne i właśnie do 10:30 trzeba było ten odcinek omijać drogami lokalnymi. Tego utrudnienia już nie ma. W województwie pomorskim na drodze krajowej nr 91, czyli równoległej do A1, jest wzmożony ruch w Kolniku i w miejscowości Miłobądź, czyli w kierunku Pruszcza Gdańskiego. I niestety jeszcze zdarzenie drogowe widzimy na mapach, ponieważ mapy podświetlają się na kolor czerwony za Kostomłotami, czyli jeżeli wyjeżdżacie z Wrocławia autostradową czwórką i jedziecie w kierunku Legnicy, korek nie jest długi, no ale jest. Jest dosyć gęsty, więc rzeczywiście najlepiej zjechać, jeżeli tylko macie taką możliwość. Przypominamy o miejscowości Szwecja, ta polska Szwecja oczywiście. Droga krajowa nr 22 przed Wałczem i w drodze do Człuchowa. Tam mamy kilkukilometrowy korek cały czas. Trasy małopolskie, krajowa 47 przed Białym Dunajcem. Kierowcy cały czas jadą przewężoną trasą do Zakopanego.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.

Właśnie dlatego posiadam zawsze dwa sety kluczy do auta, bo zawsze może się zdarzyć, że zostawimy klucze w aucie i zatrzaśniemy drzwi. Tak napisał Direx do historii,

którą opowiadałam przed chwilką. No tak, tak to wygląda, no ale słuchajcie, życie składa się z takich małych historii, czasem lepszych, czasem gorszych, no tak to wygląda. Wiadomość od Mai, dzień dobry, na wakacje zawsze zabieramy dwa nasze terierki, bez nich to jakby czegoś brakowało. Za tydzień ruszamy na kołach do Włoch, oczywiście z naszymi terierami Bubą i Skipperem. Szerokości pozdrawiam Maja ze Skody, my też bardzo gorąco pozdrawiamy. Fajnie, że piszecie. I teraz mamy jeszcze... tak. Mamy jeszcze wiadomości dotyczące waszych wakacji. No i żadnych głosowych. No ja nie wiem, jak to jest. Ale dobrze, słuchajcie, mamy jeszcze chwilkę, jeśli chcecie się pochwalić tym, czym zabieracie, co zabieracie ze sobą na pokład na wakacje, albo też na przykład na dłuższy wyjazd w tygodniu. Dajcie znać w naszej aplikacji.

0: No widzisz, Idrix na przykład umie liczyć, liczy też godziny w pracy i mówi, że powinnaś już pójść na odpoczynek.
1: Tak, czytałam tą wiadomość i że powinnam tu zamieszkać najlepiej.
0: Rzeczywiście. Ale wiesz, tutaj jest parę miejsc, gdzie można zostawić klucze.
1: No, oczywiście. No położyć też może by się gdzieś dało na chwilę, na drzemeczkę. No może to jest jakaś sugestia, żeby w ogóle dzisiaj zostać do końca dzisiejszego dnia, ale dam szansę kolegom i koleżankom, żeby dzisiaj też trochę poopowiadali o tym, co na drogach, bo to jest bardzo ciekawe.
0: Podzielisz się.
1: Chociaż, tak, podzielę się, chociaż dalej niedużo się dzieje, a już mamy te godziny praktycznie przedpołudniowe, tak jest, i cały czas na przykład Warszawa czyściutka, dobrze nam się jedzie, więc to chyba dobra niedziela jest i
0: niech
1: będzie.
0: Tak zostanie. Ja też mam jeszcze słówko od Tomasza, naszego stałego słuchacza, który napisał tak. Też się dziwię, że ktoś kluczyki zostawia w samochodzie, tym bardziej z maluchem na pokładzie. Także 30 lat temu schemat mięśniowy wypracowałem. Otwierasz kluczykiem, wsiadasz do samochodu, wkładasz kluczyk do stacyjki, świece żarowe się nagrzewają, zapinasz pas, uruchamiasz silnik, włączasz światła w drugą stronę. Wyłączasz silnik, kluczyk w ręce, odpinasz pas, wysiadasz, to wyjście z kluczykiem w ręce ze dwa razy. Wyjście z kluczykiem w ręce ze dwa razy. Próbę kradzieży na tak zwanego flaka w oponie uniemożliwiło. Poloneza u mnie, o Poloneza chodzi. A teraz mam prościej, bo kluczyka w z kieszeni nie wyjmuję, tylko ręką do kieszeni i guzik na pilocie. Potem na konsoli uruchamiam silnik, a jakby co, to apka i zdalne otwarcie działa.
1: Ja się zgubiłam w połowie gdzieś. Ale, dobra.
0: Ale działa. Najważniejsze, że działa, a kluczyki zabieramy z samochodu za każdym razem, kiedy wysiadamy. My teraz wsiadamy na pokład, żeby posłuchać tego, co ma dla nas Emilka.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Jeszcze raz podajemy informacje z drogi krajowej nr 91 między Ozorkowem i Łęczycą w pobliżu Solcy Małej, województwo łódzkie, 320 km, gdzie doszło do zderzenia się dwóch samochodów osobowych i tam dwie osoby zostały ranne. Droga była całkowicie zablokowana i przejazd był wyłącznie drogami lokalnymi, ale już od kilkunastu minut nie ma tego utrudnienia i tam służby już odblokowały drogę krajową nr 91. W województwie pomorskim na krajowej 91 równoległej do A1 jest wzmożony ruch w Kolniku i w miejscowości Miłobądz w kierunku Pruszcza Gdańskiego i niestety jeszcze zdarzenie drogowe w drodze do Legnicy z Wrocławia. Też powiemy sobie krótko, co się dzieje pod kątem pogody, a dzisiaj burze i silny deszcz mogą pojawić się tak naprawdę w całej północnej, ale też środkowej Polsce. To pierwszy stopień utrudnień, o którym mówi nam IMGW. No i to głównie informacja dla wszystkich z Was, kierowców, którzy będą przejeżdżać przez na przykład Gdańsk, Szczecin, Poznań, Bydgoszcz, Łódź czy Warszawę lub Lublin. Jeszcze informacja, gdzie trwają przebudowy. Droga krajowa nr 10 Zielonczyn-Kruszyn, czyli województwo kujawsko-pomorskie. Tam trzeba zwolnić do 50 km na godzinę.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: brak prądu przez kilka dni, powódź błyskawiczna, to zagrożenia, które mogą dotknąć ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To była reklama.

0: No jak tam naukowe podsumowania?
1: Bardzo pozytywne. Super impreza. Mówimy o wczorajszym pikniku naukowym. Świetnie się bawiliśmy, chociaż ty strasznie dużo biegałaś po różnych strefach.
0: No ale dzięki temu utrzymuję formę.
1: Tak, i muszę powiedzieć, że naprawdę nie pogubiłaś się, więc też gratuluję dobrej orientacji w terenie, Dagmaro.
0: No słuchaj, ty i tak jesteś moim bohaterem, zjadłeś robaki.
1: No zjadłem i żyję.
0: I nawet jakieś takie światło od ciebie bije, to już ci wczoraj mówiłam.
1: Tak. No wiesz, bo one były specjalnie hodowane, więc no nie wiem, może coś tam dodali.
0: Na pewno dzisiaj przetrwasz do 18.
1: Glow up. Tak?
0: Coś w tym rodzaju.
1: Ale ty też dobrze wyglądasz.
0: Naprawdę?
1: Tak. No wiesz, wstałaś rano, ale naprawdę no świetnie wyglądasz. Dzisiaj o kluczach rozmawialiście, więc tak, ja kiedyś zrobiłem. Zostawiłem klucze od mieszkania w sklepie, kiedy coś kupowałem. Tak wpadłem w taki szał kupowania i pojechałem na imprezę, to było wiele lat temu, do Ewy Mierzejewskiej. No i jak już wróciłem, to była gdzieś trzecia, to okazało się, że nie mam kluczy do mieszkania. I spałem u kolegi. Nie, spałem u kolegi, a okazało się, że zostawiłem w sklepie następnego dnia.
0: Czyli się znalazły.
1: Mm-hmm. No, ale od tego czasu trzymam komplet jeszcze gdzieś tam poza.
0: W razie
1: no bo
0: czego?
1: Po co ci klucze zapasowe w domu?
0: Telefon do przyjaciela.
1: Tak, telefon do przyjaciela.
0: Już.
1: I wtedy nastąpi właśnie wyjęcie tych kluczy awaryjnych.
0: Gorzej, jak zamkniesz klucze w bagażniku, otwieranym w ten sposób, że jak masz przy sobie klucz, to działa otwieranie przez zero, a jak nie, to nie działa i musisz zamawiać pomoc.
1: A właśnie, Dagmara, bo może ty wiesz, bo ja się nigdy nie zastanawiałem i nie

0: Miałem też próbować. Jeżeli zatrzaśniesz kluczyki w aucie i możesz się też otworzyć aplikacją. Mhm. Jeżeli kluczek jest w środku, to czy można otworzyć auto aplikacją?
1: Powinno się dać, ale nie wiem, wiesz, bo nigdy chyba z tego nie próbowałam, więc
0: to może kiedyś spróbujemy.
1: Dobrze, spróbujmy, ale nie wiem, czyli samochód weźmiemy.
0: No, nie wiem.
1: Może... jako taki, wiesz, to...
0: Może ktoś się zgodzi.
1: Może ktoś się zgodzi.
0: Albo chyba, że wy wiecie, bo już sprawdzaliście, to piszcie w aplikacji.
1: Dajcie znać, dokładnie. Piotrek Firan z wami zostaje do godziny 18, a ja wam za dzisiaj dziękuję.

0: Na zegarze minęła godzina 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zaczynamy od prognozy na dziś i to nie będzie dzień z całkowicie błękitnym niebem, bo nad większością kraju utrzyma się dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże przelotne opady deszczu pojawią się dziś w różnych regionach Polski. Naprawdę w różnych miejscami mogą wystąpić także burze. Największej aktywności atmosferycznej można spodziewać się na Pomorzu, przez Mazowsze, po Lubelszczyznę i Podkarpacie. Temperatura dość umiarkowana, najchłodniej na Podlasiu, Suwalszczyźnie oraz Warmii i Mazurach. Termometry tutaj pokażą maksymalnie 13-14 stopni. W centrum kraju około 17, a najcieplej na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu, gdzie lokalnie będzie do 19 stopni. Podczas burz może pojawić się grad, a wiatr w porywach osiągnie nawet do 65 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A zatem skakujemy na niedzielne wysokie obroty. Dzisiaj już tradycyjnie tematy, które pojawiały się w tym tygodniu na naszej antenie, rozmaite, więc robimy sobie podsumowanie. Piotr Firan, kłaniam się nisko i zapraszam.

0: Jeśli chodzi o rozgrzewkę poranną, niedzielną, to dlaczego nie? Nasza zagadka, ja wam będę podawał podpowiedzi, wy zgadujecie, o co może chodzić. Dzisiaj element związany z samochodem, jak zwykle zresztą. Pierwsza podpowiedź jest następująca. To coś, co wiele osób wykorzystuje każdego dnia, często się nad tym nie zastanawiając. O co może chodzić? Komunikujemy się za pomocą naszej aplikacji. Taka jest pierwsza podpowiedź. Tekstowo albo głosowo. Tymczasem 10 po 11. Kamil Olak na miejscu. Sprawdzamy, co na drogach. Dzień dobry, Kamilu.
1: Dzień dobry, Piotrze. Dzień dobry państwu.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: A spokojnie, to niedzielne przedpołudnie upływa. Drogowcy, przypomnę, odwołali utrudnienia na krajowej 91 między Ozorkowem a Łęczycą w pobliżu Solcy Małej. To województwo łódzkie. Na 320 km droga została odblokowana, a była nieprzejezdna po zderzeniu dwóch aut osobowych. Kolizja na krajowej 7 w Łomiankach w kierunku Trójmiasta i niewielki, ale jednak korek od strony Warszawy. Wjazd do stolicy za to nie powinien przysparzać większych problemów. Sprawnie pokonamy S8, jeżeli już o Warszawie mowa. W obu kierunkach pokonamy ten odcinek bez większych przeszkód. Także droga krajowa numer 79, która zazwyczaj o tej porze nawet w weekend przysparza problemów. W tym momencie świeci się na zielono, a to oznacza, że tutaj także nie ma przeszkód, jeżeli chodzi o jazdę tym odcinkiem. Na południe Polski także kolory na mapach widzimy zielone, zarówno krajowa 7 przy wjeździe do Krakowa. W Libertowie trwają remonty, ale w tym momencie jeszcze nie powodują większych utrudnień w ruchu. Autostradowa obwodnica Krakowa, czyli A4, tutaj także nie ma żadnych kłopotów. Podobnie jak na wysokości aglomeracji śląskiej, niewielkie spowolnienia są za to na A4 za Wrocławiem w kierunku Legnicy na wysokości Kostomłotów.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To coś, co wiele osób wykorzystuje każdego dnia, często nawet się nad tym nie zastanawiając. O co może chodzić? Taka jest pierwsza podpowiedź w naszej zagadce. Czekam na ruch z waszej strony w naszej aplikacji.

0: pięknie.
1: A teraz na Podhale ponad 100 km trasy i prawie 1500 metrów przewyższenia będą mieli do pokonania kolarze startujący w wyścigu L'Étape Poland by Tour de France. Zawody odbywają się dzisiaj na Podhalu. W całym regionie występują utrudnienia drogowe. Z tego powodu peleton wystartował z centrum Zakopanego około 8, jednak pierwsze utrudnienia już występowały około 7 rano. Kolejarze jadą Zakopianką do Poronina, następnie skierują się w stronę Zębu i górskimi drogami dotrą w rejon Nowego Targu, gdzie zawrócą. Meta wyścigu zlokalizowana na Gubałówce. O tym mówi Roman Baran z tatrzańskiej policji.
2: Około godziny 10 pojawią się na terenie powiatu tatrzańskiego i wtedy już będą utrudnienia w rejonie Gubałówki, gdzie też będziemy musieli drogę całkowicie zamknąć od ulicy Nędza Kubińca, skrzyżowanie Salamandry oraz w rejonie Dudkówki i Dzianisza. Tam będzie całkowicie droga zablokowana na około 3 godziny. Ewentualnie mogą tylko mieszkańcy dojechać do swoich domów.
1: I ważna informacja, że pierwsi zawodnicy na mecie na Gubałówce już powoli docierają, bo tak mniej więcej spodziewani byli na około godziny 11. Na Górnej Równi Krupowej w Zakopanem przez cały weekend działa wioska kolarska. Oprócz stoisk wystawców można tam zobaczyć także mobilne Muzeum Tour de France z pamiątkami związanymi z najsłynniejszymi wyścigami kolarskimi świata. To Podhale, Zakopane i wyścig rowerowy. Trzeba liczyć się z utrudnieniami. Jeśli chodzi o rzeczy przyjemne i jeśli chodzi o rozgrzewkę, no to nasza zagadka, o której przypominamy, to coś, co wiele osób wykorzystuje każdego dnia, często nawet się nad tym nie zastanawiając. Słuchamy.
3: Tak, myślę, że to, co wykorzystujemy bezmyślnie z każdego dnia i korzystamy z tego, to oczywiście prąd elektryczny, który wiadomo jest wszędzie tam, gdzie chcemy, a jak go nie ma, to też jest i nawet za darmo. Dzięki. Mówił Piotr z Jeleniej Góry.
1: Piotrze z Jeleniej Góry, pozdrawiamy serdecznie. Nie chodzi o prąd, więc dorzucam drugą podpowiedź. Jego działanie ma związek z bezpieczeństwem. A jeśli chodzi o wiadomości tekstowe, pasy bezpieczeństwa pisze Tomek z BYD. A jeśli chodzi o kluczyki, to jeszcze sobie posłuchamy, poczytamy te wiadomości, bo rozmawialiśmy z Dagmarą, co kiedy zatrzaśniemy kluczyk w samochodzie w środku i czy jesteśmy w stanie ten samochód otworzyć telefonem, jeśli taka funkcja jest, bo mamy aplikację dołączoną do auta. 22 minuty po godzinie 11. Jeśli chodzi o podpowiedzi, to mamy dwie i czekamy na ruch z waszej strony w naszej aplikacji.

0: No, pogoda dzisiaj w kratkę. Mamy także informacje z ostrzeżeniami. Burze i te burze mogą wystąpić w pasie środkowym od zachodu przez centrum po wschód i także w pasie północnym. Warto wziąć to pod uwagę, jeżeli planujecie podróż. A teraz Kamil Olak i najnowsze informacje drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Kolizja na autostradzie A4 między Wrocławiem a Legnicą za Kostą Młotami. Kilkukilometrowy korek. W związku z tym najlepiej wybrać w wypadku tej trasy alternatywę krajową 5 na węźle Kostą Młoty przez Strzegom, a następnie trasą E65, czyli S3. Remonty w weekend trwają w kilku miejscach, między innymi na autostradzie A4 na Podkarpaciu, między węzłem Przeworska, węzłem Rzeszów Wschód. Na 580 kilometrze, od 580 kilometra na odcinku 18 kilometrów trwa odnowa oznakowania poziomego. Lokalnie blokowany jest lewy pas w kierunku Rzeszowa i wprowadzone jest ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Taka sytuacja potrwa do godziny 16. Dłużej, bo do jutra, do godziny 6, drogowcy spowalniają nas na opolskim odcinku autostrady A4 między węzłem Opole Zachód a węzłem Kędzierzyn-Koźle. W kierunku Katowic od 222 km na odcinku 34 prawie kilometrów także trwa odnawianie oznakowania poziomego jezdni, także jest zajęty lewy pas, a prędkość jest ograniczona do 100 km na godzinę. Dłużej, bo do 22 czerwca prace remontowe potrwają na krajowej 78 Świętokrzyskiem na odcinku Kije-Chmielnik. Od 219 km także z powodu odnowy oznakowania poziomego prędkość została ograniczona do 60 km na godzinę i wprowadzono także ręczne kierowanie ruchem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To coś, co wiele osób wykorzystuje każdego dnia, często nawet się nad tym nie zastanawiając. To jest pierwsza podpowiedź w naszej zagadce. A druga, jego działanie ma związek z bezpieczeństwem. O co może chodzić? Czekam na odpowiedzi w naszej aplikacji.

0: da się apką umożliwić odblokowanie zamków przez pociągnięcie, naciśnięcie przy klapie bagażnika, gdy kluczyk pilot jest wewnątrz zamkniętego, w tym przypadku Volvo. Testy robiłem przed chwilą, tyle że szybę zostawiłem też otwartą, a o tym system wie, bo nie ma drugiego pilota, ale jutro sprawdzę z dwoma pilotami i apką po 15. To Tomek. Tomku, bardzo dziękujemy za ten test, bardzo rzetelny. Jeśli chodzi o inne marki, to mamy tak, to chyba zależy właśnie od producenta samochodu, bo auto mojej kochanej żony nie zatrzaśnie drzwi z kluczykami wewnątrz, nawet jeśli manualnie je zamknę palcem, to i tak w momencie zamknięcia zamek się odblokuje i auto zatrąbi. To jest kolejny nasz słuchacz i mamy tutaj jeszcze informacje a propos właśnie zamykania. Kia Sportage otwiera się z aplikacji bez konieczności posiadania przy sobie kluczyka. Klucz może być w aucie, w domu, czy gdzie tam chcecie i z aplikacji się otwiera auto. Kluczyk potrzebny jest do odpalania auta. Pozdrawiam serdecznie. Maja ze Skody. PS, trasa Olsztyn-Warszawa spokojnie, pogodowo, na przemian deszcz i słońce. Maju, bardzo dziękujemy za te informacje. A teraz wedle rozkazu albo życzenia niektórych, a nie, to nie miały być Bieszczady, Beskidy. Będą teraz Beskidy. Wyjdziemy sobie na szlaki, a tam całkiem niezłe warunki turystyczne. O tym informują ratownicy Beskidzkiego Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Mimo to na szlakach nie ma zbyt wielu piechurów, mówi Maciej Stanisławski, ratownik dyżurny Beskidzkiego GOPR-u. Możemy dziś spodziewać się niewielkich opadów, które nie powinny przeszkadzać w pierwszej wycieczce.
1: Z komunikatów porannych mamy informację, że pogoda jest dobra, warunki są dobre. Mogą występować przelotne opady, gdzieś tam w wyższych partiach gór trochę silniejszy wiatr, ale ogólnie jest bardzo przyjemnie. Ze względu na to, że mogą te przelotne opady występować, trzeba na pewno zabrać jakiś ubiór przeciw.

0: deszczowy, coś cieplejszego mieć w plecaku.
1: Warto też spakować coś do picia i energetyczną przekąskę. Wychodząc w góry, zabierzmy też naładowany telefon i powerbank. Nie zapomnijmy też o zainstalowaniu aplikacji Ratunek. To taka podstawa. Jeszcze, moi drodzy, chciałbym wrócić do naszej zagadki. To coś, co wiele osób wykorzystuje każdego dnia.

0: Nasza słuchaczka, S5 w kierunku Wrocławia bez problemu, jedziemy na Nowy Targ. Sprawdźcie proszę, jaka trasa. Aneta i Grzegorz z Volvo Cross Country. Pozdrawiamy my także. Jeśli chodzi o tę trasę, zerknijmy. Tylko co my tutaj mamy? Jeśli chodzi, no bo tutaj jest A4, S7, no raczej nie ma utrudnień, tylko na A4, gdzieniegdzie roboty drogowe. No i wiadomo, że na A4 to jest stan umysłu, więc różnie może być. Kamil Olak o tym, co na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A na A4 utrudnienia trwają w Dolnośląskiem między węzłem Udanin a węzłem Gościsław. Na 117 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe. I w kierunku Zgorzelca jest zablokowany jeden pas. Ruch odbywa się w jednym prawym pasem wyłącznie. Przypomnę, że odwołano natomiast utrudnienia w Łódzkiem na Krajowej 91 między Ozorkowem a Łęczycą w pobliżu miejscowości Solca Mała. Na 320 km droga znów jest przejezdna. Była zablokowana po zderzeniu dwóch aut osobowych. Do 16 potrwają prace drogowe na autostradzie A4 między węzłem Przeworsk a węzłem Rzeszów Wschód. To Podkarpacie. Tam wprowadzono ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Dłużej, bo do jutra rana ekipy spowalniają nas na A4 między węzłem Opole Zachód a węzłem Kędzierzyn-Koźle. Na jezdni w kierunku Katowic obowiązuje ograniczenie prędkości do 100 km na godzinę. Do 22 czerwca z kolei w Świętokrzyskiem drogowcy pracują na Krajowej 78 na odcinku Kije-Chmielnik. Tam zwalniamy do 60 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

0: Na zegarze już prawie południe. Sprawdźmy, co w pogodzie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I dzisiaj bardzo zmienne warunki. W wielu regionach pojawią się przejaśnienia, ale nie oznacza to końca opadów. Przelotny deszcz możliwy jest dziś zarówno na Pomorzu, jak i na Mazowszu, ale także na Lubelszczyźnie, także na Podkarpaciu. Lokalnie mogą rozwijać się także burze. W czasie burz spadnie do 15 mm deszczu, a miejscami nawet do 20. Do tego możliwe są silniejsze porywy wiatru. Jeśli planujecie niedzielny spacer, rower, wyjazd poza miasto, warto mieć pod ręką kurtkę przeciwdeszczową, bo pogoda może zmienić się bardzo szybko. Zresztą widać to nawet po naszym radarze, tych punktowych opadów bardzo, bardzo dużo. Tak naprawdę przechodzi takie sito chmurowe nad Polską. Ciekawe sformułowanie. W każdym razie wiadomo, o co chodzi. Będzie padać prawie wszędzie dzisiaj, przelotnie oczywiście. Jeśli chodzi o temperaturę, to najcieplej aktualnie w Przemyślu, prawie 18 stopni, a w Elblągu najchłodniej, tu mamy niespełna 10.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i mamy tutaj kwestię naszej zagadki, czyli trzy podpowiedzi, które przypomnę. To coś, co wiele osób wykorzystuje każdego dnia, często nawet się nad tym nie zastanawiając. Jego działanie ma związek z bezpieczeństwem i można je spotkać zarówno w nowych, jak i starszych rozwiązaniach technicznych.

Mocna dziewięcioosobowa polska ekipa VW Caravelle pozdrawia ze słonecznego Omisia. Droga na Chorwację czyściutka, można pruć. A i jeszcze zdjęcie z rzeczywiście

0: Cała fajna ekipa, pozdrawiamy serdecznie, piękne widoki, odpoczywajcie, no albo tam realizujcie swoje cele, które sobie założyliście.
1: Piotr, tak? Tam cieplutko musi być. Niech tam poprosimy, jaka jest pogoda po drodze.
0: No dobrze, dobrze. No właśnie, czyli to głos, ktoś mógłby zadać pytanie, tak. A ja odpowiadam. Kamil Olak na miejscu, który dzisiaj informuje nas o tym, jak się jeździ po naszym kraju. Bywa różnie, najnowsze informacje już teraz.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Drogowcy odwołali utrudnienia w województwie dolnośląskim na autostradzie A4, te między węzłem Udanin a węzłem Gościsław. Na 117 kilometrze w kierunku Zgorzelca znów dostępne są wszystkie pasy jezdni. Jeden z nich był zablokowany po zderzeniu dwóch aut osobowych na 117 kilometrze. Wcześniej odwołano utrudnienia w województwie łódzkim na krajowej 91 między Ozorkowem a Łęczycą. Droga była zablokowana w miejscowości Solca Mała po zderzeniu dwóch aut osobowych, ale od ponad godziny na 320 kilometrze poruszamy się już bez przeszkód. Do 22 czerwca potrwają prace między Wilkanowem a Zieloną Górą na 32. Trwa przebudowa tej trasy i w związku z tym obowiązuje ruch sterowany ręcznie. I na okres do 10 minut w obu kierunkach ten ruch może być wstrzymywany. Dłużej, bo do 30 czerwca pozostanie zamknięta krajowa 22 w zachodniopomorskim na odcinku Rusinowo-Wałcz. Trwa tam przebudowa tej trasy. Z kolei do godziny 16 dziś drogowcy spowalniają nas na autostradzie A4 między węzłem Przeworska a węzłem Rzeszów Wschód. Tam w związku z prowadzonymi pracami obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Dłużej, bo do jutrzejszego poranka na A4 drogowcy pracują w Opolskiem między węzłem Opole Zachód a węzłem Kędzierzyn-Koźle. Z tego tytułu w kierunku Katowic zwalniamy do 100 km na godzinę.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
3: Halo, halo, czy nas słyszycie?
2: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
4: Abemus Papa.
2: Plebiscyt polskieradio.pl. To była reklama.

0: I przypomnienie, właśnie przed wakacjami, krew jest najcenniejszym lekiem, którego nie da się wyprodukować ani czymkolwiek zastąpić w Światowym Dniu Krwiodawcy. Przypomina o tym Krzysztof Wolny z Klubu Honorowych Dawców Krwi w Warszawie. Na antenie Polskiego Radia 24 mówił, że do uratowania jednej osoby po wypadku z urazami wielonarządowymi potrzeba około 10 litrów krwi, czyli daru co najmniej 20 dawców. Jak wyjaśnił, są grupy krwi szczególne. Potrzebne.
1: Najgorzej jest w tej chwili z grupami 0 minus, 0 plus i z grupą A plus. W tych grupach są największe braki. Gorzej troszeczkę to wygląda, jeżeli chodzi o płytki krwi. Ja mogę powiedzieć na terenie Warszawy. Potrzebujemy płytki grupy krwi A minus, AB minus, 0 plus i AB plus.
0: I także ważna informacja, o czym przypomina nasz ekspert. Aby zostać krwiodawcą, należy spełnić kilka warunków.
1: Dawcą może zostać każda osoba w wieku od 18 do 65 lat, osoba zdrowa, ważąca powyżej 50 kg. Wiąże się to z tym, że w krwioobiegu mamy określoną ilość krwi i przy pobraniu nie można ta ilość krwi spaść poniżej obowiązującego minimum. Musi to być bezpieczne dla dawcy.
0: Jak podkreśla Krzysztof Wolny, największe zapotrzebowanie na krew i jej składniki jest przed i w czasie wakacji. To właśnie wtedy zwykle wzrasta liczba wypadków komunikacyjnych, a maleje liczba aktywnych krwiodawców z powodu sezonu urlopowego i okresu karencji po powrocie krwiodawców z krajów, w których byli narażeni na przykład na kontakt z chorobami tropikalnymi. Wystarczy wejść na stronę Narodowego Centrum Krwiodawstwa i tam sprawdzić informacje, tam także informacje o lokalnych bankach krwi i gdzie występują braki. Warto się tym tematem zainteresować. Tak samo warto zainteresować się naszą zagadką, która cały czas trwa. Kilka podpowiedzi za nami. To coś, co wiele osób wykorzystuje każdego dnia, często nawet się nad tym nie zastanawiając. Jego działanie ma związek z bezpieczeństwem. Można je spotkać zarówno w nowych, jak i starszych rozwiązaniach technicznych. Słuchamy.
2: Pasy bezpieczeństwa, Piotr Skoda.
0: Pozdrawiamy Piotra. Nie chodzi o pasy bezpieczeństwa, to może o to.
3: No to mi się nasuwają w takim razie w związku z bezpieczeństwem. Światła mijania, które korzystamy w samochodzie, z bezpiecznikami, które są zamontowane. No bo przecież to jest nasze bezpieczeństwo, nie tylko przeciwpożarowe. Mówił Piotr z Jeleniej Góry.
0: Piotrze, nie o to chodzi. Więc jeszcze jedna podpowiedź. Kiedyś to coś częściej wymagało użycia siły własnych rąk. Dzisiaj jest nieco inaczej. O co może chodzić? Ta rzecz związana jest z samochodem. Żadne

0: szykuje się droga na wysokości Dobromierza, droga numer 5, Jelenia Góra, Wrocław. Bądźcie ostrożni, tutaj jest wielki plac budowy nowej drogi, węzła komunikacyjnego. Korek jest ruchomy, 5 na godzinę, ale jest ogromny, ma około 3,5 km. Mówił Piotr z Jeleniej Góry.
1: Dziękujemy za te informacje, a teraz już więcej od Kamila Olaka.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: A poza wspomnianym utrudnieniem, większych kłopotów na drogach krajowych i autostradach nie ma. Żadnych nowych zdarzeń w postaci wypadków bądź kolizji, ale wzmożony ruch obserwujemy m.in. na drodze krajowej numer 7 na wysokości Łomianek, zarówno przy wyjeździe z Warszawy, jak i w kierunku stolicy. Mamy niewielki, ale jednak korek. Bez problemów pokonamy za to trasę S8 zarówno od strony Białego Stoku, jak i w kierunku wschodnim. S2 w granicach Warszawy także nie powinna nam przysparzać większych trudności. Więcej samochodów za to wzdłuż autostradowej obwodnicy Krakowa. Na autostradzie O4 widzimy spowolnienia na wysokości mostu na Wiśle. Jeżeli jesteśmy na południu kraju, to roboty drogowe utrudniają nam podróż krajową 7 w kierunku Krakowa. Korek jest już za Gajem na wysokości Libertowa i tuż przed węzłem zakopiańskim. Autostrada A4 nie przysparza nam problemów, natomiast na wysokości aglomeracji śląskiej i sprawnie także podróżujemy tą trasą na wysokości Opola i Wrocławia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: To coś, co wiele osób wykorzystuje każdego dnia, często nawet się nad tym nie zastanawiając. Jego działanie ma związek z bezpieczeństwem. Słuchamy.
4: Witam. To mnie wspomaganie kierownicy. Trzeba się namachać rękami. Kiedyś to na pewno, teraz już, jak to się mówi, przysłowiowym paluszkiem można kręcić. Pozdrawiam, Bartosz.
1: Pozdrawiamy Bartosza. Można je spotkać zarówno w nowych, jak i starych rozwiązaniach technicznych. Kiedyś częściej wymagało użycia sił własnych rąk. Bartosz zdaje się, że do tej podpowiedzi się odwołał ze wspomaganiem, ale nie chodzi o wspomaganie kierownicy. Słuchamy jeszcze jednej odpowiedzi.
0: Wiem, co to może być. To jest na pewno rozrusznik. Kiedyś miałem auto i wielokrotnie bolały mnie rączki, jak rozpalałem Moskwicza korbą. To były piękne czasy, ale rozrusznik to naprawdę bezpieczeństwo w samochodzie, mówił Piotr z Jeleniej Góry.
1: I Piotrze, nie chodzi o to, ale jeszcze jedna podpowiedź. Niektórzy uruchamiają to jednym przyciskiem.

0: Jest niedziela, to oznacza, że trwa weekend i to jest weekend rodzinnych wyjazdów, ale także chodzi o to, żebyśmy odpoczęli. A województwo śląskie także oferuje całkiem ciekawe rzeczy. Wiadomo, przemysłowe serce Polski to za sprawą Industriady, czyli święta szlaku zabytków techniki. W prawie 50 obiektach w całym regionie przygotowano mnóstwo wydarzeń dla odwiedzających. Dużym zainteresowaniem cieszą się choćby wycieczki po katowickiej dzielnicy Nikiszowiec, która powstała przy tamtejszej kopalni. Jak mówi Katarzyna Skowrońska-Ochman, przewodniczka, można zobaczyć, jak dzielnica się zmieniła.
1: To, jak dzisiaj wygląda Nikiszowiec, to jak wiele grup go odwiedza, to zupełnie inna sytuacja niż miała miejsce kiedyś, na przykład w latach 90. Lata 90. to były trudne czasy dla Nikiszowca. Kopalnia tutaj redukowała zatrudnienie, więc tutaj w wielu rodzinach było bezrobocie, bieda. To był trudny czas dla Nikiszowian.
0: Wielki finał Industriady zaplanowano w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach. W programie przewidziano spektakl, ale także projekcję filmu Metropolis z muzyką na żywo w wykonaniu zespołu Czerwie. To województwo śląskie, a jeśli chodzi o inne atrakcje, to oczywiście zachęcam do tego, żebyście pisali, opowiadali, jak wam weekend mija i co jeszcze dzisiaj planujecie. Jeśli chodzi o naszą zagadkę, niektórzy uruchamiają je jednym przyciskiem. Kiedyś częściej wymagało użycia siły własnych rąk. Można je spotkać zarówno w nowych, jak i starszych rozwiązaniach technicznych. Słuchamy.
2: A ja strzelę trochę tak bez przekonania w czujniki ciśnienia w oponach. Pozdrawiam, Paweł z Alfy.
0: Pozdrawiamy Pawła. Nie chodzi o czujniki w oponach i mamy jeszcze jedną propozycję.
3: To chyba już ostatni raz będę próbował. Czy to chodzi o wycieraczki w samochodzie? Bo kiedyś były ręczne, faktycznie. I były w starych modelach, i były w nowych modelach, i trzeba było użyć siły. A teraz tylko wystarczy zrobić pstryk i działają. Szybko, wolno, jak się chce. Nawet można spryskać sobie jeszcze szybę.
0: No, nie chodzi o wycieraczki. Mam nadzieję, że jeszcze jednak spróbujesz kolejny raz. Dodaję jeszcze jedną podpowiedź. Choć nazwa może kojarzyć się z warownią lub pałacem, nie o budowlę tutaj chodzi.

0: To była Gabriel. Mamy 10 minut, nieco ponad 10 minut do godziny 13 i jest niedziela, bardzo przyjemny dzień, chociaż w wielu miejscach przechodzą przelotne opady, mogą także pojawić się burze. Jeżeli jesteście świadkami utrudnień, dzieje się coś na drodze, zachęcamy do tego, żeby nam o tym powiedzieć albo napisać w naszej aplikacji, a my te informacje przekażemy dalej. Teraz Kamil Olak, informacje drogowe.
1: Ogromny korek w Strzegomiu w kierunku na Wrocław. Wszyscy ci, którzy na drogę numer 5 wkroczą, niestety muszą liczyć się z tym, że spędzą w tym korku długie kilometry. Małe rondo, dużo pojazdów wyjeżdżających z gór i niestety korek.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: To nie jedyne miejsce z utrudnieniami w naszym kraju w tym momencie. Trasa S8 w granicach Warszawy od strony Białegostoku. Korek zaczyna się przed wjazdem na most Grota Roweckiego i kończy dopiero na wysokości Marymontu. Także Krajowa 7 przysparza nam problemów. Zarówno wjazd, jak i wyjazd z Warszawy na wysokości Łomianek. Tam mamy około 2 km korka i w Czosnowie, ale tylko na Nitce w kierunku Warszawy. Przypomnę, że odwołano natomiast utrudnienia na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim. Te były między węzłem Udanin a węzłem Gościsław. Na 117 kilometrze po zderzeniu dwóch aut osobowych zablokowany był jeden pas w kierunku Zgorzelca, ale teraz już mamy do dyspozycji całą szerokość jest nim. Do 16 potrwają roboty drogowe na A4 między węzłem Przeworska, węzłem Rzeszów Wschód na Podkarpaciu. Tam z powodu robotów drogowych ograniczona prędkość jest do 80 km na godzinę. Dłużej, bo do rana jutrzejszego potrwają utrudnienia na autostradzie A4 między węzłem Opole Zachód a węzłem Kędzierzyn-Koźle. Ekipy pracują na jezdni w kierunku Katowic i tam zwalniamy do setki. Do jutra także, ale do 15 potrwają utrudnienia na S5 w Warmińsko-Mazurskiem na odcinku Ostróda Południe, Ostróda Zachód. Tam z kolei zwalniamy do 90 km na godzinę. Do 22 czerwca prace na Krajowej 32. Droga jest przebudowywana na odcinku Wilkanowo-Zielona Góra. Obowiązuje tam ruch sterowany ręcznie i może być ten ruch wstrzymywany w obu kierunkach na okres do 10 minut.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: To była reklama.

0: woli dochodzi godzina 13.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i sprawdzamy sytuację nie tylko w ciągu dnia, co w ciągu najbliższych godzin, ale także co przyniesie wieczór. Zacznijmy od początku. Przez najbliższe godziny nadal mogą pojawiać się przelotne opady deszczu i lokalnie burze. Najwięcej chmur prognozowanych jest dla Pomorza, Warmii i Mazur, Podlasia oraz wschodniej części kraju. Temperatury utrzymują się na poziomie od 14 na północy do około 19 stopni na południu. Wieczorem burze powinny stopniowo słabnąć i zanikać, choć miejscami deszcz pozostanie z nami również po zachodzie słońca. Jeżeli planujecie powrót z weekendowego wypoczynku, warto sprawdzić warunki na trasie, bo miejscami nawierzchnie mogą być mokre. Strażacy interweniowali 65 razy przy usuwaniu skutków intensywnych opadów i silnych porywów wiatru. Dzisiaj rano podjęli kilkanaście interwencji. Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec, informuje, że najwięcej działań było w Wielkopolsce.
2: Zdarzenia te spowodowane były intensywnym opadem deszczu oraz silnym wiatrem, który powodował łamanie gałęzi i przewracanie drzew. Najwięcej interwencji odnotowaliśmy w województwie wielkopolskim 164, dolnośląskim 112, lubuskim 100 oraz kujawsko-pomorskim 93.
0: Przypominamy, dzisiaj także może być burzowo. Zjawiska te mogą występować niemal w całym kraju, z wyjątkiem regionów południowych. W niektórych miejscach na metr kwadratowy może spaść do 45 litrów w deszczu. Burzom mogą towarzyszyć porywy wiatru o prędkości do 70 km na godzinę. Lokalnie jest możliwy także grad.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Pogoda jakaś taka rozchwiana, ale przypominam, mamy niedzielę, względny spokój, minęła godzina 13, już prawie 2 minuty po godzinie 13. My jedziemy dalej. To jest Polskie Radio Kierowców.

0: Na zegarze 10 minut po godzinie 13 i czas na najnowsze informacje drogowe. Kamil Olak.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Spowolnienia coraz większe wzdłuż autostradowej obwodnicy Krakowa. Tam prowadzone są roboty drogowe na nitce od strony Rzeszowa. Na Krajowej 7 z kolei prace drogowe mocniej spowalniają zmotoryzowanych przy dojeździe do stolicy Małopolski, dlatego że korek spowodowany pracami zaczyna się jeszcze przed miejscowością Gaj, a kończy dopiero przed węzłem zakopiańskim. Więcej samochodów obserwujemy także na trasach dojazdowych do Warszawy, na trasie w zasadzie dojazdowej do Warszawy, czyli na Krajowej 7. Jeden korek jest w Czosnowie, a drugi na wysokości Łomianek. Bez przeszkód za to powinien przebiec nam wyjazd ze stolicy w kierunku Trójmiasta. Jeżeli chodzi o samą Warszawę, to trasa S8 nam się korkuje przed wjazdem na most Grota Roweckiego i ten korek kończy się dopiero na wysokości Marymontu. W kierunku Białegostoku nie obserwujemy większych utrudnień. Spowolnienia są za to na trasie łączącej Warszawę z Piasecznem, czyli na drodze krajowej numer 79. Praktycznie na całym odcinku między stolicą a właśnie wspomnianym Piasecznem podróżujemy nieco wolniej niż zazwyczaj. Przypomnę, że drogowcy odwołali też utrudnienia na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim między węzłem Udanina, węzłem Gościsław na 117 kilometrze. W kierunku Zgorzelca podróżujemy wszystkimi pasami jezdni. Wcześniej droga była zwężona po wypadku dwóch aut osobowych na 117 kilometrze i ruch odbywał się jednym pasem, ale od ponad godziny nie ma już śladu po tych utrudnieniach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.
0: 13 minut po godzinie pierwszej. Za kilka minut rozwiążemy zagadkę.

0: To coś, co wiele osób wykorzystuje każdego dnia, często nawet się nad tym nie zastanawiając. Jego działanie ma związek z bezpieczeństwem. Można je spotkać zarówno w nowych, jak i starszych rozwiązaniach technicznych. Kiedyś częściej wymagało użycia siły własnych rąk. I mamy tak. Kolumnę MacPhersona, twardość zawieszenia. To jest wiadomość od Tomasza, ale Tomaszu, to nie o to chodzi. Moim zdaniem chodzi o lusterka. To Adam z Audi. Mamy także silnik na korbkę od słuchacza, który się nie podpisał. Czy chodzi o wał do napędu silnika? Piotrek i Ola, którzy napisali wiadomość z okolicy Ostrołęki, ale to też nie o to chodzi. Mamy też inne odpowiedzi, takie jak właśnie Adam z Audi napisał, że to lusterka, i jeszcze na przykład serię takich odpowiedzi.
1: O rany, no to pozostaje tylko decyzja jedna, no zamek do drzwi na kluczyk, to nasze bezpieczeństwo. Jak i w środku, jak i na zewnątrz, żeby nikt nie wszedł do samochodu. Dzięki.
2: Cześć, tutaj Mariusz z Wolwinki. Moja odpowiedź na zagadkę to zamek centralny. Miłego dnia, szerokości, powodzenia. Pozdrawiam.
3: Witam serdecznie. Wydaje mi się, że odpowiedzią na pytanie jest zamek centralny.
4: No teraz to jest oczywiste po tej podpowiedzi. Oczywiście jest to zamek drzwiowy prawdopodobnie. Kiedyś trzeba było użyć siły, jak zamarznął, albo był stary, trzeba było go nasmarować. Dzik z Trabanta, pozdrawiam.
0: Pozdrawiam i to są dobre odpowiedzi. Ale tekstowo jeszcze też kilka osób napisało, między innymi słuchacz, który zdaje się, że zmierza w stronę Krakowa, że to zamek centralny. Zamki w samochodzie mogą być ręcznie otwierane na klucz lub automatycznie z pilota. Piotr ze Sportycz. I mamy tutaj zamek centralny. Łukasz z BMW także takiej odpowiedzi udzielił. I mamy tutaj jeszcze zamek w drzwiach. Tak, to tutaj jest Eliza. Także pani też gratulujemy i brawa także dla tych wszystkich osób, które brały udział i zgadły także. My jedziemy dalej, 22,5 minuty po godzinie 13:00.

0: Jeśli, no kto tak trzaska drzwiami? Kamil Olak. No tak, ale w dobrej wierze, ze względu na to, że za chwilę poinformuje nas o tym, co się będzie działo na drogach. A ja chciałbym jeszcze powiedzieć, bo będą się pojawiać rozmaite tematy u nas, które w tym tygodniu w Radiu Kierowców były omawiane. A oczywiście zawsze na pierwszym miejscu bezpieczeństwo, przestrzeganie przepisów i także rozgrzewki w postaci rozmaitych zagadek. Jeżeli jeszcze macie ochotę na kolejne zgadywanki, to wystarczy wysłać wiadomość o treści tak w naszej aplikacji i za jakiś czas być może, jeżeli tych wiadomości będzie wystarczająca liczba, to pojawią nam się kolejne zagadki. Tymczasem, nie zwlekając już dłużej, bo tak, pogoda dzisiaj dosyć kapryśna. Cała feria chmur przemieszcza się nad Polską z zachodu na wschód, więc opady będą występować punktowo, czasami bardzo intensywnie, a czasami także oczywiście burze również z gradem gdzieniegdzie. W tym wszystkim trzeba się jakoś odnaleźć, a żeby się dobrze odnaleźć, no to warto być dobrze poinformowanym. No i temu służą informacje drogowe i teraz Kamil Olak z najnowszymi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Nowe UTK.

0: Utrudnienia w Lubelskiem na Krajowej 74 między Janowem Lubelskim a Zamościem. W pobliżu miejscowości Frampol zderzyły się dwa auta osobowe. Jedna osoba została ranna i zablokowany jest jeden pas ruchu. Na miejscu jest policja. Przypomnę, że odwołano natomiast utrudnienia na autostradzie A4 w Dolnośląskiem między węzłem Udanin a węzłem Gościsław. Przez 117 km podróżujemy już bez problemów. Kłopoty były w kierunku Zgorzel. Jezdnia była zwężona po zderzeniu dwóch aut osobowych. Do 22 czerwca potrwa przebudowa krajowej 32 na odcinku Wilkanowo-Zielona Góra. Ruch sterowany jest tam ręcznie i może być wstrzymywany w obu kierunkach na okres maksymalnie do 10 minut. Jeszcze dłużej potrwają utrudnienia na krajowej 22. Do 30 czerwca droga pozostanie zamknięta w związku z gruntowną przebudową. Chodzi o odcinek Rusinowo-Wałcz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Tak, chcemy więcej zgadywanek. Pozdrawiam Szymon z Katowic, więc mam nadzieję, że za czas jakiś pojawią się kolejne zgadywanki. My jedziemy dalej, 29 do 14.
3: Dziś późno pójdę spać, gdy wszyscy będą...

0: Wracamy do głośnego wypadku z zeszłego tygodnia, niestety śmiertelnego, w którym uczestniczył kierowca przewozu osób. Ważne jest to, żebyśmy znali warunki ruchu drogowego i w ogóle przepisy w miejscu, w którym prowadzimy samochód. Gdziekolwiek jesteśmy, to my powinniśmy dostosować się do przepisów, czy powinny wrócić egzaminy na taksówki, także dla tak zwanego przewozu osób. Na to pytanie próbował odpowiedzieć nasz gość, Tomasz Matuszewski z warszawskiego WORD-u.
1: Niestety dzisiaj nie można powiedzieć o kierowcach taksówek, że są to kierowcy zawodowi, no w sensie de jure, czyli po przejściu szkoleń, po uzyskaniu w formule egzaminu jakiejś kwalifikacji kierowcy taksówki osobowego. Nie mówię tutaj o licencji jako decyzji administracyjnej, bo to jest zupełnie inny temat. To jest temat bardziej dotyczący przedsiębiorcy, natomiast jeśli chodzi o kierowców, no to przyznam się szczerze, że od praktycznie zaraz 6 lat, czyli po tym słynnym Lex Uber, mamy do czynienia z sytuacją totalnego, ale to totalnego dzikiego zachodu w obszarze kierujących pojazdami, no, które się mienią taksówką osobową.

0: By nie zanudzić słuchaczami historią za daleko idącą, no to wystarczy wrócić o 24 lata, czyli w moment roku 2002, kiedy wchodzi wtedy w Polsce ustawa o transporcie drogowym i tam znajduje się między innymi regulacja, kto może wykonywać przewóz taksówką osobową, i tam są w stosunku do kierowców bardzo konkretnie postawione takie dwa wymagania. Tak? Po pierwsze, musi odbyć szkolenie i minister właściwy do spraw transportu ówczesny już w lutym 2002 roku publikuje rozporządzenie, w którym jest zawarty program tego szkolenia wieloaspektowy, 28-godzinny, szczególnie aspekty związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego, bo tamto szkolenie rzeczywiście trochę, można by powiedzieć, trzeba by było odświeżyć, ale w obszarze owej świadomości zagrożeń, szczególnie mając na względzie fakt, że od kilku lat kierującymi tych pojazdów stali się ludzie zupełnie z innych obszarów kultur drogowych. To, co dla nas w tej części, no, jest wprost niewiarygodne, że można taki manewr w ogóle pomyśleć sobie, no w innych kulturach, no nie chcę tutaj za dużo opowiadać, bo też nie mam doświadczenia, no nie jest aż tak strasznie postrzegane, bo tam wszyscy podobnie postępują.
1: No właśnie, ale mimo wszystko ta inna kultura w innym miejscu, w dużych miastach takich jak, nie wiem, Kair czy Stambuł, także ma to do siebie, że ostatecznie ludzie potrafią czytać te znaki. U nas mamy do czynienia z pewnego rodzaju nową grupą kierowców, a ci, którzy dotychczas jeżdżą po naszych drogach, nie do końca potrafią te znaki czytać i tak jak mówił nasz ekspert i tak jak wszyscy podkreślają, to jednak ci nowi kierowcy powinni dostosować się do warunków i obyczajów panujących w naszym kraju, jeśli chodzi o ruch drogowy, a przede wszystkim powinni znać przepisy. Co o tym sądzicie? Czekam na komentarze w naszej aplikacji, w tej sprawie także. A jeśli chodzi o rozmowę z Tomaszem Matuszewskim, z którym rozmawiał w tym tygodniu Robert Killen, to do tej rozmowy jeszcze wrócimy.

0: 12 minut pozostało do godziny 14. Pogoda dzisiaj w całym kraju dosyć dynamiczna. Obserwując mapy pogodowe, rzeczywiście przypominamy, że obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Te ostrzeżenia mają, jeśli chodzi o gradację, pierwszy stopień. I to tymi ostrzeżeniami objęty jest pas centralny i północy naszego kraju. Do tego mamy na północnym zachodzie, w okolicach Koszalina, także ostrzeżenia przed burzami i silnym deszczem. To jeszcze dodatkowe ostrzeżenie właśnie w okolicach Koszalina. Jak się jeździ na drogach aktualnie? Kamil Olak ma najnowsze informacje, więc sprawdzamy.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Trwają utrudnienia w województwie lubelskim na krajowej 74 między Janowem Lubelskim a Zamościem. W pobliżu miejscowości Frampol zderzyły się dwa auta osobowe i na trzecim kilometrze zablokowany jest jeden pas ruchu. Na miejscu ruchem kieruje policja. Kolizja na trasie S8 w Warszawie. Od strony Białegostoku, tuż za mostem Grota Roweckiego i kilkukilometrowy korek w kierunku zachodnim. Cały czas trudna sytuacja jest też na Krajowej 7 przy wjeździe do Warszawy. Korek zaczyna się w Łomiankach. I drugie takie miejsce z utrudnieniami na Krajowej 7 to Czosnów. Tam prowadzone są roboty drogowe i w stronę stolicy także kierowcy stoją w korku. W pozostałe miejsca z utrudnieniami to Krajowa 7 przy wjeździe do Krakowa. Na wysokości Gaju zaczyna

0: korek i jest on spowodowany prowadzonym tam remontem. Cały czas spowolnienia także na autostradzie A4 wzdłuż autostradowej obwodnicy Krakowa. Na odcinku Dębniki, most na Wiśle, kierowcy jadą zdecydowanie wolniej niż zwykle. Spowolnienia także na autostradzie A4 na wysokości Trzebini i Chrzanowa, na nitce w stronę Wrocławia. Tam także remont i w związku z tym także jedziemy wolniej niż zazwyczaj.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Czy Twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
4: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
5: Mikrofon, kamera, radiowe studio, scena.
6: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
3: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
7: To była reklama.

0: Pas do skrętu w prawo i decyzja w ostatniej chwili, żeby jednak na wielopasmowej jezdni zawrócić i przejechać na drugą część jezdni, właśnie skręcając w lewo. Rozmawiamy dzisiaj m.in. o tym, jak szkoleni powinni być ci kierowcy, którzy korzystają z przewozu osób i umożliwiają jazdę za pomocą aplikacji i są kierowcami w takich samochodach. Słuchamy waszych opinii.
1: No ja sprawdzę kierowców, którzy są zatrudniani jako zawodowi tak zwani, tak? Ja jestem kierowcą dużego akurat, mogę z perspektywy dużego samochodu coś powiedzieć. Nie żeby tu być poprawnie politycznym, ale to nie ma o czym mówić. No, ściągani ludzie są naprawdę z Dalekiego Wschodu. To, że ze wschodu, wschodniej granicy już jest bardzo dużo kierowców z Ukrainy czy tam z Białorusi. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, kto, na jakiej podstawie, ich tam dokumenty, jakieś kwalifikacje, to już w ogóle nawet nie mówię, bo wątpię, że tam są takie rzeczy wymagane. Ktoś siada za kierownicę 40 ton na przykład ciężarówki, bierze taką odpowiedzialność.
2: Chodzi pewnie o to, że on przeszedł inne szkolenie na prawo jazdy u siebie w kraju. I u nich manewr, który on wykonał, jest pewnie manewrem dozwolonym, że tak powiem. I on po prostu jeździł tak, jak kultura jazdy wymaga u niego w kraju. Niestety u nas jest inna.

0: kultura jakby przeszedł jakieś szkolenie u nas w kraju, jeśli chodzi o jazdę, to wydaje mi się, że takiego manewru by nie wykonał, więc tu się rozchodzi tylko i wyłącznie o to, skąd przyjechał i dlaczego nie odbył szkolenia u nas, dostosowanego do naszych dróg. Takie moje zdanie jest. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy również. No właśnie, może takie szkolenia powinny być obowiązkowe i kilka godzin jazdy z instruktorem takiego obcokrajowca mogłoby spowodować, że tych niebezpiecznych zdarzeń drogowych będzie o wiele mniej. Czekam na wasze opinie w tej sprawie. Tymczasem na zegarze minęła 14. Sprawdźmy, co w pogodzie.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Deszczowo dzisiaj, te deszcze przelotne, punktowo, ale może być też niebezpiecznie. W wielu regionach kraju zmienne zachmurzenie i tutaj przelotne opady deszczu mogą pojawiać się zarówno na północy, jak i w centrum oraz na wschodzie Polski. Coraz częściej spoglądamy jednak na prognozę nocną. Ta zapowiada się, czyli noc, spokojniej niż dzień, choć nie będzie całkiem sucho. W nocy z niedzieli na poniedziałek nadal możliwe przelotne opady deszczu, a miejscami jeszcze zanikające burze. Temperatura spadnie do 8-12 stopni, a w rejonach podgórskich nawet do 5-7.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: My ruszamy dalej, czekamy na wasze komentarze w naszej aplikacji. Temat wiadomy, rozmawiamy o obcokrajowcach na naszych drogach, którzy jeżdżą taksówkami.

0: pytanie, czy także na drogach jest to spokojny dzień. Kamil Olak z najnowszymi informacjami.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Już spieszę z odpowiedzią, całkiem spokojnie, chociaż to nie oznacza, że nie ma żadnych utrudnień. Mamy w tym momencie dwa miejsca, w których z powodu nagłego zdarzenia drogowego są problemy. Województwo mazowieckie, Krajowa 50, między Kołbielą a Mińskiem Mazowieckim, w pobliżu Stojadły. Na pierwszym kilometrze motocykl wjechał w bariery. Niestety jego kierowca zginął na miejscu i droga w obu kierunkach jest zablokowana. To jest informacja sprzed kilku minut dosłownie, więc policja jest w trakcie wytyczania objazdów drogami lokalnymi. Krajowa 74, województwo lubelskie, tu nadal problemy z przejazdem są między Janowem Lubelskim a Zamościem. W pobliżu miejscowości Frampol na trzecim kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe i zablokowany jest jeden pas ruchu. Poruszamy się tam naprzemiennie. Do 16 potrwają prace remontowe na A4 między węzłem Przeworsk a węzłem Rzeszów Wschód. Tam wprowadzono ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Dłużej, bo do jutra, do rana na A4 potrwają roboty drogowe w Opolskiem między węzłem Opole Zachód a węzłem Kędzierzyn-Koźle. Na jezdni w kierunku Katowic obowiązuje ograniczenie prędkości do 100 km na godzinę. Także do jutra, ale dłużej, bo do 15 drogowcy spowalniają nas w Warmińsko-Mazurskiem na trasie S5 między węzłem Ostróda Południa a węzłem Ostróda Zachód. Tam także wprowadzono ograniczenie prędkości, ale do 90 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.
0: Czy cudzoziemcy, którzy prowadzą taksówki w Polsce i wożą ludzi, którzy zamawiają przejazdy na aplikacje, powinni przechodzić obowiązkowe szkolenia w naszym kraju? Słuchamy.
5: Witam. Mam takie spostrzeżenie a propos tych taksówek. No, ja bym się zajął takimi rzeczami jak pracodawcy, którzy im dają tą pracę, którzy ich werbują do tej pracy, którzy im... Często, gęsto człowiek przyjeżdżając z Indii, na przykład, strzelam, gdzie w ogóle każdy z nas chyba zna, albo wie, przynajmniej widział gdzieś tam, jakie tam są zasady obowiązujące ruchu, a jakie są tutaj u nas w Europie. I ktoś przyjeżdża, nawet nieświadomy, że przyjeżdża do pracy i każą mu siadać za kierownicę taksówki, pseudo-taksówki, bo ja to tak nazywam, i wozić ludzi po okazaniu jakiegoś tam blankietu ważnego u nich tam, a niekoniecznie u nas, tak? A jeżeli by taki człowiek musiał przejść weryfikację, jakiś kurs, to przecież to by był szok do wszystkich, bo takie zapotrzebowanie na kierowców, jak jest teraz, to nie ma czasu na takie rzeczy, bo nie ma.
0: No tak, ale ci, którzy udostępniają tego typu usługi, tłumaczą, że oni udostępniają tylko platformę i ostatecznie nie ponoszą żadnej odpowiedzialności. Z drugiej strony, ci, którzy prowadzą taksówki w naszym kraju i kiedy nawet korzystając z aplikacji, sprawdzimy sobie ceny i porównamy z Uberem, Boltem czy FreeNow, no to tutaj różnice są, no i konsumenci ostatecznie i tak decydują, czym pojadą. Więc my także przykładamy swoją rękę do tego, że niektóre platformy są bardziej popularne, a inne mniej, w związku z czym te bardziej popularne szukają większej liczby kierowców, no i ci kierowcy muszą być pozyskiwani z różnych rejonów świata. Kolejny komentarz.
5: No, czas się skończył i nie ma czasu na takie rzeczy, więc tutaj po prostu ktoś przychodzi do pracy, nawet nie jest świadomy, że i przyjeżdża do pracy i ma siadać za kierownicę taksówki, więc tutaj to jest paradoks, co się dzieje. Dlaczego te firmy typu Uber i tak dalej, cokolwiek, Bolty, nie Bolty, te pseudotaksówki wszystkie powinny być zweryfikowani ludzie, którzy siadają za kierownicy.

0: biorą odpowiedzialność za czwórkę, piątkę, szóstkę ludzi, które przewozi. I taki manewr, który ten doskonale temu dowodzi, że to nie są ludzie o kwalifikacjach, którzy mogą poruszać się sami po drodze, a co dopiero ludzi wozi. Dziękuję.
1: Na pewno nie dotyczy to wszystkich, nie generalizujmy, ale czekamy na wasze komentarze. Wracamy do tej sytuacji z zeszłego tygodnia, kiedy kierowca przewozu osób spowodował groźny, no niestety śmiertelny także wypadek niedaleko Warszawy.

Jest proste rozwiązanie, jak dawniej egzamin z topografii danego miasta. Tak przynajmniej było lata temu, lata świetlne temu w Warszawie, plus wymóg polskiego obywatelstwa i po kłopocie, pisze Kasia M. z Kijanki. To a propos kierowców taksówek na aplikację i wasze komentarze w tej sprawie. U nas za kilka minut najnowsze informacje drogowe.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Trwają utrudnienia w Mazowieckiem na Krajowej 50 między Kołbielą a Mińskiem Mazowieckim. W pobliżu miejscowości Stojadła motocykl wjechał w bariery. Jego kierowca zginął na miejscu i droga w obu kierunkach jest zablokowana. Na miejscu policja kieruje na objazdy drogami lokalnymi. Trwają też problemy w Lubelskiem na Krajowej 74 między Janowem Lubelskim a Zamościem. Na trzecim kilometrze tej trasy zderzyły się dwa auta osobowe i na miejscu policja także kieruje ruchem naprzemiennie. Do jutra, do godziny 15, drogowcy spowalniają nas w Warmińsko-Mazurskiem na trasie S5 między węzłem Ostróda Południa a węzłem Ostróda Zachód. Roboty drogowe trwają w tym miejscu, na tym odcinku i wprowadzono z tego tytułu ograniczenie prędkości do 90 km na godzinę. Jeszcze dłużej, bo do 22 czerwca drogowców spotkamy w Świętokrzyskiem na Krajowej 78 na odcinku Kije-Chmielnik. Tam także obowiązkowo zwalniamy do 60 km na godzinę. Także do 22 czerwca potrwa przebudowa Krajowej 32 na odcinku Wilka-Nowo-Zielona Góra. Tam ruch sterowany jest ręcznie lub sygnalizacją świetlną i okresowo może być on wstrzymywany w obu kierunkach, ale na okres nie dłuższy niż 10 minut.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jeśli chodzi o nasz temat, czyli jazdy i kierowców na aplikację, tych, którzy przyjechali z zagranicy, Jarek pisze, odnośnie pracy na taksi, to egzamin na polskie prawo jazdy, badania psychologiczne i psychotechniczne. To a propos tego tematu, druga część rozmowy z ekspertem przed nami, a teraz 28 do 15.

0: Wracamy do tematu bezpieczeństwa na drodze i zastanawiamy się, czy powinno się zaostrzyć wymagania, jeśli chodzi o znajomość prawa ruchu drogowego w naszym kraju dla osób chcących pracować w przewozach na aplikacje. Nasz ekspert Tomasz Matuszewski gościł w studiu Polskiego Radia Kierowców w tym tygodniu i opowiadał o tym, co powinno się zmienić. Tomasz Matuszewski z WORD-u w Warszawie.
1: Badania lekarskie i badania psychologiczne są wymagane, natomiast to, czego w tym wszystkim brakuje najbardziej, to właśnie kwestia przeszkolenia i kwestia jakiegoś, no chociażby niewielkiego sprawdzenia kwalifikacji. To jest, no wracam do poprzedniego myślenia, nie? Ten

0: skład szkoleniowo-egzaminacyjny, on był o tyle dobry, że rzeczywiście nadawał temu zawodowi kierowcy, popularnie mówmy taksówki, pewien walor quasi zawodu zaufania publicznego. Ja powierzam siebie, ja powierzam swoje dziecko, przecież wielu tych panów, pań przewozi dzieci do szkół, bo nie każdy z nas może dziecko zabieść. I to musi mieć troszeczkę gwarancji, którą dane państwo daje, czyli wcześniejszych wymogów, bo zostawienie tego na poziomie takiego żywiołu i na zasadzie niech to rynek sam wyreguluje, no pokazuje, że to nam nie gra. To nie musi być taki sam egzamin jak dla kandydata na kierowcę. To byłby taki egzamin z realizacji zadania transportowego. Tak? Ja na przykład jestem wykorzystywany przez jeden z urzędów do sprawdzenia kwalifikacji osoby, która chce być kierowcą w tym urzędzie i wozić przysłowiowych VIP-ów. Tak? Ja ich nie sprawdzam z umiejętności jazdy kandydata na kierowcę, tylko ja im zlecam wykonanie zadania transportowego. Wykonuję pewien też priorytet, tak? Tu musimy dojechać szybciej, czyli bawię się w takiego klienta, który też potrafi takie coś powiedzieć kierowcy, prawda?
1: Płacę to wymaga.
0: I teraz ten element tej równowagi pomiędzy wykonaniem tego zadania transportowego za każdą cenę, a bezpieczeństwem mnie jako pasażera i innych uczestników drogi.
2: No mamy zmiany, jeśli chodzi o to, kto jeździ taksówkami dzisiaj. Jest coraz więcej usług i coraz więcej kierowców, którzy przyjeżdżają z zagranicy po to, żeby zarabiać pieniądze w naszym kraju i tutaj także budować swoje życie. Jak sprawić, żeby to ta jazda była bezpieczniejsza? O tym mówił Tomasz Matuszewski z warszawskiego WORD-u, a rozmawiał z nim w tym tygodniu Robert Kilen. Jakie są wasze komentarze, jeśli chodzi o ten temat? To w naszej aplikacji oczywiście możecie napisać albo nagrać wiadomość. 18 minut do godziny 15. Za kilka minut u nas oczywiście najnowsze informacje drogowe. Gdybyście byli świadkami utrudnień, oczywiście przypominam o tym, że cały czas można do nas pisać i dzwonić i także nagrywać się w naszej aplikacji. Jeśli jesteście świadkami utrudnień na drodze, my te informacje przekażemy innym kierowcom.

się tak pięknie, namiętnie, ponętnie. Ja w podłogę wbijam wzrok. Chodzą jak w zwolnionym tempie, tak pewnie,

0: Jeśli chodzi o czas, to nieco ponad 10 minut do godziny 15. Za moment informacje drogowe, ale w Warszawie, także w innych częściach naszego kraju pogoda zmienia się dynamicznie. Dajcie znać, jak to wygląda u was, jeśli jesteście w trasie. No i także przypominamy o tym, że gwałtowne zjawiska mogą się dzisiaj pojawiać i także intensywne opady deszczu. Kamil Olak o tym, co na drogach już teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Po kolizji na trasie S8 w Warszawie są problemy z płynną jazdą od strony Białegostoku. Korek zaczyna się przed mostem Grota Roweckiego i kończy na wysokości Marymontu. Także Krajowa 7 przysparza kłopotów z motoryzowanym wjeżdżającym do stolicy. Korek zaczyna się w Łomiankach i kończy dopiero w samej Warszawie. Od strony Trójmiasta problemy są także w Czosnowie, a powodem są prowadzone tam roboty drogowe. Na Mazowszu nadal nie odwołano utrudnień na Krajowej 50 między Kołbielą a Mińskiem Mazowieckim. W miejscowości Stojadła motocykl wjechał w bariery, zginął na miejscu motocyklista i droga jest zablokowana w obu kierunkach. Policja na miejscu kieruje ruchem i kieruje na objazdy drogami lokalnymi. W województwie lubelskim wciąż problemy są na Krajowej 74 między Janowem Lubelskim a Zamościem. W pobliżu miejscowości Frampol zderzyły się dwa auta.

0: osobowe i ruchem tam także kieruje policja, a ten ruch odbywa się w sposób naprzemienny. Do 22 czerwca potrwają roboty drogowe w Świętokrzyskiem na Krajowej 78 na odcinku Kijech-Mielnik. Obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę. Także do 22 czerwca uważajmy na drogowców na Krajowej 32 między Wilkanowem a Zieloną Górą. Tam ruch odbywa się w sposób wahadłowy i jest sterowany ręcznie lub sygnalizacją świetlną. Oprócz tego może być wstrzymywany w obu kierunkach na okres do 10 minut.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To była reklama.

0: Na zegarze już prawie godzina 15, więc sprawdźmy, co w pogodzie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i cóż, burz będzie z biegiem popołudnia coraz mniej, ale deszcz nie zniknie całkowicie. Wieczorem i w nocy nadal możliwe są przelotne opady w różnych regionach kraju. Najspokojniejsza sytuacja zapowiada się na południu Polski, choć tam nie można całkowicie wykluczyć przelotnego deszczu. Noc będzie wyraźnie chłodniejsza niż ostatnie dni na Mazowszu, Kujawach, w Wielkopolsce czy na Dolnym Śląsku. Temperatura spadnie do około 8-10 stopni. Na wybrzeżu nadal będzie dość wietrznie. Porywy mogą osiągać nawet 60 km na godzinę. A jeśli chodzi o aktualne temperatury, najwyższą i najniższą, to w Przemyślu aktualnie mamy najcieplej południowy wschód naszego kraju, prawie 19 stopni, a w Lublinie najchłodniej. Całkiem blisko, ale mimo wszystko najchłodniejsze miejsce aktualnie to Lublin i mamy tutaj 10 stopni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Moi drodzy, skoro życzycie sobie, żeby zagadek było więcej, to mamy kolejną, czyli tak, ja wam podaję podpowiedzi, wy zgadujecie, o co może chodzić. I pierwsza podpowiedź jest następująca. Znajdziesz to z przodu i przyjmuje różne formy. To na razie dosyć ogólna podpowiedź, ale może komuś się uda. W naszej aplikacji komunikacja oczywiście tekstowo albo głosowo. Piotr Firan, kłaniam się ponownie i spędzamy czas razem do godziny 17:00.

0: Słuchacz pisze, ale te informacje zweryfikujemy, że jest wypadek na A4 w Krakowie między węzłami Łagiewniki i Centrum w stronę Rzeszowa. To jest informacja z naszej aplikacji, jeszcze do potwierdzenia. I cóż, jeśli chodzi o to, co teraz, to prawie 10 minut mamy już po 15 i Kamil Olak o tym, co jeszcze dzieje się na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Rzeczywiście w tym miejscu, patrząc na mapę, są problemy. Widzimy kolor czerwony, a to oznacza, że to potwierdza słowa słuchacza o tym, że mamy tam do czynienia z utrudnieniami, ale to są dosłownie informacje sprzed momentu. W związku z tym będziemy szukać potwierdzenia u służb i do tego tematu jeszcze na naszej antenie wrócimy. Trwają natomiast z pewnością problemy na Krajowej 50 na Mazowszu między Kołbielą a Mińskiem Mazowieckim w pobliżu miejscowości Stojadła. Motocykl wjechał w barierę, jego kierowca zginął na miejscu i droga pozostaje zablokowana. Tam ruchem kieruje policja, przygotowano objazdy drogami lokalnymi. Nie odwołano też utrudnień w województwie lubelskim na drodze krajowej numer 74 między Janowem Lubelskim a Zamościem. Są problemy z płynną jazdą, dlatego że w pobliżu miejscowości Frampol zderzyły się dwa samochody osobowe i tam zablokowany jest jeden pas ruchu. W wielu miejscach trwają remonty, między innymi na trasie S5 w województwie warmińsko-mazurskim między węzłem Ostróda Południa a węzłem Ostróda Zachód. Na odcinku 7 km trwają prace remontowe, w związku z tym prędkość jest ograniczona do 90 km na godzinę i te utrudnienia potrwają do jutra, do godziny 15. Dłużej, bo

0: do środy drogowcy spowalniają nas na Podkarpaciu na Krajowej 9 na odcinku Boguchwała i Skrzynia. Na odcinku 50 km trwa odnowa oznakowania poziomego i w związku z tym wprowadzono ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Ruch jest naprzemienny, ponadto wprowadzono zakaz wyprzedzania.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Radio Warszawa.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
5: To była reklama.
6: Mówiliśmy dzisiaj o obcokrajowcach za kierownicą, którzy prowadzą taksówki. Dzień dobry, jestem jak najbardziej za kontynuowaniem i wprowadzeniem badań lekarskich, psychologicznych, egzaminu z topografii miasta, wykupieniem obowiązkowego OC na kierowcę, a w niektórych przypadkach także egzaminu z języka polskiego. To Bartłomiej. Jeśli chodzi o bieżące sytuacje drogowe, to w naszej aplikacji przypominam o tym, że nasz słuchacz pisał o poważnych utrudnieniach. To jest autostrada A4, zdaje się, że w stronę Rzeszowa. Tak, między węzłami Łagiewniki i Centrum w stronę Rzeszowa i słuchacz pisze o karambolu na A4, więc tutaj poważna sprawa. My, moi drodzy, jedziemy dalej, bo jest 13,5 minuty po godzinie 15, jesteśmy na wysokich obrotach. Za moment sobie jeszcze sprawdzimy najnowsze odpowiedzi, jeśli chodzi o naszą zagadkę. No i oczywiście sprawdzimy także wasze odpowiedzi.

Warto o tym pamiętać. Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu stanowi główną przyczynę wypadków drogowych w naszym kraju. Jak wynika ze statystyk policyjnych, najczęstsze przyczyny wypadków drogowych są następujące. Nieustąpienie pierwszeństwa pojazdu czy nadmierna prędkość. Niesprawność techniczna pojazdu, wtargnięcie zwierząt na drogę, niewłaściwy stan jezdni czy nieprawidłowo zabezpieczone roboty drogowe. Mimo że stanowią przyczynę stosunkowo niewielkiego odsetka ogółu wypadków, to potwierdzają, że każdy uczestnik ruchu musi zachować szczerość.

0: ogólną ostrożność i wysoki poziom skupienia. Z pozoru bezpieczna sytuacja, niewielki ruch czy dobre warunki atmosferyczne mogą uśpić czujność kierowcy. O tym mówił u nas mecenas Krzysztof Dmowski, ekspert prawa karnego i drogowego.
1: Na prędkości trzeba się skupić i bardzo dobrze, że policja to robi, ale są jeszcze inne przepisy, które też powinny być przestrzegane i których policja, mam wrażenie, że nie pilnuje. Może nie ustąpienie pierwszeństwa przejazdu, bo tam jest, widzimy takie sytuacje, wiem kiedy to jest, prawda, kiedy są znaki, prawda, kiedy mamy, tak jak właśnie przy zmianie pasa ruchu, czy przy skręcaniu, przy wykonywaniu manewru skrętu w lewo, ale na przykład też policja w ogóle widzę, że może każe, ale ja tego nie widzę na ulicach, nie zatrzymanie się przed warunkową strzałką do skrętu w prawo, przed tak zwaną zieloną strzałką. Oczywiście przy skomplikowanych skrzyżowaniach niektórzy myślą, że wjeżdżając z drogi podporządkowane, kiedy wykonują manewr skrętu w lewo, kiedy to skrzyżowanie jest rozbudowane, to jak już znajdują się na tym pasie, na tym kierunku, w którym zamierzają jechać, to że są na drodze z pierwszeństwem przejazdu, a to jest często właśnie bardzo mylące. Są takie skrzyżowania, które mają rzeczywiście dosyć trudną tą budowę, prawda, i niektórych to myli. Bardzo wielu kierowców, no tak jak się kiedyś nauczyło, tak po prostu jeździ. A też no tutaj chyba nie rozmawialiśmy wcześniej, że też nie uczy się techniki jazdy na kursach, tylko uczy się tego, żeby zdać egzamin.
2: Właśnie, ponieważ to w dalszym ciągu pokutuje, że chcemy zdać egzamin, a nie nauczyć się jeździć i instruktorzy, niektórzy oczywiście, tutaj podkreślam to, niektórzy w ten sposób uczą kursantów, żeby zdać egzamin, a nie nauczyć się jeździć, to potem się niektórzy sami uczą jeździć i wychodzi tak, jak wychodzi.
1: I potem te nawyki złe są cały czas powielane, a jeszcze w sytuacjach niejednokrotnie, gdy ktoś jedzie prawidłowo, albo jako w jakoś niepewny sposób się zachowuje, to tutaj nie widać żadnej empatii, tylko widać właśnie jakieś poganianie i przekonanie o własnej racji ze strony innych kierowców.
0: No i po co to wszystko? Zresztą z tymi emocjami to... chyba od początku świata książkę można byłoby napisać, to nie jedną. Zresztą takie książki powstają. No i niczego to nie zmienia. To nie znaczy, że nie warto próbować zmieniać naszego zachowania na bardziej życzliwe. Jeśli chodzi o zagadkę, to podpowiedź za moment.

0: formy. To była pierwsza podpowiedź, a druga jest następująca. Jest w zasięgu ręki i reguluje intensywność doznań. O co może chodzić? Czekamy w naszej aplikacji. Tymczasem 29 do 16. Sprawdzamy, co na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Są utrudnienia na A4 na południowej obwodnicy Krakowa. Samochód wpadł w poślizg na łuku drogi. Jezdnia jest zwężona, a ruch w kierunku Rzeszowa odbywa się tylko jednym pasem. Nowe utrudnienia także w zachodniopomorskim na trasie S3 między MOP-em Sitno-Wschód a węzłem Pyrzyce. W pobliżu Przydarłowa w kierunku Szczecina na 35. kilometrze zdarzyły się dwa auta osobowe i zablokowany jest lewy pas ruchu. Nie odwołano też utrudnień w Mazowieckiem na Krajowej 50 między Kołbielą a Mińskiem Mazowieckim. W pobliżu miejscowości Stojadła motocykl wjechał w bariery. Jego kierowca zginął na miejscu i droga wciąż jest zablokowana. Na miejscu pracują służby, a policja kieruje na objazd drogami lokalnymi. Cierpliwość niezbędna też wciąż w Lubelskiem na Krajowej 74 między Janowem Lubelskim a Zamościem. Po tym jak w pobliżu miejscowości Frampol zderzyły się dwa samochody osobowe. Na 3 kilometrze jezdnia wciąż jest zwężona i tam poruszamy się naprzemiennie.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Jeszcze raz dwie podpowiedzi. Znajdziesz to z przodu i przyjmuje różne formy. Jest w zasięgu ręki i reguluje intensywność wrażeń. O co może chodzić?

0: nigdy nie.
1: 22 minuty do godziny 16. To jest Polskie Radio Kierowców. Przypominam o naszej zagadce. Znajdziesz to z przodu i przyjmuje różne formy, jest w zasięgu ręki i reguluje intensywność wrażeń, czy też doznań. To na razie dwie podpowiedzi. Jakie są wasze odpowiedzi, to już szukamy. I mamy tak, logomarki Nawiew, pisze Grzegorz, a logomarki mamy Natalia. Natalię pozdrawiamy serdecznie i mamy tutaj jeszcze licznik, deska rozdzielcza od Bartłomieja. Nic z tych rzeczy. Trzecia podpowiedź, czasem wystarczy delikatny ruch, by zauważyć różnicę. Moi drodzy, to są trzy podpowiedzi, czekamy w naszej aplikacji, a teraz wracamy do rozmowy o przyczynach wypadków na naszych drogach z mecenasem Krzysztofem Dmowskim, ekspertem prawa karnego i drogowego.
2: Organom prowadzącym postępowanie, czyli prokuratorowi i policji, ustalenie prędkości tego pojazdu, który uderzył w tą Toyotę chyba, będzie biegły właśnie. Biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Nie wiem, czy już jest opinia biegłego, prawda, bo tam były przeprowadzone oględziny na miejscu zdarzenia, być może z udziałem biegłego, ale biegły musi wydać opinię na podstawie całego materiału, który został mu przez policję zgromadzony. Czyli będzie uwzględniał wyniki oględzin, jeżeli są jakieś czarne skrzynki, nie wiem, prawda, te rejestratory, no tak mówimy popularnie, czarne skrzynki, to też to będzie brał pod uwagę, uszkodzenia, ślady na jezdni. Oczywiście biegły będzie też analizował ustawienie powypadkowe pojazdów, czyli jaki był odrzut, jaka energia, prawda, w pojazdach się kumulowała w momencie zderzenia i na tej podstawie samo zatrzymanie wskazówki prędkościomierza jeszcze nie jest, nie pozwoli nie jest dowodem, na biegłemu na ustalenie, bo mogą nastąpić różne sytuacje, że się ta wskazówka przesunie, że prędkość była wyższa, bo na przykład jak samochód był w powietrzu, to te koła się kręciła, nie wiadomo co było z pedałem przyspieszenia, prawda? Wtedy mógł też wytracać prędkość. To jest trudne do wnioskowania, a też nie doszło tam do jakiegoś takiego zmiażdżenia. Nie wiem, znaczy to być może nie doszło tam do takiego zmiażdżenia, że odbiła się ta wskazówka na
3: czyli pulpicie. Tak naprawdę od opinii biegłego

0: Będzie dużo zależało, bo sprawa, jak słuchać, jest skomplikowana i prawdopodobnie, tak mi się wydaje, ale pan to potwierdzi albo zaprzeczy, od opinii biegłego będzie zależało, jakie zarzuty ostatecznie się postawi temu kierowcy, który zachował się karygodnie, to znaczy z prawego pasa zaczął skręcać w lewo. Znaczy, i doprowadził do wypadku, nie ma co ukrywać.
1: Tak, znaczy zarzut to będzie, jeśli chodzi o kwalifikację prawną, to będzie prawdopodobnie ten sam, prawda, spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Tam jest jeszcze w zbiegu, z
0: ale,
1: tego co
0: przepraszam,
1: wiem.
0: Przepraszam, że przerywam, ale gdyby na przykład ten Audi, czyli ci, którzy zginęli w tym wypadku, jechali z dozwoloną prędkością, to być może nie byłoby skutku śmiertelnego.
1: Być może by nie było. Właśnie to jest kwestia taka, że prokurator, a później sąd będzie musiał ustalić, jak zachowali się jeden i drugi kierujący. Czy jeden i drugi, czy taktyka i technika jazdy była prawidłowa i czy któryś z tych, czy jeden i drugi, nie stosując się do przepisów ruchu lub zasad prawidłowego prowadzenia i zasad prawidłowego prowadzenia pojazdu, nie spowodował albo nie przyczynił się do tego wypadku.
0: I to jest możliwe z dzisiejszego punktu widzenia, znaczy na podstawie tych śladów na jezdni, tego jak te pojazdy wyglądały po wypadku?
1: Biegli mogą bardzo dużo ustalić, również biegli dysponują programami komputerowymi, które
0: czyli
1: tutaj
0: symulacje
1: są, które,
0: jakieś, tak?
1: Tak, to są, które pozwalają, prawda, w wyliczeniu tego.
2: Mecenas Krzysztof Dmowski, ekspert prawa karnego i drogowego, z którym rozmawiał Robert Killen, a sprawa dotyczy tego głośnego wypadku, w którym to kierowca taksówki z prawego pasa skręcał w lewo. A po drodze miał jeszcze kilka innych pasów. Doszło do wypadku, w którym no niestety zginęły osoby. 18 minut pozostało do godziny 16. To są wysokie obroty. Niedziela. Moi drodzy, za kilka minut u nas informacje drogowe.

0: Dziękujemy bardzo. 10 do 16. Co na drogach?
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Trwają utrudnienia na autostradzie A4 w Małopolsce na południowej obwodnicy Krakowa. Samochód wpadł w poślizg na łuku drogi i jezdnia jest zwężona. Ruch w kierunku Rzeszowa odbywa się tylko jednym pasem. W drugą stronę z kolei są spore spowolnienia pomiędzy węzłem zakopiańskim a mostem na Wiśle. Tutaj powodem tych utrudnień są natomiast prowadzone tam roboty drogowe. Nie minęły kłopoty w zachodniopomorskim na trasie S3 na odcinku Mopsitno-Wschód, węzeł Pyrzyce. W pobliżu Przydarłowa zderzyły się dwa samochody osobowe i na 35 kilometrze w kierunku Szczecina jezdnia jest zwężona. Zablokowany jest lewy pas ruchu. Cały czas problemy też na Mazowszu, na Krajowej 50 między Kołbielą a Mińskiem Mazowieckim. W pobliżu miejscowości Stojadła motocykl wjechał w bariery. Jedna ofiara zginęła i na pierwszym kilometrze jezdnia jest w obu kierunkach zablokowana. Na miejscu pracują służby, a policja kieruje na objazd drogami lokalnymi. Województwo lubelskie, tu problemy są na Krajowej 74 między Janowem Lubelskim a Zamościem. W pobliżu Frampola doszło do zdarzenia dwóch aut osobowych i na trzecim kilometrze zablokowany jest jeden pas ruchu. Także tam policja kieruje ruchem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Znajdziesz to z przodu i przyjmuje różne formy. Pierwsza podpowiedź: jest w zasięgu ręki i reguluje intensywność wrażeń. Czasem wystarczy delikatny ruch, by zauważyć różnicę. I kolejne podpowiedzi podaję też w naszej zagadce. Może być okrągłe, ale nie musi. I spotkasz to nie tylko w motoryzacji. O co może chodzić? Nasza aplikacja jest do waszej dyspozycji. A teraz...
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To była reklama.

0: Na zegarze zbliża się godzina 16. Czas sprawdzić, co w pogodzie.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Pogoda zmienna, taka dzisiaj jest i taki charakter będzie miała do końca dnia. Burze, które pojawią się dziś miejscami w kraju, powinny jednak stopniowo zanikać. Nie oznacza to jednak całkowitego końca opadów. Przelotny deszcz może towarzyszyć nam również w nocy. A przed nami całkiem chłodna noc, w większości kraju od 8 do 12 stopni. W rejonach podgórskich jeszcze chłodniej, poniżej 7 stopni. Na Pomorzu oraz na wybrzeżu utrzyma się silniejszy wiatr, który okresami będzie osiągał w porywach do około 60 km na godzinę. Jeśli już spojrzymy w stronę poniedziałkowego poranka, to wiele wskazuje na to, że rozpoczniemy nowy tydzień z dużą ilością chmur i miejscami także z przelotnym deszczem. Dlatego wychodząc jutro rano do pracy, warto mieć pod ręką parasol.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Jeśli chodzi o odpowiedzi, kierownica, tryby jazdy, EcoSport, Comfort, przełącznik dmuchawy, to a propos naszej zagadki i przypominając podpowiedzi, znajdziesz to z przodu i przyjmuje różne formy, jest w zasięgu ręki, reguluje intensywność wrażeń, nazwa brzmi dość technicznie i raczej nie pojawia się w codziennych rozmowach. O co może chodzić? Czekam na odpowiedzi od Was.

0: 9 minut po godzinie 16. To jest Polskie Radio Kierowców. Informujemy Was o tym, co dzieje się na drogach. Wiadomo, że utrudnienia w ruchu występują po wypadku na południowej obwodnicy Krakowa, na A4 w stronę Rzeszowa. Jeśli chodzi o pozostałe informacje, zresztą o tym także powiemy, to Kamil Olak spieszy już do naszego studia z najnowszą porcją informacji drogowych, więc słuchamy.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Trwają utrudnienia na autostradzie A4 na południowej obwodnicy Krakowa. Tam samochód wpadł w poślizg na łuku drogi. Jezdnia jest zwężona, a ruch w stronę Rzeszowa odbywa się tylko jednym pasem. Trwają też kłopoty w województwie zachodniopomorskim na trasie S3 na odcinku Mopsitno-Wschód, węzeł Pyrzyce. Po tym jak w pobliżu Przydarłowa zderzyły się dwa samochody osobowe na jezdni w kierunku Szczecina na 35 kilometrze, ruch odbywa się tylko jednym pasem ruchu. Nie odwołano wciąż utrudnień na Krajowej 50 na Mazowszu. Pomiędzy Kołbielą a Mińskiem Mazowieckim droga jest zablokowana. Motocyklista wjechał tam w bariery, powiedziała Polskiemu Radiu starsza sierżantka Paula Antolak, oficerka prasowa komendanta powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim.
3: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 34-letni kierujący motocyklem, jadąc w kierunku Stanisławowa, utracił panowanie nad motocyklem, a następnie uderzył w bariery ochronne. Pomimo podjętych działań ratunkowych życia mężczyzny nie udało się uratować, kierujący poniósł śmierć na miejscu. Policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności na miejscu. Droga krajowa nr 50 jest w obu kierunkach zablokowana. Policjanci prowadzą kierujących na objazdy.
2: Utrudnienia mają potrwać przynajmniej do godziny 17 i jeszcze województwo lubelskie, krajowa 74, odcinek Janów Lubelski-Zamość. Tutaj problemy są na wysokości miejscowości Frampol. Doszło tam do zderzenia dwóch aut osobowych. Jezdnia jest zwężona i na miejscu policja kieruje ruchem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl. Autoglas.

0: brak prądu przez kilka dni, powódź błyskawiczna, to zagrożenia, które mogą dotknąć ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To była reklama.

0: Oj, kawa by się przydała, bo jeszcze jeśli do tego wszystkiego dojdą opady deszczu i niskie ciśnienie, no to wiadomo, że może się zrobić tak przyjemnie, że tylko kocyk by się przydał. Ale, moi drodzy, snując plany już takie bardziej wakacyjne, no to przypominamy, a w zasadzie informujemy, że wakacje można spędzić oczywiście na odpoczynku, ale też na sprawdzeniu siebie w bardziej wymagających warunkach. Trwają zapisy do trzeciej edycji programu Wakacje z Wojskiem, organizowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Jak mówi kapral Katarzyna Bagińska z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Suwałkach, to propozycja przede wszystkim dla pełnoletnich młodych osób.
1: Wakacje z wojskiem to propozycja przede wszystkim dla osób młodych, które chciałyby spędzić okres wakacyjny aktywnie i zdobyć nowe doświadczenia oraz sprawdzić się w wojskowych warunkach. Podczas każdego dnia ćwiczeń uczymy się taktyki, zajęć strzeleckich, musztry wojskowej, czyli wszystkich czynności, które będą przydatne później w służbie wojskowej.
0: Do wyboru jest kilkadziesiąt lokalizacji w całej Polsce, od jednostek wojsk lądowych przez marynarkę wojenną, aż po siły powietrzne. Uczestnicy mogą liczyć na konkretne warunki udziału w programie i także na wynagrodzenie.
1: Każdy uczestnik programu Wakacje z Wojskiem ma zapewnione wyżywienie, zakwaterowanie oraz wynagrodzenie w wysokości około 6 tysięcy brutto. Szkolenie wojskowe trwa 27

0: dni kończy się złożeniem przysięgi wojskowej oraz możliwością kontynuacji szkolenia na szkoleniu specjalistycznym, gdzie będziemy mieli zapewnioną służbę na okres 12 miesięcy.
1: I jeśli jesteście zainteresowani, to zapisy na takie szkolenia, to należy skontaktować się z Wojskowym Centrum Rekrutacji. Można taką frazę wpisać w wyszukiwarkę i na pewno kontakt się pojawi. Wojskowe Centrum Rekrutacji, no i tutaj wojskowe sprawdzenie własnych umiejętności, ale także rozwinięcie takich, których jeszcze nie posiadamy. To wszystko pod hasłem wakacje z wojskiem. 22 minuty po godzinie 16. Mam nadzieję, że uda nam się w tej godzinie także rozwiązać naszą zagadkę.

0: Przyjemny wakacyjny utwór. Wakacje się zbliżają, więc czas wyjazdów będzie jeszcze na pewno przestrzeń na to, żeby o tym wszystkim porozmawiać i o ciekawych trasach także. A tymczasem mamy pół godziny, nieco ponad pół godziny do 17:00. Kamil Olak z najnowszymi informacjami drogowymi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Nowe utrudnienia w Opolskiem na autostradzie A4 między węzłem Kędzierzyn-Koźle a węzłem Strzelce-Opolskie. W pobliżu Nogowczyc na 277 km dachowało auto osobowe i droga w kierunku Katowic jest zablokowana. Trwają też utrudnienia na trasie S8 w granicach Warszawy między węzłem Modlińska a węzłem Marymącka. W pobliżu węzła Wisłostrada na 14 km zderzyły się 3 auta osobowe na jezdni w kierunku Poznania. Zablokowany jest jeden pas ruchu. Nie minęły utrudnienia także na autostradzie A4 na południowej obwodnicy Krakowa. Tam samochód wpadł w poślizg na łuku drogi. Jezdnia jest nadal zwężona i ruch w kierunku Rzeszowa odbywa się tylko jednym pasem. Cały czas problemy też w zachodniopomorskim na trasie S3 na odcinku Mopsitno-Wschód, węzeł Pyrzyce. W pobliżu Przydarłowa po zderzeniu 2 aut osobowych zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Szczecina na 35 km. Nie odwołano też utrudnień na Mazowszu na Krajowej 50 między Bielą-Łamińskiem Mazowieckim. W pobliżu miejscowości Stojadła droga jest zablokowana w obu kierunkach. Tam motocykl wjechał w bariery. Jego kierowca zginął na miejscu i nadal droga jest zamknięta. Policja kieruje na objazd drogami lokalnymi. W województwie lubelskim z kolei problemy nadal na 74 między Janowem Lubelskim a Zamościem. W pobliżu miejscowości Frampol zderzyły się 2 auta osobowe i na 3 kilometrze zablokowany jest jeden pas ruchu. Tam także ruchem kieruje policja.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Nazwa brzmi dość technicznie i raczej nie pojawia się w codziennych rozmowach. To jedna z podpowiedzi w naszej zagadce. Spotkasz to nie tylko w

motoryzacji może być okrągłe, ale nie musi, bo czasami to są takie przyciski z podstawowymi symbolami matematycznymi. No właśnie, często odpowiada za regulację jakiegoś poziomu natężenia. O co może chodzić w naszej zagadce? Mamy mało czasu, bo wysokie obroty niedzielne powoli, powoli zmierzają do ostatniej już fazy, więc mam nadzieję, że się uda jeszcze przed 17. Nasza aplikacja jest do waszej dyspozycji.

Dwa utrudnienia na S12 pomiędzy Lublinem i Warszawą na 40 km w stronę Lublina. Kolizja trzech samochodów bliżej Lublina w stronę Warszawy. Samochód na barierach. Wszędzie służby na miejscu. Taką informację przesyła nam Karaś. Pozdrówcie mojego współtowarzysza podróży Igora, który pierwszy raz słucha naszego radia. Pozdrawiamy Igora oczywiście i bardzo dziękujemy za te informacje drogowe. Moi drodzy, oczywiście przyjdzie czas na to za jakieś mniej więcej 10 minut, żeby uzupełnić jeszcze, bo Kamil zbiera cały czas dla was informacje, ale czeka nas jeszcze rozwiązanie zagadki, bo było dużo podpowiedzi. Znajdziesz to z przodu i przyjmuje różne formy, jest w zasięgu ręki, reguluje intensywność wrażeń, czasem wystarczy delikatny ruch, by zauważyć różnicę. Może być okrągłe, ale nie musi. Spotykasz to nie tylko w motoryzacji. I mamy tak, przycisk automatycznego ustawienia fotela. Mamy tutaj także potencjometr dźwięku. To od naszego słuchacza z okolic Krakowa. Także potencjometr od Aliny ze Skody, ze Słupska. I jako pierwszy taką odpowiedź wysłał nasz słuchacz, właśnie Bartłomiej, który także obok innych rzeczy wymienia potencjometr. I to jest dobra odpowiedź. Oklaski się należą, bo to właśnie o potencjometr chodziło dzisiaj. Tak, Igor pozdrowiony, zagadka rozwiązana. Jeśli chodzi o informacje drogowe, to oczywiście czekamy. Jeżeli jesteście świadkami utrudnień, to zachęcamy do tego, żeby o

tym napisać albo powiedzieć w naszej aplikacji. Przypominamy, S12 między Lublinem i Warszawą, na 40 km w stronę Lublina kolizja trzech samochodów i bliżej Lublina w stronę Warszawy samochód na barierach. To informacja od Karasia z województwa lubelskiego. 18 minut do 17.

0: Moi drodzy, jeśli chodzi o warunki na drogach, to bywa dzisiaj różnie. Są takie miejsca, gdzie rzeczywiście to natężenie ruchu jest dosyć duże. Mówiliśmy o tym, że na południowej obwodnicy Krakowa doszło do wypadku, ale także utrudnienia gdzieniegdzie na S12. O czym donosił nasz słuchacz? Do tego wszystkiego dochodzi taka pogoda w kratkę, czyli gdzieniegdzie chmury, gdzieniegdzie deszcz, ale także burze, miejscami intensywne opady. Niektóre samochody wpadają w poślizgi, więc zachęcamy do tego, żeby absolutnie dostosować prędkość do warunków na drodze. Do tego pewnie sporo aut, bo sporo osób także się przemieszcza. Jeśli chodzi o najnowsze informacje, 3 razy w ciągu godziny informacje drogowe w Polskim Radiu Kierowców i teraz właśnie przyszedł ten moment. Kamil Olak i najnowsza porcja informacji z dróg.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Trwają utrudnienia na autostradzie A4 między węzłem Kędzierzyn-Koźle a węzłem Strzelce-Opolskie. W pobliżu Nogowczyc na 277 kilometrze auto dachowało na jezdni w kierunku Katowic. Droga jest zablokowana. Problemy trwają też na autostradzie A4 wzdłuż południowej obwodnicy Krakowa. Tam samochód wpadł w poślizg na uchu drogi. Jezdnia jest zwężona i ruch w kierunku Rzeszowa odbywa się tylko jednym pasem. Problemy są też na trasie S8 wciąż w województwie mazowieckim. Między węzłem Modlińska a węzłem Marymącka w pobliżu węzła Wisłostrada na 14 kilometrze w kierunku Poznania zderzyły się 3 auta osobowe i zablokowany jest jeden pas ruchu. Nowe kłopoty na trasie S17 w Lubelskiem, między węzłem Namysłów a węzłem Jastków. Po kolizji jezdnia jest tam zwężona w kierunku Lublina na wysokości Garbowa. Trasa S3, województwo zachodniopomorskie, tu problemy nadal między MOP-em Sitno-Wschód a węzłem Pyrzyce. W pobliżu Przydarłowa w kierunku Szczecina zderzyły się 2 auta osobowe i na 35 kilometrze zablokowany jest lewy pas ruchu. W województwie mazowieckim nadal zablokowana jest Krajowa 50 między Kołbielą a Mińskiem Mazowieckim w pobliżu miejscowości Stojadła. Na 1 kilometrze motocykl wjechał w bariery. To niestety wypadek śmiertelny. W związku z tym na miejscu wciąż pracują służby, a policja kieruje zmotoryzowanych na objazdy. I jeszcze raz województwo lubelskie, Krajowa 74. Między Janowem Lubelskim a Zamościem w pobliżu miejscowości Frampol zderzyły się 2 auta osobowe i na 3 kilometrze tam zablokowany jest jeden pas ruchu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Czy Twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
5: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
6: Mikrofon,
7: kamera,
6: radiowe studio,
7: scena.
8: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
4: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
3: To była reklama.

0: Jakub Hanak, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Piotr Firan.
0: Dzień dobry, co tam u pana? Już dawno się nie widzieliśmy, co?
1: To tak ze 3 tygodnie chyba gdzieś.
0: Co to te oklaski tutaj? Już tak na koniec dyżuru, zobacz jak przyjemnie.
1: Że dotarłem przed czasem, bo w tamtym tygodniu mi się nie udało, nie?
0: Tak? No, ale ty z Krakowa już jedziesz.
1: Kawał drogi.
0: Zawsze przyobserwujesz też sytuację drogową i co nieco nawet opowiesz.
1: Tak jest,
0: prawda?
1: Chętnie opowiem też o moich wrażeniach z dzisiejszej trasy, bo deszcz, światła, kierowcy. Zresztą będę miał dobrego kompana, bo Mariusz Dąbrowski też jest na miejscu, więc o światłach pewnie będziemy też mówić.
0: No to zapraszamy na wieczorny program, a jeśli chodzi o wysokie obroty, to my już z Pauliną Olak dziękujemy za dziś. Michał Daniluk też program zrealizował. Kamil Olak, który informował o tym, co na drogach. Piotr Firan, do usłyszenia.

0: Minęła godzina 17, tu PRK Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry, mówi Kuba Hanak i zapraszam najpierw na kilka słów o pogodzie, a potem do 22 na program Na Luzie w dobrą stronę.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: O pogodzie można by dzisiaj mówić i mówić i mówić i będziemy mówić, będziemy też ostrzegać. Zacznę jednak od temperatury. 18, prawie 19 stopni w Przemyślu i tylko 10 w Terespolu. Spora różnica temperatur, a zatem ten front, który przechodzi przez Polskę, będzie groźny. Po pierwsze będzie wiało, po drugie będzie intensywnie padać, a po trzecie pojawią się burze, o czym ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Te wszystkie burze plus silny deszcz i wiatr mogą się zdarzyć w północnej części naszego kraju. Tak patrząc od linii Zielonej Góry, Piotrkowa Trybunalskiego aż po Chełm, ale na południu też nie do końca będzie spokojnie. Zerkałem przed chwilą na mapę, na radar pogodowy i burze występują również w okolicach Kielc, Radomia oraz Częstochowy. Będą bardzo lokalne, będą też bardzo groźne, bo spadnie w trakcie tych burz nawet do 35 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr może powiać nawet do 75 km na godzinę. A jeżeli państwo jadą, to uwaga, bo nie dość, że ten wiatr będzie utrudniał jazdę, to ogromna ilość wody na drodze będzie mogła powodować aquaplaning, co pewnie państwo usłyszą dzisiaj niestety w wiadomościach dla kierowców co 20 minut. Pierwsze z nich już za minut 7,5, w zasadzie 8. Mariusz Dąbrowski dzisiaj będzie z nami do godziny 22, więc jeżeli interesują was warunki drogowe, warunki pogodowe na drogach, to bądźcie z nami już za 8 minut.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 2,5 minuty już po godzinie 17. My jedziemy na luzie w dobrą stronę.

stronę. Będziemy mówić o byle jakości za kierownicą. Będziemy mówić też o takich samozwańczych mistrzach. Kierownicy, którzy pojeździli gdzieś chwilę i wydaje im się, że mogą i potrafią. Liczę na Państwa, liczę na głos w dyskusji. Nasza aplikacja będzie czynna, w zasadzie jest już czynna. Można pisać, można nagrywać wiadomości głosowe. Zresztą wy wszystko wiecie.

0: 10,5 minuty po godzinie 17. Wchodziłem przed Mariuszem Dąbrowskim do studia i tak jak teraz usłyszałem ten refren, że przed nim bierze baranek, to tak mi się nieswojo trochę zrobiło. Dzień dobry, Mariuszu.
1: Z motoryzacyjnym pozdrowieniem.
0: Tak jest. Dzisiaj do 22 będziesz się przyglądał temu, co na drogach. A dzieje się, dzieje się. Sam byłem świadkiem jednego zdarzenia na S7 pomiędzy Tarczynem a Warszawą. Pani niestety nie okiełznała swojego rumaka białego Mustanga i wylądowała na barierkach. Na szczęście nic wielkiego się nie stało, z wyjątkiem szkód.
1: Ale Mustanga szkoda.
0: No Mustanga szkoda. Pani na szczęście cała i zdrowa. Ale korek jest potężny i pewnie też będziesz o tym mówił. 11,5 minuty po 17. Mariusz Dąbrowski, dajcie głośniej.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Droga ekspresowa S3, odcinek wyznaczony przez parking klasy ekspresowej Sitno Wschód, węzeł Pyrzyce. W pobliżu miejscowości Przydarłów, na jezdni w kierunku Szczecina, około 36 km, zdarzenie dwóch aut osobowych. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany został lewy pas ruchu. Ruch możliwy tylko pasem prawym. Kolejne utrudnienie, autostrada A4, odcinek węzeł Kędzierzyn-Koźle, węzeł Strzelce Opolskie. W pobliżu Nogowczyc, na jezdni w kierunku Katowic, w rejonie 277 km, doszło do dachowania. Dachowało auto osobowe, jedna osoba jest ranna, droga zablokowana.

0: S8, odcinek węzeł Modlińska, węzeł Marymącka, w pobliżu węzła Wisłostrada, Warszawa, jezdnia w kierunku Konotopy, Łodzi, Poznania, około 15 kilometra, zderzenie trzech autosobowych, jedna osoba ranna, zablokowany jeden pas ruchu, ruch możliwy pozostałymi pasami. Druga krajowa numer 50, odcinek Kołbiel, Mińsk Mazowiecki, w pobliżu Stojadeł, na pierwszym kilometrze motocykl uderzył w bariery. Niestety motocyklista nie przeżył tego zderzenia. Droga numer 50 jest trasą zablokowaną. Droga krajowa numer 74, odcinek Janów Lubelski Zamość, w pobliżu Frampola, na czwartym kilometrze zderzenie dwóch aut osobowych. W tym wypadku jedna osoba została ranna. Zablokowany pozostaje jeden pas ruchu, a policja kieruje ruchem. Zastanawiam się jeszcze i staram się uzmysłowić o tym wypadku, o którym mówiłeś na siódemce. Samochód Mustang, tak?
1: Tak,
0: Ford
1: jest.
0: Mustang wpadł w poślizg.
1: No, sam nie wpadł.
0: Oczywiście. Kierowca, kierowczyni.
1: Tak jest.
0: Nie utrzymała w ryzach swego auta. To było między Tarczynem a Grójcem?
1: Tak,
0: czy?
1: To było między Tarczynem a Grójcem. Nawet nie, między Tarczynem a Warszawą już. Już po odcinkowym pomiarze prędkości. Natomiast była olbrzymia ulewa. Ogromna ilość wody na drodze. No i tutaj wyglądało na niedostosowanie prędkości. Ja oczywiście nie wyrokuję tutaj, natomiast nie feruję wyroków, ale tak to wyglądało.
0: Wszystko jest w rejonie węzła Rembertów. Można powiedzieć, że doszło tam do dwóch zdarzeń. Wiem o dwóch zdarzeniach. Jedno to zapewne jest to, o którym opowiadasz. No i korek ciągnie się. Ten korek jest aż prawie, że po Warszawę. Po Marylkę, tak, Kotoryc. No nie jest najlepsza sytuacja, ale tak to wygląda. Apel o ostrożną jazdę. Jeździmy z włączonymi światłami mijania światła dzienne, mimo że dolata coraz bliżej, ale to nie są światła na taką aurę, jaką mamy teraz. Ostrożna jazda, prędkość bezpieczna, odpowiednie odstępy od samochodów. To jest jakaś tam gwarancja na to, że będzie nam się bezpiecznie jechało.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Prawie 15 minut po godzinie 17, to jak już mówimy o tym zdarzeniu na S7, to powiedzmy, że można je ominąć, jadąc od Grójca w stronę Warszawy przez Rembertów starą siódemką, czyli aktualną drogą numer 788. I potem w Komornikach wjechać z powrotem na S7, a to droga 876. Jeżeli ktoś jest niecierpliwy albo bardzo się komuś spieszy, to zdecydowanie polecamy ten korek ominąć. 788 i 876 do S7 z powrotem. A my jedziemy na luzie w dobrą stronę. I zapraszamy. Ask yourself that.

0: talk about.
1: Ach, ta Madonna, wiecznie młoda. Prawie 19 minut po godzinie 17, tu PRK Polskie Radio Kierowców, na luzie, w dobrą stronę. Zapowiedziany pierwszy temat i niezapowiedziany gość, choć można by powiedzieć, że co tydzień jest z nami nasz ekspert Paweł Józefowski, instruktor techniki jazdy. Cześć, Pawle.
2: Dzień dobry, cześć, witam.
1: Pawle, byle jakość. Zaczepiłem ci dzisiaj o temat byle jakości na drogach. Dlaczego? Bo wydaje nam się, że jak wsiądziemy do samochodu, to nagle roztacza się nad nami jakieś pole siłowe i nic nam nie grozi, nam się nic nie stanie. Dlaczego poruszam ten temat? Bo idealnie też mi się wpasowała sytuacja z Mustangiem. Oczywiście bardzo mi przykro, że to się wydarzyło. Natomiast po wielkiej ulewie, ogromna ilość wody i samochód na barierce. I to nie jest jedyne auto, które dzisiaj było na barierce na S7, właśnie po opadach deszczu. No zapominamy, że jak pada deszcz, to jest woda na drodze, jest ślisko. No i znowu wracam, jedziemy byle jak.
2: No właśnie, jedziemy byle jak, natomiast jeździmy byle jak pod bardzo wieloma względami. Kwestia tego, jakie konsekwencje może to mieć, to przed chwilą powiedziałeś, czyli uszkodzenie auta, wypadnięcie. Do tego jeszcze trzeba dołączyć kwestię ruszenia głową i wyrobienia w sobie świadomości odpowiedzialności nie tyle za nas i za nasze auto, ale za to, czy nie zrobimy być może komuś innemu na drodze krzywdy, jeżeli nam coś się nie uda i coś nam nie wyjdzie. Kwestia bardzo dużej ufności w systemy, w elektronikę, asystenta pasa, system prekolizyjny. No w sumie niektórzy kierowcy, patrząc na to, co robią albo co próbują robić za kierownicą, można dojść do wniosku, że zakładają, że ich auto jest autem autonomicznym. No bo przecież utrzymuje prędkość, bo ma aktywny tempomat, bo przecież samo skręca, samo parkuje. Natomiast jeżeli coś na drodze się nie uda, coś nie wyjdzie, to nadal producent auta to nie będzie strona pociągana do odpowiedzialności, tylko raczej będzie to odpowiedzialność kierowcy. To jest pierwsza rzecz. I druga rzecz, ta byle jakość, to jest też taki talent do mnogości interpretacji pewnych przepisów i tutaj tak naprawdę absolutnie żaden przepis, jeśli chodzi o ruch drogowy, tej zasadzie jakby nie umyka. Czyli my nadal próbujemy forsować, kombinować, tłumaczyć, szukać argumentów za tym, że w sumie przejazd na późnym żółtym lub wczesnym czerwonym, no wiadomo, że nie wolno, ale jak się chce, to można, no bo były okoliczności, które nas uprawniają do tego albo dają nam przyzwolenie. A byle jakość niestety prawie w każdym aspekcie jazdy autem się pojawia. Natomiast pytanie, jak poważne będą konsekwencje tego, że pewne zasady, łącznie z zasadami fizyki, próbujemy na drodze czasem na swoją korzyść nagiąć.
1: Jak tu się z tobą nie zgodzić? A ja proszę państwa o to, żeby państwo pisali do nas w aplikacji, ewentualnie nagrywali wiadomości, bo jestem ciekaw, myślę, że Paweł również jest ciekaw, co państwo, nasi słuchacze, myślą o byle jakości za kierownicą i jak postrzegają państwo tą byle jakość, z czym ona się wiąże i jak można ją zaobserwować. Wracamy do Pawła. Pawle, kolejne pytanie. Prawo jazdy daje nam prawo do jazdy, jak sama nazwa wskazuje.

0: sobie, ale mamy też pewne obowiązki. To nie jest tylko prawo do tego, żeby wsiąść i móc jechać. Nieważne, czym jedziemy. Czy jedziemy nowym samochodem, czy 10-letnim, czy 15-letnim, to nie ma jakby żadnego znaczenia. Prawo jazdy daje nam prawo do jazdy, nakłada na nas jednak pewne obowiązki przestrzegania przepisów, które ktoś ustalił. Nawet jeśli się z nimi nie zgadzamy, a mam wrażenie, że ostatnio więcej jest tych, którzy się nie zgadzają, niż tych, którzy się zgadzają.
1: To znaczy tak, oczywiście zgadzać lub nie zgadzać się można, natomiast dobrze by było, żeby pozostało to tylko na płaszczyźnie ewentualnej opinii tego kierowcy, który wychodzi z założenia, że być może dany znak jest niewłaściwie, nielogicznie ustawiony, że to ograniczenie prędkości to w sumie to może tu jest niepotrzebne albo że jest trochę przesadzone. Oczywiście swoje zdanie, swoją opinię możemy mieć, natomiast te zasady to są zasady, które dotyczą absolutnie wszystkich, tak jak powiedziałeś, czy jedziemy nowym autem, czy jedziemy starym autem, czy jedziemy autem, które ma 70 koni, czy 700 koni. Te zasady tak samo jak fizyka dotyczą nas w takim samym stopniu. To nie jest tak, że zresztą na drodze to widać i to dosyć wyraźnie, że bardzo często osoby, celowo nie robię tutaj rozgraniczenia na żadną z płci, poruszające się autami mocnymi, szybkimi, sportowymi, pewnie też drogimi, bardzo często może nie tyle próbują ominąć, próbują się nie zastosować albo udawać, że dany przepis ich nie dotyczy. I nie mówię tutaj tylko o kwestiach prędkości, chociaż to chyba najbardziej rzuca się w oczy.
0: A to można zobaczyć w tylnym lusterku, we wstecznym lusterku naszego samochodu. Jest kilka typów, kilka marek samochodów, które widzimy tam najczęściej i najbliżej naszego samochodu.
1: Tak, i bardzo dobrze znamy błysk długich świateł, które się pojawiają znikąd nagle i próbują nas zgonić z pasa. Natomiast tutaj kwestia parkowania, zatrzymywania tych aut. Jeżeli mamy gdzieś kopertę, gdzieś mamy zakaz, gdzieś mamy przystanek, gdzieś mamy pas zieleni, bardzo często, oczywiście tak zwany glejt na parkowanie wszędzie, czyli światło awaryjne i najczęściej bardzo drogie, bardzo mocne auto, no tak naprawdę to też jest chyba kwestia tej byle jakości, tego, że no ale po co mam parkować dalej, skoro mogę zaparkować zaraz przed wejściem, nawet jeżeli nie ma tam miejsca parkingowego. Ale ja mogę? Nie, wolno, bo ja chcę, bo ja potrzebuję. I to jest też kwestia tej byle jakości. Jest ograniczenie prędkości, ale je potrzebuję, muszę, chcę dojechać gdzieś szybciej, dojechać wcześniej, dojechać w krótszym czasie. I te zasady, te obowiązki, o których mówiłeś, no bo prawo jazdy to prawa na drodze, ale one idą w parze z obowiązkami, więc mamy obowiązek stosowania się do pewnych reguł, pewnych zasad, jeżeli chodzi o kulturę jazdy i jeżeli chodzi o kodeks drogowy, który wszystkich dotyczy, bo tam nie ma żadnego rozgraniczenia, że jeżeli auto ma więcej niż 200 koni, to maksymalna prędkość dopuszczalna na autostradzie to musi być więcej niż 150.
0: Pawle, tutaj nie musimy postawić przecinek. Przecinek dlatego, że za kilkanaście minut wracamy do tematu byle jakości na drogach. Państwo, mam nadzieję, będą z nami. Piszcie w naszej aplikacji albo nagrywajcie wiadomości głosowe. Czekamy.

0: pół do szóstej na zegarze PRK Polskiego Radia Kierowców. I love you nie powiem, ale cieszę się, że jesteś, Mariuszu. Cieszę się, że już...
1: I vice versa.
0: I bardzo się cieszę, że już teraz wiadomości dla kierowców, bo dzieje się na drogach niestety niezbyt dobrze.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Myślę, że sporo odpowiedzialności za to, co dzieje się na naszych drogach, można przypisać aurze. Ochłodziło się, pada deszcz, grzmi, pojawia się grad, drogi są mokre, śliskie, no ale za wszystko odpowiadamy my, kierowca, więc wszystkiego na aurę nie da się zganić. Dlatego apel do naszych zmotoryzowanych słuchaczy o ostrożną jazdę z prędkością bezpieczną, oczywiście z włączonymi światłami mijania, no i z odpowiednimi odstępami od poprzedzających nas aut. Droga krajowa nr 74, Janów Lubelski-Zamość w pobliżu Frampola, 4 kilometr, zderzenie dwóch autosobowych, jedna osoba ranna. Policja kieruje ruchem. Droga krajowa nr 50, Kołbiel-Mińsk-Mazowiecki w pobliżu Stojaneł. Na pierwszym kilometrze motocyklista swym pojazdem wjechał w bariery. Niestety jest to wypadek śmiertelny, droga została zablokowana. S8, odcinek węzeł Modlińska, węzeł Marymącka w pobliżu Wisłostrady, jezdnia w kierunku Konotopy, Łodzi, Poznania, 15 kilometr. Zdarzenie trzech autosobowych, jedna osoba ranna, zablokowany jeden pas. Ruch odbywa się pozostałymi pasami. Trasa S7. S7 między Grójcem a Warszawą. Korek dla wracających do stolicy, ale ten korek można ominąć starym biegiem S7, czyli starą siódemką. Autostrada 4, odcinek węzeł Kędzierzyn-Koźle, węzeł Strzelec.

0: Kolce Opolskie w pobliżu Nogowczyc. Jezdnia w kierunku Katowic, 277 km, dachowanie autoosobowego, jedna osoba ranna, droga zablokowana. Droga ekspresowa S3, odcinek parking trasy ekspresowej Sitno Wschód, węzeł Pyrzyce. W pobliżu miejscowości Przydarłów w kierunku Szczecina na 36 km zdarzenie dwóch autosobowych. Zablokowany lewy pas, ruch odbywa się prawym pasem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 27 minut do godziny 18. Tu PRK Polskie Radio Kierowców. Za chwilę wracamy do tematu byle jakości. Bardzo liczę na to, że nas państwo w tym wesprą, bo jestem ciekaw. Myślę, że Paweł Józefowski, który zaraz do nas dołączy też. Czym dla państwa jest byle jakość? Czy to nie włączenie świateł, czy przekraczanie prędkości, czy może to takie późne pomarańczowe, a może różowe, jak niektórzy je nazywają? Piszcie, nagrywajcie wiadomości głosowe. Czekamy.

0: 23,5 minuty. Tyle pozostało do godziny 18, ale ten czas płynie szybko. Paweł Józefowski już z nami. Cześć, Pawle.
1: Cześć.
0: Nasz ekspert, instruktor techniki jazdy. Pawle, na mój apel odpowiedzieli słuchacze i coś o byle jakości.
2: Witam, Wojtek, Kia i Diego. Co do tej byle jakości, to może to nie jest byle jakość, tylko łatwa dostępność w tym momencie samochodów i każdemu się wydaje, że im większe auto, tym on ma większe prawa na drodze, a to nie do końca tak jest. Wydaje mi się, że ludzie urodzeni w tym wieku, w tym roku co ja, czyli w latach 70., są bardziej doświadczeni, jeżeli chodzi o prowadzenie pojazdów, ponieważ my uczyliśmy

0: się na pojazdach wolnych, potem stopniowo przechodziliśmy na coraz to szybsze samochody i jakąś stopniowo do tej prędkości przyzwyczajaliśmy siebie. Teraz niestety wygląda to inaczej, bo dziecko ma prawo jazdy, wsiada w auto 200 koni i jest problem. Pozdrawiam, Wojtek Kia.
1: Dzięki Wojtek, dzięki Diego. Pozdrawiamy również twojego pasażera. Pawle, czy widzisz taki problem, który dostrzegł Wojtek również?
2: Ja myślę, że to jest bardzo duże uogólnienie, bo można stąd wysnuć bezpośredni wniosek, że tylko młodzi kierowcy, młodzi starzy, młodzi wiekiem jeżdżą źle, albo tylko ci, którzy jeżdżą mocnymi autami, jeżdżą źle. To jest bardzo duże i czasem mocno krzywdzące uogólnienie. Znaczy, pierwsza rzecz, dosyć istotna. Nawet bardzo dobrym, bardzo szybkim, mocnym, drogim autem można pojechać bardzo źle. Nie jest to problem. Natomiast nie zawsze wiek jest wyznacznikiem jakości na drodze. Bardzo często jest tak, że będąc kierowcą z bardzo dużym stażem, mając już prawie wszystkie kilometry przejechane na koncie, jedziemy bardzo odruchowo, bardzo mechanicznie, że zawsze jechałem tu tyle, a teraz mi tu postawili znak, przecież ja tu tyle razy jechałem, więc ja wiem, jak tu powinno się jechać. Nie do końca bym się chyba z tym zgodził. Ta dostępność mocnych aut nie jest chyba niczym złym. Tutaj bardziej bym się chyba upatrywał większego problemu w procesie kształcenia kierowców.
1: O,
2: tym, że
1: to.
2: Wyobraźni w tym wszystkim troszkę brakuje. I znowu, nie wiązałbym tego bardzo bezpośrednio tylko z wiekiem, choć wiadomo, że kierowca, który dostał prawo jazdy, bardzo często wychodzi z założenia, że on już umie jeździć, no bo przecież gdyby było inaczej, to tego prawa jazdy by nie dostał. A skoro je ma, to znaczy, że umie jeździć i pewnie umie robić to dobrze. Natomiast ta byle jakość to jest, no znowu, na przykład niedbale ustawiona pozycja za kierownicą, niedbale zapięty pas, kiepska obserwacja drogi, bardzo takie swobodne podejście do wszelkiej maści zakazów, nakazów. To nie są odosobnione przypadki, że ktoś, kto ma bliżej jadąc przez jednokierunkową ulicę, ale pod prąd, tą ulicę wjeżdża i co najgorsze robi to dosyć świadomie. No więc tak naprawdę ta byle jakość to jest też bardzo liberalne potraktowanie przepisów, które wszystkie, tak jak była mowa wcześniej, dotyczą na drodze. Bo na drodze wszyscy, niezależnie od pojemności silnika czy od mocy pod prawą nogą, są równi. Natomiast część kierowców zdaje się o tym zapominać.
1: Nie nazwałbym tego liberalizmem, tylko powiedziałbym ostrzej, że to jest permanentny żart z przepisów i świadome ich nieprzestrzeganie, taka ignorancja przepisów ruchu drogowego. Pawle, ale przepisy to nie wszystko. Mówiłeś o tym, że my nie dbamy o fundament, nie dbamy o właściwą pozycję za kierownicą, bo przecież jedziemy 200 metrów do sklepu. To nawet pasa nie trzeba zapinać. Nie uwierzysz mi, ale ostatnio patrzę na kierowców, którzy jeżdżą bez pasów i dostrzegam ich naprawdę wielu. Mamy XXI wiek, mocno zaawansowany już, mamy bezpieczne samochody, a kierowcy ciągle nie zapinają pasów. Ja sobie nie zdawałem z tego sprawy, że to jest tak poważny problem.
2: To jest problem i to jest bardzo poważny problem. I tutaj myślę, że można nawiązać do tej głosówki, która pojawiła się na antenie, że to nie jest tak, że tylko młodzi kierowcy tego pasa nie zapinają.
1: Oj nie, młodzi byli wszyscy zapięci. To raczej właśnie ci już tacy doświadczeni.
2: No właśnie, bo oni być może pamiętają czasy, gdzie pas nie był obowiązkowy, albo tego pasa w samochodzie nie było. No i skoro do tej pory żyją, jeździli autem i nadal jeżdżą, to znaczy, że wszystko było ok. Natomiast ta byle jakość to jest znowu przymknięcie oka, machnięcie ręką na pewne rzeczy, tym bardziej, że ludzie próbują poszukiwać te systemy, chociażby to pikanie, które się pojawia w momencie, kiedy tego pasa nie zapniemy. Więc tak zwany pas bezprzewodowy, czyli pusta skówka wpinana, pas zapinany za plecami po instruktorsku. Próba oszukania systemu, która niestety przynosi bardzo przykre, złe, czasem wręcz tragiczne efekty w sytuacji, w której znowu niekoniecznie z winy takiego kierowcy coś na drodze się stanie, bo na drodze nie jesteśmy sami. Natomiast rzeczy, na które mamy wpływ, czyli pozycja, prędkość, odstęp od kierowcy, który jedzie bezpośrednio przed nami, to są te rzeczy, które mogą nas albo uratować, albo spowodować, że te ewentualne konsekwencje tego, że ktoś, no niekoniecznie my, ktoś jedzie byle jako, absolutnie pod każdym albo pod wieloma względami, my możemy próbować dać sobie szansę, żeby tą byle jakością się nie zarazić albo nie być ofiarą tej byle jakości na drodze.
1: Jak się wyzbyć tej byle jakości? Tak w trzech żołnierskich słowach. Jak nie być byle jakim kierowcą?

0: Pierwsza rzecz, zwracać uwagę na znaki, bo to nie jest kwestia tego, że najstraszniejszą rzeczą na drodze jest mandat, tylko no, te konsekwencje mogą być bardzo poważne, jeżeli coś się stanie, niekoniecznie z naszej winy. Więc jeżeli chcemy, żeby było trudniej, drożej albo tragiczniej, wystarczy jechać szybciej, czyli znowu mamy naruszenie ograniczeń prędkości, to jest jedna rzecz. Natomiast jak jeździć dobrze i nie dać się byle jakości? Jeździć świadomie, zwracać uwagę na to, co w samochodzie robimy. Od pozycji za kierownicą, którą fajnie jest, dobrze by było oczywiście, w miarę sensownie potrafić uargumentować, podać jakieś konkretne powody, dlaczego lepiej siedzieć tak, a nie inaczej. Mieć świadomość tego, że tak naprawdę auto, w którym siedzimy, to nie jest tylko przyrząd na zasadzie z punktu A do punktu B i koniec, tylko to jest narzędzie, którym możemy też zrobić komuś bardzo poważną krzywdę. Tak naprawdę myślenie o tej odpowiedzialności nie ma. Ono się bardzo często pojawia wtedy, kiedy jest już za późno i wtedy, kiedy już na drodze się niestety coś wydarzy.
1: Życzymy Państwu, żeby nigdy nie było za późno, żeby nic się nie wydarzyło, ale do tego musimy się naprawdę mocno, mocno przyłożyć. Pawle, bardzo Ci dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Wiem, że to nie był nasz ostatni raz, więc liczę na to, że następnym razem też uda nam się na jakiś temat berdowski porozmawiać. A my jedziemy dalej. 17, 16,5 minuty pozostało do godziny 18. Na luzie w dobrą stronę. Bądźcie z nami, piszcie i nagrywajcie wiadomości głosowe. Nie wstydźcie się. Naprawdę, chciałbym wiedzieć, czym dla was, dla państwa słuchaczy jest byle jakość. No to co, dacie znać?

0: Uśmiechamy się. Mariusz też się uśmiecha, ja się uśmiecham, bo my lubimy się uśmiechać. Chociaż że na drogach nie bardzo jest dzisiaj z czego się śmiać, coraz więcej tych utrudnień.
1: Co innego się śmiać, a co innego się uśmiechać? My staramy się być zawsze.
0: Rozgraniczmy to. Bardzo mądra decyzja.
1: Tym bardziej, jeśli komuś dzieje się nieszczęście, to wcale nie chodzi o to, aby się z niego śmiać, a trzeba wyciągnąć rękę, poradzić, pomóc, wesprzeć.
0: I nie jeździć byle jak. Prawda?
1: Oczywiście. I można to zrobić. To wsparcie może być też z uśmiechem.
0: Tak jest. To Mariusz teraz będzie wspierał państwa, tych, którzy jadą i tych, którzy potrzebują podpowiedzi, co na drogach słychać.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Sporo utrudnień się pokończyło i dobrze, oby nie powstawały nowe. A z czym musimy się zmagać? S7 między Podolem a Rembertowem. Dla jadących w stronę Warszawy w Kopanej zaczyna się korek, który ciągnie się po Komorniki, Kolonie. Objechać można to starą siódemką, a doszło tam aż do 3 zdarzeń drogowych. A na północ od Warszawy przejazd z S7 w Krajową Siódemkę. Światła w Czosnowie. Dość duży korek dla dojeżdżających do świateł. Korek także w Dziekanowie Nowym i od wyjazdu z Łomianek po Młociny dla jadących w stronę Warszawy. Droga ekspresowa S8, odcinek węzeł Modlińska, węzeł Marymącka w pobliżu Wisłostrady, jezdnia w kierunku Konotopy, Łodzi, Poznania. 15 km, zderzenie 3 autosobowych. Niestety w tym wypadku jedna osoba została ranna, zablokowany jest jeden pas ruchu, ruch odbywa się pozostałymi. Droga ekspresowa S12, odcinek węzeł Nałęczów, węzeł Jastków w pobliżu Kolonii Garbów. Na jezdni w kierunku Lublina na 41 kilometrze zderzenie 2 autosobowych. Niestety trasa S12 została na jezdni w kierunku Lublina zablokowana.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa

0: pół minutki zostało do godziny 18. Direk pisze w aplikacji, że najbardziej zaawansowany tłumiwisizm to przecinanie wszystkich pasów autostrady bez włączonego kierunkowskazu, żeby czasem nie ominąć wyjazdu. Najpierw po garach, z prędkością na księżyc, pod zderzakami sąsiadów, a zaraz potem hamulec do podłogi z częstym piskiem opon, bo przecież przy 200 na godzinę nie da się wyrobić w zakręcie. Dzięki Direk za informację, liczymy na Państwa. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości w naszej aplikacji. Ona jest czynna, a że zbliża się godzina 18, to po pierwsze zapraszam Państwa na kolejną godzinę na luzie w dobrą stronę, a po drugie kilka słów o pogodzie już teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Burze i ulewy nie dają za wygraną, ale zrobiło się cieplej. W Raciborzu prawie 18 stopni, ale poniżej 10 już we Włodawie. To dwa kontrastujące ze sobą miejsca. To najcieplejsze i to najchłodniejsze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ciągle ostrzega o burzach i możliwych ulewach. Podglądam radar pogodowy. Nie da się powiedzieć, gdzie dokładnie wystąpią ulewy i burze. One mogą wystąpić dosłownie wszędzie i to do późnych godzin wieczornych. Tak naprawdę one osłabną dopiero gdzieś w granicach godziny drugiej, trzeciej nad ranem. Wtedy zrobi się naprawdę spokojnie, bo front przesunie się na wschód i już nie będzie ani deszczowych, ani burzowych chmur nad nami. Ale to, co związane z burzami i deszczem, to opady. Nawet do 35 litrów na metr kwadratowy. To nagłe ochładzanie się w miejscu, gdzie mocno leje, gdzie ta burza jest. A do tego wszystkiego jeszcze porywisty wiatr. Nawet do 70-80 km na godzinę w trakcie burz. Mogą zdarzyć się przejaśnienia. Godzina 18, więc jeszcze do godziny 21 z groszami, kiedy słońce zachodzi, naprawdę jeszcze to 2,5 godziny prawie zostało, więc jeszcze słońca na pewno nie zabraknie, ale to słońce będzie ciągle na zmianę z chmurami, deszczem i burzami. Bądźcie ostrożni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A my jedziemy dalej, na luzie w dobrą stronę, nie poddajemy się, wy też się nie poddajcie, jedźcie z nami do 22, zapraszam, Kuba Hanak, przypominam aplikacji, można pisać, można nagrywać wiadomości.

0: Wy wybraliście idealnie, wybraliście PRK Polskie Radio Kierowców. Bardzo się z tego powodu cieszymy. I kolejna wiadomość o byle jakości.
1: Witam jeszcze raz Wojtek i Diego. Ja tylko jeszcze nawiążę do jednej rzeczy, a właściwie do dwóch. Pierwsza to jest taka, że byłem uczestnikiem Akademii Bezpiecznej Jazdy, pierwszy, drugi i trzeci stopień i nie zapomnę słów instruktora, było to w Gliwicach, nie będę mówił tej nazwy, ale pierwsze słowa instruktora, który powiedział nam coś takiego: szanowni państwo, jeżeli wsiadając do auta zapniecie pasy i wyjeżdżając na drogę, będziecie uważali na siebie w taki sposób, że każdy, kto na tej drodze jest, chce was zabić, to dojedziecie do celu. I ja właśnie chciałem też nawiązać do tego, że niestety edukacja nie jest do końca taka, jak być powinna i co z tym zrobić. Pozdrawiam.
0: Dzięki bardzo, Wojtek, za wiadomość. No cóż, no... Nie wypada się z tym nie zgodzić. O edukacji będziemy rozmawiać po godzinie, w zasadzie 15 minut po 18, ale teraz 10,5 minuty po 18, czas na wiadomości drogowe i Mariusz Dąbrowski.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Tak, próbuję zobrazować słowa wypowiedziane przez instruktora Akademii Doskonalenia Jazdy w Gliwicach i wychodzi na to, że to nic innego, ruch drogowy to nic innego jak gra w zabijanego i kto się uratuje, ten wygra, tak?
0: Niestety, tak to dramatycznie brzmi. Tak to wygląda.
3: Niestety jest to walka, to co się dzieje na drodze. Ale często i coraz częściej, jeśli jesteśmy uśmiechnięci, jeśli jesteśmy życzliwi, dostajemy to w dwójnasób z powrotem i przestaje to wówczas być walką i może stać się fantastyczną przygodą, podróżą bezpieczną, czego państwu z całego serca życzę. Droga ekspresowa S12, odcinek węzeł Nałęczów, węzeł Jastków, w pobliżu kolonii Garbów. Jezdnia w kierunku Lublina, 41 km, zderzenie dwóch aut, droga ekspresowa w stronę Lublina jest zablokowana. S8, odcinek węzeł Modlińska, węzeł Marymącka, w pobliżu Wisłostrady, jezdnia w kierunku Konotopy, Łodzi Poznania, 15 km, zderzenie trzech aut osobowych, jedna osoba ranna, zablokowany jeden z pasów ruchu. I S7 między Podolem a Rembertowem dla jadących w stronę Warszawy w Kopanej. Zaczyna się korek, który ciągnie się po Komorniki i Kolonie. Objechać można to starą siódemką. A doszło tam do trzech zdarzeń drogowych. Na północ od Warszawy przejazd z S7 na krajową siódemkę. Przede wszystkim światła w Czosnowie dość duży. Korek dla dojeżdżających do świateł. Korek w Dziekanowie Nowym, to już krajowa siódemka. I korek od wyjazdu z Łomianek po Młociny to też krajowa siódemka.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Już za chwilę kilka słów o tym, jak się szkolić, jak szkodzi dobrze, bo są tacy instruktorzy, którzy szkolą dobrze, nie tylko pod egzamin. Bądźcie z nami, już za kilka minut rozmowa z Natalią Biernasiak, a póki co 13.

0: Ależ nam Diana Ross zagrała. 20 minut po godzinie 18. Tu PRK Polskie Radio Kierowców i obiecany gość Natalia Biernasiak, instruktorka nauki jazdy. Cześć Natalia.
1: Witam. Dzień dobry.
0: Natalio, mówimy dzisiaj na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców o byle jakości. Mówiliśmy o byle jakich kierowcach, którzy byle jak traktują przepisy drogowe. Mówimy też o tym, w zasadzie to nasi słuchacze mówią o tym, że byle jakość może pochodzić też z byle jakiego szkolenia kierowców. Czy zgadzasz się z tym?
1: Tak, jasne, zgadzam się z tym. Jakby nie śmiem tutaj oceniać pracy moich kolegów, instruktorów nauki czy techniki jazdy, bo wielu z nich jest bardzo dobrych i sama jakby swoje umiejętności do szkolenia zawdzięczam im i dobre rady. Ale niestety jest wielu instruktorów, którzy no, zaryzykuję i powiem, że powinni zmienić zawód. Może teraz sobie troszkę tutaj u nich złapię minusy, ale no niestety tak jest. System szkolenia jest jaki jest i jest w trakcie zmian i dobrze o tym wszyscy wiemy. Jednak bardzo dużo zależy od instruktora. Ja zawsze sobie to przypominam na koniec szkolenia, że to ja jestem instruktorem i ja jakby tym wynikiem egzaminu wewnętrznego kandydata na kierowcę decyduję o tym, czy on się nadaje w ruch drogowy do samodzielnej jazdy, czy też nie. I tutaj pozwalam sobie bardzo często na wyniki negatywne. Niestety są u mnie, bo po 30 godzinach szkolenia to ta wiedza naprawdę jest bardzo podstawowa.
0: Ale dlaczego niestety? Ja się w pełni z tobą zgadzam, że jeżeli ktoś nie rokuje na dobrego kierowcę i nie nadaje się na pójście dalej, czyli do zdania egzaminu i potem do bycia kierowcą, to absolutnie tym kierowcą być nie może. Dlaczego? Myślimy o tym, że 30 godzin to jest to, co musimy zrobić i nam się należy ten egzamin. No nie, jeżeli ktoś nie umie jeździć, jeżeli ktoś nie nadaje się do ruchu drogowego, to się nie nadaje, koniec i kropka, więc tutaj absolutnie się z tobą zgadzam.
1: Dokładnie, tak to właśnie jest, dlatego u mnie ten kurs nie zawsze kończy się po 30 godzinach, a nawet bardzo często nie po 30, tylko większej ilości godzin. Jednak moi kandydaci na kierowców jakby rozumieją to, że jeszcze czegoś im po prostu brakuje. Musi patrzeć, widzieć, rozumieć i reagować, tak? Bo to, że patrzy też kandydat na kierowcę, to nie znaczy, że on widzi i że zareaguje. Tutaj ja bardzo zwracam uwagę na czas reakcji, który no, w 30 godzin u kandydata, który przychodzi i po raz pierwszy

0: pierwszy ma do czynienia z jazdą, no jest bardzo ciężko wyćwiczyć. Jednak tutaj potrzeba większej ilości godzin. Kandydaci zwykle nie mają z tym problemu, jeżeli im zależy na jakości szkolenia i na tym, żeby być bezpiecznym kierowcą, bezpiecznie poruszać się w ruchu drogowym i tyle, ile mają wyjazdów, tyle mieć powrotów do domu. Zawsze to powtarzam i trochę to jest tak, jak nasz słuchacz powiedział i pan Mariusz. Ja zawsze im mówię, że słuchajcie, jak wyjeżdżacie w ruch drogowy, to czujcie się, jakbyście wychodzili na pole walki i uważajcie, z której strony strzelają.
1: Bardzo mądre słowa. Chyba się pod nimi nawet podpiszę. Mamy jeden głos od naszego słuchacza. Posłuchajmy.
2: Witam, szanowne Radio PRK. Chciałem dwa słowa na ten temat, jeśli chodzi o byle jakość i między innymi też kształcenie kierowców, bo wiele rzeczy dzieje się z nieświadomości niestety, bo ludzie nie zdają sobie sprawy z konsekwencji, które mogą się zdarzyć. Wystarczyłoby zamiast uczenia tych młodych adeptów wjeżdżania między samochody bezpiecznie, bo to się może sam nauczyć, wziąć takich delikwentów na płytę poślizgową i pokazać im, że przy 60-70 km na godzinę w momencie poślizgu nie są w stanie zapanować nad samochodem. Ja akurat, mnie się udało być dwa razy na szkole bezpiecznej jazdy i naprawdę to daje bardzo wiele do myślenia i podnosi świadomość.
1: Natalia Biernasiak jest z nami. Bardzo dziękujemy za wiadomość naszemu słuchaczowi. Natalio, czy szkolenie podnosi świadomość, dobre szkolenie podnosi świadomość? Inaczej, czy powinno podnosić świadomość, a nie tylko uczyć przepisów i podstawowego zachowania się na drodze?
0: Jasne, świadomość to jest podstawa kierowcy, kandydata na kierowcę. Już tutaj mówimy o nich, tak? Bo kierowca to już powinien być świadomy. Ja zachęcam bardzo swoich przyszłych kierowców do korzystania z ODTJ-ów, ze szkoleń. Sama tyle, ile mogę, im pokazuję, uświadamiam o konsekwencjach, jakie wynikają z niewłaściwych ich zachowań, manewrów, czy chociażby zbyt późno podawanego kierunkowskazu, co się dzieje. Zawsze ściągam na bok i tłumaczę to, jakie zagrożenie mogą swoim zachowaniem spowodować. Myślę, że dość bezpiecznymi kierowcami są, ale brakuje jeszcze w programie szkolenia, tego uzupełniającego szkolenia na płycie poślizgowej. Dla mnie to powinno być jakby podstawą już w programie. Tak jak słuchacz tutaj powiedział, w pełni podzielam jego zdanie.
1: Budowanie świadomości, przekazywanie tej podstawowej wiedzy, ale też przedstawienie jej w taki sposób, żeby do kursanta dotarło, bo to nie jest tak, że wszyscy rozumieją ten sam język. Natalia Biernasiak, bardzo ci dziękuję za rozmowę, Natalio.
0: Dziękuję, a przyszłym kierowcom życzę więcej cierpliwości, mniej pośpiechu i wzajemnego szacunku na drodze. To może uratować zdrowie i życie.
1: Dokładnie tak. My się pod tym podpisujemy i zapraszamy na dalszą część programu już za kilkanaście minut. Kolejny gość, Tomek Pacek. Zostańcie z nami.

0: pół godzinki. Dokładnie tyle pozostało do godziny 19. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. A jak połowa godziny, to Mariusz Dąbrowski, wiadomości z dróg. Oby były dobre.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Trasa S7 między Podolem a Rembertowem dla jadących w stronę Warszawy nie ma już utrudnień od Kopanej po Komorniki Kolonie, a doszło tam do trzech zdarzeń. Jedno widzieliśmy naocznie. Kuba miał tę nieprzyjemność.
0: Widzieliśmy.
2: Piękne
0: tak.
2: Auto w rowie, tak?
0: Na barierkach po prawej stronie, na pasie awaryjnym niestety.
2: Czyli poślizg, nadmierna prędkość,
0: mokro.
2: Niedostosowanie prędkości, nie utrzymanie w ryzach pięknego rumaka. Ale już nie ma utrudnień na S7, czyli już między Grójcem a Warszawą jedzie się bez jakichkolwiek problemów i to jest dobra wiadomość. Natomiast na północ od Warszawy, na S7, połączenie S7 z Krajową 7, światła w Czosnowie, tu wciąż korek. Korek także na 7 w Dziekanowie Leśnym i od Łomianek, od wyjazdu z Łomianek po Młociny korek dla wjeżdżających do Warszawy. W samej stolicy S8, odcinek węzeł Modlińska, węzeł Marymącka, w pobliżu Wisłostrady na 15 kilometrze, zdarzenie trzech aut, droga trzech aut osobowych, jedna osoba w tym zdarzeniu została ranna, zablokowany jest jeden z pasów ruchu, a ruch odbywa się pozostałymi pasami, a jest ich tam trochę. I droga ekspresowa S12, odcinek węzeł Nałęczów, węzeł Jastków, w pobliżu kolonii Garbów, jezdnia w kierunku Lublina, 41 km, zdarzenie dwóch aut osobowych. S12 na jezdni w kierunku Lublina na 41 km jest trasą zablokowaną.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 32,5 minuty po godzinie 18. Jakież to miłe, kiedy jeden z najlepszych instruktorów techniki jazdy, jakich znam, pisze, że słucha i pozdrawia. No to my też pozdrawiamy i życzymy szerokiej drogi do Warszawy.

0: 21 minut do godziny 19. Tu PRK Polskie Radio Kierowców. Witamy naszego kolejnego gościa, Tomasz Pacek, trener bezpiecznej jazdy. Ale doczytałem ostatnio, że ty masz, Tomku, uprawnienia też trenera sportowej jazdy.
1: Dzień dobry państwu. Tak, to się zgadza.
0: A, fajnie. To niewielu nas jest. W każdym razie, Tomek, dzięki, że jesteś. Tomku, mówimy dzisiaj o byle jakości za kierownicą. Ta byle jakość no, wkrada się po prostu w, i za kierownicę samochodów osobowych, i samochodów ciężarowych, i autobusów. Wszędzie to jest, to rośnie w oczach, ta byle jakość.
1: No nie da się ukryć tego. Niestety tak. I ja też z przykrością stwierdzam, że jakby, nie wiem, to taka trochę, nie wiem, czy to nie, czy dobrze to wyrażę, ale trochę jakby jest moda na byle jakość.
0: Moda na byle jakość.
1: Tak.
0: No to ładne. Znaczy nie ładne, ale ładne. Tak. Ładnie powiedziane.
1: No tak trochę to odczuwam, dlatego że jakby ludzie, którzy nie czują potrzeby, żeby być w czymś lepszym, no to dla mnie to jest już na wstępie właśnie to, że ulegają takiej modzie, że byle jak jest też dobrze. No to jest, im się mniej wysilam, tym lepiej dla mnie.
0: A czy to nie jest trochę tak, że ta byle jakość, oni tej byle jakości w ogóle nie dostrzegają, wręcz przeciwnie?
1: Nie dostrzegają, a jeżeli im na to zwrócisz, właśnie mówię o tym, że jeżeli zwrócisz im na to uwagę, to nie uważają, że to jest okej, no bo to nie po prostu nie zmusza ich do jakiejś pracy nad sobą, bo no niestety nasz mózg jest z natury leniem, tak?
0: No gdybyśmy nie byli leniwi, to prawdopodobnie do dzisiaj siedzielibyśmy w jakiejś jaskini.
1: Jaskini, tak. No to po prostu tak. Lenistwo ludzkości jest jej największym napędem. Tak, no to się zgadza, ale to nie chodzi o to, że my tak naprawdę jesteśmy leniwi, tylko to jest po prostu fakt, że nasz mózg na pierwszym miejscu stawia oszczędzanie energii. No i tak jest, rzeczywiście. Więc każde samodoskonalenie, każdy wysiłek, który chcemy włożyć, jest trochę wbrew naturze. I niektórzy po prostu działają zgodnie z naturą. No. Jakkolwiek głupio to zabrzmi, to trochę mam takie wrażenie. To znaczy, ja nikogo nie oskarżam o to, że nie chcę, tylko dla mnie jest to kwestia nawet taka bardziej ambicjonalna, że ktoś nie chce być lepszy w czymś, tak? Że ktoś nie chce, nie wiem, zgłębić trochę tą wiedzę na temat tej jazdy, jak to jest, czy oby na pewno to, co robi, to jest dobrze, czy mu się wydaje, że to jest dobrze.
0: Mało tego, że mu się wydaje, to mamy paru takich delikwentów, o których też dzisiaj porozmawiamy, czyli prawdopodobnie byle jakich kierowców z niewiarygodnym ego, który mi się wydaje, że pozjadali wszystkie rozumy, absolutnie wszystkim mogą zwracać uwagę. I mówię o internetowych instruktorach, w cudzysłowie oczywiście, którzy na każdą informację, jakąkolwiek BRD-owską informację o tym, że nie wiem, otworzył się nowy odcinkowy pomiar prędkości, albo policjanci złapali ilość 10 kierowców na przekroczeniu prędkości powyżej 50 km na godzinę w obszarze zabudowanym, natychmiast pojawiają się takie, no nie chcę ich nazwać trollami, ale chyba muszę. No,
1: którzy... Oczywiście, że nazywajmy rzeczy po imieniu. No, to są trolle, bo ktoś, kto neguje wpływ

0: prędkości na skutki wypadku, no to jest albo niedouczony, albo troll.
1: Ja wysłałem ci dzisiaj jeden z elementów, o których chciałem porozmawiać, elementów internetowych. Ja jestem przerażony tym, jak każdy, kto wyraził się pozytywnie na temat tego odcinkowego pomiaru prędkości, ale nie dlatego, że powiedział jest dobry i koniec, tylko uargumentował, dlaczego ten odcinkowy pomiar prędkości jest dobry, dlaczego on tam powinien być i dlaczego nowe są stawiane, został zhejtowany.
0: No tak, no bo my mamy takie rozbuchane, nie wiem, pojęcie o naszej wolności, w cudzysłowie wolności, jest taka wolność na zasadzie ja robię co chcę, czyli bez odpowiedzialności i brania odpowiedzialności za konsekwencje tego, co może być skutkiem, że ja robię co chcę. I to jest jakiś taki problem, nie wiem, czy to jest nasz polski problem, czy to jest w innych krajach, też tak się dzieje. Trudno mi jest powiedzieć. Natomiast, no wiesz, pamiętajmy o tym, że moja wolność kończy się tam, gdzie się twoja zaczyna, tak? No nie wszyscy chyba rozumieją to powiedzenie i chyba nie wszyscy rozumieją, że to, że on chce jechać, nie wiem, 200 na godzinę S-ką, no to jemu się wydaje, że on ma do tego prawo, bo on tak chce. Tak? Mało tego, że ci, którzy jadą 120 i wyprzedzają się, bo ktoś jedzie 130, to on powinien mu zjechać, bo on chce jechać szybciej. To, że on chce, to jest super, tylko to się ma nijak do tego, jak wyglądają przepisy. Ja nie mówię, żeby ktoś go uczył i tutaj mam na myśli tego wyprzedzającego, który wyprzedza, który jedzie 130, nie musi nikogo uczyć, tylko jest pewien zakres przepisów, jest jakaś umowa, którą podpisujemy wszyscy, biorąc prawo jazdy do ręki. I powinniśmy starać się ich trzymać. Ja nie mówię, że jeżeli ktoś jedzie pustą drogą, jedzie 180 na godzinę czy 200, no to mógłbym jeszcze powiedzieć, dobra, to jest,
1: robi to świadomie.
0: Robi to świadomie na własny rachunek. Okej. Ale w momencie, kiedy są inni użytkownicy, no to sorry.
1: Wiesz, kiedy ten rachunek się kończy, albo kiedy ten rachunek jest wystawiony i podpisany do zapłaty? Kiedy coś przy tych 200 na godzinę się wydarzy. Zwierzątko, ptaszek, jakiś element na drodze. I mówi o nocnej jeździe. Dlaczego mówię? Dlatego, że wielu tych troli...
0: Albo kierowca Ubera, który popełnił błąd.
1: O tym będziemy za chwilę też mówić.
0: Wrzuciłem dlatego, że jego też zlinczowano od razu, że to jest jego tylko i wyłącznie wina. To podrzuciłem to, ale wiem, że tym tematem się zajmiemy.
1: Zajmiemy się tym tematem na pewno. Zresztą nawet Darek napisał do nas taką informację, że to dla nas temat dziennikarzy niewygodny i nie chcemy o tym mówić. Otóż nie. My mówimy o tym, mało tego, dzisiaj nawet Piotr Filan od godziny 12 mówił o tym problemie taksówkarzy, którzy nie do końca wiedzą, co robią. Ale zostawmy to na razie, bo teraz mówimy o byle jakości. Podłączymy ten temat pod byle jakość oczywiście. Ale wróćmy do tego, o czym mówiłem. O tych trolach, którzy swoją byle jakością i swoją niewiedzą traktują ludzi, którzy od lat walczą o to, żeby na drogach było bezpieczniej. No niestety, drodzy państwo, prędkość to jest jeden z elementów, który wpisuje się w czołówkę tabeli wypadków, czyli tych powodów, dla których dzieją się wypadki.
0: Energia kinetyczna to jest masa razy prędkość do kwadratu przez 2. Jeżeli ktoś tego nie kuma, to zapraszam do szkoły podstawowej z powrotem. Albo po pieniądze do podstawówki, bo czegoś nie zrozumiał.
1: Czegoś nie zrozumiał. No trochę tak jest. Pojawił się temat do szkolenia. Pojawił się temat OTTJ-ów, pojawił się temat torów. My wszystkich wyganiamy na tory. Mówimy, że jeżeli chcesz się wyszaleć, to jedź na tor. Do tego tematu wrócimy za chwilę, bo chciałem cię, Tomku, prosić, zapytać, czy to trochę nie jest tak, że ci samozwańczy trolle BRD-owscy, którym się wydaje, że prędkość nie ma znaczenia, właśnie poszaleli na torze i wydaje mi się, że jak przejechali kilka okrążeń z niezłym czasem, to już mają do tego podstawy, żeby sądzić, że są a. świetnymi kierowcami, b. mają prawo do nauczania innych, chociaż specjalnie nie mają o tym pojęcia. Ale ten temat zostawimy sobie na kolejne wejście, tuż po godzinie 19, bo zależy mi bardzo na tym, żeby państwo słuchacze też odnieśli się do tego tematu. Czy to nie jest tak, że właśnie ktoś, kto pojeździł i mu się wydaje, to prezentuje ten niewiarygodny poziom byle jakości. 13 minut do godziny 19, my jedziemy dalej na luzie w dobrą stronę.

0: Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. 9,5 minuty do godziny 19 pozostało. Czas najwyższy na wiadomości drogowe. Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Trudne warunki podróżowania. W wielu miejscach pada. W wielu miejscach jest to deszcz rzęsisty. Zdarzają się wyładowania, a więc burza, grzmoty. Może również przytrafić się grat. Wszystko to sprawia, że nawierzchnie dróg są mokre, a więc śliskie. Przejrzystość powietrza znacznie ograniczona. Apel do zmotoryzowanych o jazdę z włączonymi światłami mijania. I proszę zachować też należytą, bezpieczną odległość od poprzedzającego nas pojazdu. Będzie bezpieczniej. S7. Problemy są na styku S7 i Krajowej 7 w Czosnowie. Korek dla dojeżdżających do świateł w tej miejscowości. Duży korek dla dojeżdżających do Warszawy w Dziekanowie Nowym i od wyjazdu z Łomianek po Młociny. S8 w stolicy, odcinek węzeł Modlińska, węzeł Marymącka w pobliżu węzła Wisłostrada, jezdnia w kierunku Konotopy, Łodzi, Poznania, 14-15 km, zderzenie trzech autosobowych, jedna osoba ranna, zablokowany jeden pas ruchu. S12, odcinek węzeł Nałęczu, węzeł Jastków, w pobliżu Kolonii Garbów, na 41 km, zderzenie dwóch autosobowych. Trasa S12 na swej jezdni w kierunku Lublina jest trasą zablokowaną.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

0: mieście to wszędzie jest tłok.
1: Oj, tam tłok od razu. Nie ma tłoku, dzisiaj niedziela, więc korków nie ma, ale rzeczywiście jeździ się nie wesoło, bo co kawałek deszcz, co kawałek burza i jakaś kolizja. Niestety wypadków też dzisiaj na drogach nie brakowało. Minutka do 19 nam pozostała. Direx przysłał wiadomość. Ja słyszałem inną wersję, a chodzi o wersję tego powiedzenia, że wyjeżdżając na drogi trzeba wziąć pod uwagę tego, że każdy chce nas zabić i jeździć tak, jakby każdy chciał to zrobić. Direx napisał, że każdego dnia na swej drodze spotykamy jednego samobójcę, który nie chce zginąć samotnie. A naszym zadaniem jest wypatrzeć go, zanim wypełni swoje zadanie. No trudno się z tym nie zgodzić. Naprawdę czasami walka czy jazda po polskich drogach przypomina walkę. Taką albo w grze komputerowej, albo taką prawdziwą walkę na polu walki, gdzie rzeczywiście ktoś chce nas upolować, a są tacy kierowcy, którzy takie upolowanie akceptują i powiedzą okej, no to twoja wina, no, to, że nie hamowałem, to, że wjechałem w ciebie, no ale twoja wina, bo to ty mi wyjechałeś. To ja tylko przypomnę, że w ustawie Prawo o ruchu drogowym jest artykuł, który mówi o tym, że każdy kierujący ma obowiązek zadbać o to, żeby unikać zagrożeń na drogach. Minęła godzina 19. Zapraszam na kilka słów o pogodzie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Należałoby piosenkę Czerwony Gitar puścić. Ciągle pada. Rzeczywiście ciągle pada. Są takie miejsca, gdzie pada nawet bardzo, bardzo intensywnie. To są punktowe ulewy, ale bardzo obfite. Podczas tych ulew może spaść nawet 35 litrów na metr kwadratowy. I taka sytuacja ma się w zasadzie w całym kraju. A sytuacja zakończy się około godziny 1-2 nad ranem, bo ten front atmosferyczny przesunie się na wschód i będzie znajdował się już wtedy nad Ukrainą. Będzie ciepło nawet przyzwoicie, chociaż są takie miejsca, gdzie 10 stopni w połowie czerwca wcale dobrze nie brzmi. Ale w nocy nie będzie tak źle, będzie około 11-13 stopni, około 6 będzie na Podhalu, ale to chyba tam podhalańczycy się do tego przyzwyczaili, że ostatnio bardzo chłodno jest w rejonie Tatr. Co jeszcze czeka nas? Mocny wiatr. W trakcie burz może nas spotkać, więc jeżeli jadą państwo samochodem, szczególnie dużym, to trzeba być przygotowanym, że jeżeli będzie lało, będzie burza, to będzie też wiało nawet do 80 km na godzinę i jazda wcale przyjemną nie będzie. 35 litrów wody plus wiatr, plus burza, plus kiepska widoczność, no to jest świetny przepis na jakiś problem na drodze. Oby tych problemów było mniej. Tematu pilnuje dzisiaj Mariusz Dąbrowski. Już za niecałe 10 minut pojawi się na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców i powie, gdzie ta pogoda sprawiła państwu problemy, gdzie nie sprawiła i gdzie niestety trzeba będzie postać w korku. Bądźcie z nami, zapraszamy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: 19:02. Ja zapraszam na kolejną godzinę na luzie w dobrą stronę. Tomek Pacek jest z nami. Porozmawiamy w tej godzinie o byle jakości na drogach, porozmawiamy o internetowych trolach, ale porozmawiamy też o problemie kierowców z zagranicy. To wcale nie jest niewygodny dla nas temat. Będziemy o tym mówić głośno. Bądźcie z nami.

0: podoba mi się ta końcówka tego utworu, 10,5 minuty po godzinie 19. I podoba mi się, że Mariusz Dąbrowski mówi dzisiaj o tym, co na drogach, bo widzę nowe utrudnienie na S8, co się pojawiło w okolicy Nadarzyna. Nie wiem, czy nowe, czy nie nowe, ale korkuje się tam i nawet nasi słuchacze piszą, że od kilku minut stoją w korku w stronę Piotrkowa Trybunalskiego. Mariusz Dąbrowski w studiu. Mariusz Dąbrowski o szczegółach tego, co na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Pierwsze utrudnienie, co do którego nie mamy wątpliwości na S8, to w samym sercu miasta, w Warszawie, odcinek węzeł Modlińska, węzeł Marymącka, w pobliżu węzła Wisłostrada, jezdnia w kierunku Konotopy, Łodzi, Poznania, 15 km, zdarzenie trzech autosobowych, jedna osoba ranna, zablokowany jeden pas ruchu, ruch z racji tej, że tam jest jezdnia zbiorczo rozprowadzająca, jezdnia główna, więc tych pasów trochę jest, więc nie jest to wielkie utrudnienie, ale zawsze. No i drugie, koło Nadarzyna, kończy się korek w Kajetanach, zaczyna się przy wjeździe do Nadarzyna. Przynajmniej jedno zdarzenie drogowe, które sprawia, że trzeba w korku postać, aby Nadarzyn S8 minąć. I S12, odcinek węzeł Nałęczu, węzeł Jastków, w pobliżu Kolonii Garbów, na jezdni w kierunku Lublina, na 41 km, zderzenie dwóch autosobowych, droga w stronę stolicy Wyżyny Lubelskiej roztocza, zablokowana.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 12 minut po 19, tu PRK, Polskie Radio Kierowców i prośba ode mnie. Jeżeli coś na waszej drodze się dzieje, jeżeli coś widzieliście, dajcie nam znać w naszej aplikacji. Można napisać albo nagrać wiadomość głosową. Dlaczego? Dlatego, że my puścimy te informacje dalej i być może strzeżemy innych kierowców, aby nie pakowali się w problemy. 12,5 po 19, jedziemy dalej. Na luzie, w dobrą stronę.

0: 15,5 minuty po godzinie 19. Tomasz Pacek, trener bezpiecznej i sportowej jazdy z nami. Cześć Tomku.
1: Dzień dobry.
0: Mówimy o byle jakości za kierownicą, mówimy o trollach, którzy te byle jakość sieją, rozsiewają dookoła. Ale odejdziemy trochę od tematu troli, przejdziemy do organizacji trolujących. Pojawiło się mnóstwo informacji na kilku portalach mających się za portale BRD-owskie, które są odklejone od rzeczywistości. Likwidacja przejść dla pieszych oznakowanych, podniesienie prędkości takiej dopuszczalnej na autostradzie. Najlepiej to w ogóle, żeby nie było żadnych ograniczeń. Na ekspresówkach plus 10. W obszarze zabudowanym to najlepiej, żeby jeździć 70 na godzinę, bo przecież to jest super bezpieczne. Mamy samochody, które same hamują dzisiaj. No większych bzdur naprawdę dawno nie czytałem. I te informacje sieją organizacje mające się za organizację bezpieczeństwa ruchu drogowego. No naprawdę za głowę można się złapać.
1: No tak, no to jest, wiesz, to jest coś, co widzimy na bieżąco. No, większość ludzi nie zdaje sobie sprawy. Powiedziałem przy poprzednim wejściu już, nie wiem, nie znają wzoru na energię kinetyczną prawdopodobnie. Więc tutaj prędkość jest kluczowa, to jest raz. Dwa, mało osób widzi, albo inaczej, przez to, że nasz sposób postrzegania rzeczywistości nie do końca jest właściwy. No, nie mamy tyle czasu, żeby się rozwodzić nad tym, dlaczego tak jest, ale po prostu człowiek jako człowiek słabo rozumie fizykę ruchu samochodu. Chodzi o podświadomość, nie o świadomość oczywiście. I uświadomienie sobie tych naszych ograniczeń jest podstawą w ogóle tego, żeby bezpiecznie poruszać się w ruchu. Bazujemy na naszych doświadczeniach, jak wiadomo, nasz mózg uczy się przez powtórzenia i konsekwencje, więc skoro nie ma konsekwencji, to no to po prostu jest dobrze. Natomiast czy to jest dobrze, no to weryfikuje fizyka, która od czasu do czasu wpada jak na turniej pokera.
0: Z zaskoczenia.
1: Tak jest, jak na turniej pokera i ci wszyscy, którzy są mistrzami od blefowania, to ona mówi sprawdzam. No i wtedy się okazuje, że nie za bardzo to.
0: Mamy jedną szansę.
1: Tak, dlatego, że może być tak, że jeżeli będziemy mieli wypadek, w którym energia w żaden sposób się nie rozproszy, jakaś nastąpi kumulacja albo komuś się uda uzyskać samochodem prędkość startową, jak to ostatnio czytamy coraz częściej niestety, no to nie ma zmiłuj, no bo tego się przeżyć po prostu nie da, tak? To

0: to jest wykonalne. To jeżeli ktoś ma wątpliwości, no to ja nie jestem specjalistą, ale na pewno lekarze się wypowiedzą, ile ludzkie ciało jest w stanie wytrzymać. No nie za wiele niestety.
1: Wojtek z kija z Diegiem, z pieskiem napisał do nas. Byle jakoś na drodze to brak włączonych świateł mijania. W takiej porze jak dzisiaj, prosty przykład z A1, pada deszcz, warunki się zmieniają, a kierowcy na dziennych. Wyprzedzające się ciężarówki. Jazda lewym pasem po autostradzie z prędkością dużo poniżej tej dozwolonej. Byle jakoś to młodzi jadący z kapturem na głowie, a niektórzy w słuchawkach. W samochodzie to pół biedy, ale na rowerze piesi w słuchawkach wychodzący na przejścia dla pieszych kompletnie nie patrząc, czy mogą. Pomijam fakt pierwszeństwa, ale przecież jeżeli ktoś nas nie zauważy, to my w tych słuchawkach, jak wejdziemy, to jest miazga.
0: No to wiesz, no to prawdopodobnie stracimy przytomność przy dźwiękach dobrej muzyki.
1: Ty mówisz o Anielskim Orszaku?
0: Już no potem? Na przykład. No.
1: Oj. No tak, byle jakość. O byle jakości mówimy. Czas rozpocząć temat byle jakości wśród kierowców zawodowych i zaczniemy od tych małych kierowców zawodowych, którzy do niedawna byli kierowcami z krwi i kości, często cwaniakami, bo na taksówkarza zawsze się mówiło, na taksówkarz cwaniak, bo tu się wcisnął, tam się wcisnął, ale to, co się zaczyna dziać ostatnio od 2-3 lat na drogach, to jest no, trudna sytuacja.
0: Dłużej. Znaczy, wiesz, biorąc na tapet ostatnie zdarzenie, w którym zginęli ludzie, a niewątpliwie przyczynił się do tej kolizji na pewno kierowca, tak, taksówki, czy tam Ubera, czy wszystko jedno, jak zwał, tak zwał, no to można zrobić taką głębszą analizę, bo bardzo mnie zastanawiało, dlaczego taki hejt się wylał tylko i wyłącznie na tego kierowcę taksówki, aczkolwiek oczywiście nie jest bez winy. I teraz tak, czyja jest wina? No może zacznijmy od pana ministra infrastruktury, który sobie jakiś czas temu pozwolił na to, żeby uwolnić zawód taksówkarza, czyli wszystkie kryteria, które były niezbędne do tego, żeby taksówkarzem być, licencjonowanym, czyli niekaranym, sprawdzonym, przebadanym i tak dalej, i tak dalej. Uznano, że można to wrzucić do kosza, bo przecież to nikomu nie jest potrzebne.
1: Dzisiaj mamy nawigację, to po co egzamin topograficzny?
0: No więc właśnie, no to pan minister jest w tym przypadku to jakby pierwszym winnym. Dlatego, że w innym przypadku ten facet nie jechałby tą taksówką.
1: Tak właśnie.
0: Drugi winny to jest ktoś, kto w danym mieście również nie zawetował tego po prostu i powiedział, dobrze, świetnie, że tak pan minister sobie zażyczył, ale w naszym mieście tego nie będzie, czyli władze lokalne. Numer dwa. Numer trzy jest oczywiście taksówkarz, czyli ten, to ja oczywiście podaję swój jakby
1: punkt widzenia.
0: Swój punkt widzenia, jeżeli ktoś się z tym nie zgadza, to oczywiście ma do tego prawo. Numer trzy to jest pan taksówkarz w końcu, który nie był zweryfikowany, ale żebyśmy go troszeczkę, że tak powiem, wsadzili w wybielacz. Po pierwsze mógł, no bo prawo mu na to pozwalało. Więc został taksówkarzem, no bo prawdopodobnie wszystko było w porządku. Nie był pijany, nie nadawał się specjalnie do tego pewnie, znaczy inaczej, nie był świadomym albo nie był zweryfikowanym taksówkarzem, no ale tak jak powiedziałem, tutaj nie było żadnego wykroczenia, tu nie było żadnego przekroczenia. Mógł spojrzeć w lusterko i zobaczyć samochód, który był w oddali, czyli gdzieś tam na horyzoncie. I co do tego, że wykonał absurdalny manewr, ja tego w ogóle nie neguję, żeby nie było, żeby była jasność, że tutaj staje w jakikolwiek sposób w obronie tego człowieka w sensie samego manewru. Nie. Ale mogę zrozumieć, że w lusterku, widząc w nocy punkcik zbliżający się gdzieś tam, że taką decyzję jednak na jakiejś podstawie podjął i to mogła być ta podstawa. Nie twierdzę, że tak było.
1: Mówisz o tym wypadku w Ząbkach.
0: Oczywiście. No
1: to,
0: tak.
1: To był w dzień.
0: W dzień był.
1: Tak, to było w dzień.
0: Znaczy wszystko, punkcik mam na myśli kogoś, kto jest daleko, bo to nie jest istotne, czy to jest... chodzi o to, że po prostu był bardzo daleko. Inaczej, był bardzo daleko. I oczywiście, że absurdalnym manewrem jest skręcanie w lewo z prawego pasa, żeby to jasno wybrzmiało.
1: Tak, tak jest.
0: Główne, tak

0: naprawdę główne ryzyko, jaką ten człowiek podjął, to przede wszystkim zagrożenie własnego życia, dlatego że wyjeżdżając w poprzek drogi i ustawiając się w poprzek do ruchu, to przede wszystkim naraził siebie. No, ale to, jak się okazało, wyszło inaczej. No bo ktoś, kto, i tutaj też jasno chcę powiedzieć, absolutnie bez jakiejkolwiek wyobraźni jechał w tym miejscu z prędkością po prostu...
1: No nie taką, jak powinien jechać.
0: Daleką od tego, co można uznać za przekroczenie nawet.
1: No właśnie, mówiliśmy o współwinie, mówiliśmy o tym, że pasowałoby, żeby sądy dzisiaj zwracały uwagę na współwinę innych kierowców, że ta prędkość, którą jechał ten drugi samochód, ja biorę za to odpowiedzialność. Ja też uważam, że kierowca tego pędzącego samochodu jest współwinny tego, co się wydarzyło. Bo gdyby jechał wolniej, gdyby jechał z tą 70-ką...
0: Przepisowo gdyby jechał. Nazywajmy rzeczy też po imieniu. Tak, przepisowo, bo po coś są przepisy. W ogóle, bo to nasze takie podejście do przepisów, szczególnie jeżeli chodzi o prędkości na zasadzie 10 więcej to nie problem. No to właśnie jest, to są skutki później, jak się okazuje, często bywają fatalne. Tak?
1: Ale te skutki, gdyby jechał przepisowo, byłyby mniejsze.
0: Tutaj być może, ja zaryzykuję takie stwierdzenie, że być może nie skończyłoby się to śmiercią przede wszystkim, tak? Ja nie mówię, że nie byłoby żadnych skutków, bo do kolizji mogłoby dojść, a może nie, bo możemy sobie pogdybać. Możemy sobie pogdybać, bo pytanie, czy na przykład kierowca, który zawracał, gdyby miał szansę zobaczyć ten samochód...
1: To czy nie wykonałby manewru obronnego typu odbicie kierownicą?
0: Albo w ogóle by tego nie zaryzykował. Więc tego też nie wiemy, więc tutaj sobie gdybamy. Natomiast niewątpliwie, że tak powiem, trafiła kosa na kamień, czyli ktoś popełnił błąd, ale bez tego drugiego do tego by nie doszło.
1: Spotkali się w tej jednej chwili, w której nie powinni byli się spotkać. 34,5 minuty do godziny 20. Już za 4 minutki niecałe wiadomości dla kierowców. Zostańcie z nami, a my do tematu byle jakości za kierownicą. Za chwilę wracamy.

0: Carlos Santana i te jego solówki. W pół do ósmej, więc teraz czas na solówkę Mariusza Dąbrowskiego, a solówka będzie o tym, co na drogach. Dobrze, Mariuszu?
1: Zgoda.
0: To teraz twoje solo.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No to ja do znudzenia proszę i przypominam o jeździe z włączonymi światłami mijania. Zapomnijmy o automacie w naszym aucie, który ustawia światła dzienne. Nie na tę pogodę, nie na tę aurę. W wielu miejscach kraju pada, w wielu miejscach są ulewy, grad, a także zdarzają się burze, inne wyładowania atmosferyczne. To wszystko sprawia, że drogi są mokre, śliskie, w takich warunkach jedzie się troszeczkę inaczej. Już na naszych drogach nie ma tylu kolejni, ile było kiedyś. Drogi mamy lepsze, ale warstwa wody zalega. Trzeba zmniejszyć prędkość, jedziemy z prędkością bezpieczną i z odpowiednią odległością od poprzedzającego nas samochodu. Kłopoty na S7 i przejściu na krajową siódemkę w Czosnowie na światłach. Trzeba swoje odstać, aby dalej ruszyć w stronę Warszawy. Potem korek w Łomnej, korek w Dziekanowie Polskim, w Dziekanowie Leśnym. Niewielki korek, to wszystko na światłach w tych miejscowościach, ale wynika to również z tego, że jest to odcinek od Czosnowa po Łomianki, właściwie po Kiełpin, bo Łomianki chyba w tym przedsięwzięciu nie będą brały udziału. To przedostatni odcinek remontu, przebudowy krajowej siódemki na ekspresową siódemkę. Już jest zmiana organizacji ruchu, zwężone pasy, zmiana w ograniczeniach prędkości. Proszę mieć to na uwadze. Ostatni korek przed Warszawą na krajowej siódemce. Od wyjazdu z Łomianek po Młociny i ten korek jest mniejszy niż wczesnym popołudniem. Ósemka, teraz krajowa ósemka i ekspresowa. Zacznijmy od tej ekspresowej. Węzeł Modlińska, węzeł Marymącka, w pobliżu węzła Wisłostrada, na jezdni w kierunku Konotopy, Łodzi, Poznania. Na 15 kilometrze zdarzyły się trzy auta osobowe, jedna osoba została w tym zdarzeniu ranna. Zablokowany jest jeden pas ruchu. Proszę na to uważać, bo nie ma wielkich utrudnień, ale jeśli ktoś nie będzie wiedział, może na przykład najechać na służby, które w tym miejscu pracują nad rozbitymi

0: pojazdami. S12, odcinek węzeł na Łęczu, węzeł Jastków, w pobliżu kolonii Garbów, jezdnia w kierunku Lublina, 41 km, zderzenie dwóch autosobowych, droga zablokowana.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 26,5 minuty do 20 w meczu reprezentacji Niemiec i Curaçao 1-1. Spoglądamy tu na nasz monitor, państwo pewnie też spoglądają, no ale mam nadzieję, że jesteście też z nami, bo my do 22 dzisiaj będziemy mówić o byle jakości na drogach. Wypowiadajcie się w naszej aplikacji, można pisać albo nagrywać wiadomości. No to czekamy.

0: PRK Polskie Radio Kierowców. 23 minuty do godziny 20. W studiu Tomasz Pacek, instruktor bezpiecznej jazdy sportowej, trener bezpiecznej sportowej jazdy. Bardzo zdolny człowiek.
1: Dziękuję ci bardzo. Dzień dobry.
0: Tomku, rozmawiamy o byle jakości dzisiaj. Dzięki za przyjęcie zaproszenia. Byle jakość za kierownicą. I Bartek, przepraszam, Bartłomiej wysłał do nas wiadomość. Czy przypadek w Ząbkach to nie jest czasem idealny przykład byle jakości właśnie?
1: Idealny.
0: Idealny.
1: Absolutnie idealny, bo to jest byle jakość ze wszystkich stron. Byle jakość ustawodawcza, byle jakość weryfikacji, no i byle jakość kierowców, no.
0: Oj, dostałem też wiadomość, o przepraszam cię, bo dostałem wiadomość od Darka. Panowie, nie ma czegoś takiego jak współwinny. Kierowca jechał lewym pasem, miał zielone światło i pusto przed sobą, więc jechał przepisowo. Jedyna wina to prędkość, zawsze jest czyjaś wina. Kierowca Ubera złamał wszystkie dostępne przepisy i to on doprowadził do tragedii, bo jego tam nie powinno być, pisze Dariusz.
1: No więc patrząc na prędkość, to tego Audi też tam nie powinno być.
0: To właśnie, to ja

0: jest. Patrząc na fizykę, nie chcę się śmiać, bo zginęli ludzie, natomiast patrząc w ten sposób, no to jeden kierowca złamał przepisy. Oczywiście ten manewr pod tytułem skręt w lewo z prawego pasa jest rzeczywiście bardzo poważnym wykroczeniem. Ale czy jazda z dwukrotnie, trzykrotnie, nie, prawie trzykrotnie, tak? Tam dwa i pół raza większą prędkością niż dopuszczalna, bo no to o czym rozmawiamy tak naprawdę?
1: Darku, my rozumiemy twój punkt widzenia, szanujemy go oczywiście i liczymy na wasze wiadomości, bo o to chodzi w radiu, żeby każdy mógł wyrazić swoje zdanie. Wyraziłeś swoje zdanie, my też wyrażamy swoje zdanie z punktu widzenia instruktorskiego również, bo obydwaj z Tomkiem uczymy kierowców na torach od Toyotach jeździć, uczymy hamować, uczymy przewidywać i trochę na kanwie tego, co robimy na co dzień również, mówimy o tym, że gdyby nie ta prędkość, to byłaby olbrzymia szansa na to, żeby skutki tego wypadku były inne.
0: Tak, o to dokładnie chodzi. O to dokładnie chodzi. Gdyby ta prędkość była, nazwijmy to, przepisowa i w tym momencie byłby to jednostronne złamanie przepisów, no to byśmy mieli, ja też zakładam, że te skutki byłyby dużo mniejsze. Mało tego, przy kolizji tak naprawdę bardziej zagrożoną osobą była ta, która złamała przepis, czyli
1: bo dostałby uderzenie bokiem i to naprawdę byłoby
0: w bok i prawdopodobnie to on byłby ofiarą w takiej sytuacji. Natomiast tutaj możemy oczywiście mówić o tym, że z jednej strony było to olbrzymie, znaczy złamanie przepisów i skręt z prawego pasa w lewo. No ale nie udawajmy, że nie ma drugiej strony, bo to jest absurd. No, jeżeli ktoś się z taką prędkością jedzie w takim miejscu, no to też wyobraźni, że tak powiem, nie ma za grosz. No,
1: przypominam sobie taką rozmowę z jednym z moich znajomych, którzy do pewnego momentu wyznawali też takie twarde stanowisko, że prędkość nie zabija, tylko gwałtowne jej wytracenie. No i z punktu widzenia fizyki wszystko się zgadza, dopóki nie wydarzył się wypadek w jego rodzinie. Wypadek polegał na tym, że jego siostra, w zasadzie przybrana, bo to nie była jego rodzona siostra, ale siostra, nazwijmy to siostrą, doznała bardzo poważnego uszczerbku na zdrowiu właśnie przez to, że wymusiła pierwszeństwo, no ale to było wymuszenie na kierowcy, który jechał bardzo szybko, dwa razy więcej niż powinien, jak wyliczyli biegli podczas sprawy sądowej. I on dopiero wtedy zmienił zdanie na temat prędkości, na temat tego, jak prędkość jest groźna, bo gdyby ten kierowca poruszający się drogą główną miał pierwszeństwo, jechał zgodnie z przepisami pod względem prędkości, to prawdopodobnie albo nie doszłoby w ogóle do zdarzenia, albo skończyłoby się na hamowaniu, strąbieniu i kilku wulgarnych słowach pod nosem. A to skończyło się bardzo źle.
0: Ale w tym jest największy problem, że nie chcemy przyjąć do wiadomości, że przekraczanie prędkości to nie jest tutaj fajnie w tej wypowiedzi było, fajnie to było zaznaczone, bo on tylko jechał za szybko. To znaczy, co to znaczy tylko? Tutaj to nie jest tylko, dlatego nie żyje, bo jechał za szybko. I to jest coś, nad czym przechodzimy w ogóle do porządku dziennego. Przecież on złamał tylko ten przepis, że nie trzymał się prędkości, a cała reszta była w porządku. No nie, to nie jest cała reszta, bo przyczyną i tym, że samochód ma taką, a nie inną energię, jest głównie prędkość. Masa auta oczywiście odgrywa rolę, ale jak wzór mówi, prędkość w kwadracie. Więc nad tym się trzeba zastanowić, że 10 szybciej to nie jest trochę szybciej, tylko...
1: Czasami to jest bardzo za szybko.
0: To jest bardzo za szybko, tak jest. I jeżeli rozmawiamy o tym, gdzie zatrzymuje się pojazd jadący z 60 na godzinę i z 50 na godzinę, jaką ma energię i z jaką prędkością uderza w przeszkodę, to odwołuję każdego, żeby sobie to policzył, bo ja wiem, że powtarzanie tego jakby na... Nieraz o tym rozmawialiśmy. Być może nie jest... Ktoś może uznać, że to jest gadanie cały czas o tym samym. Natomiast ja polecam, żeby każdy sobie to sam policzył po prostu. Albo zapytał o AI-a, to policzy mu szybko i zobaczy, co to jest. Jaką prędkość ma samochód? Dwa samochody jadące 50 i 60. I jaką prędkość ma samochód jadący 60 w miejscu, w którym samochód jadący 50 się zatrzymał? Dwa identyczne samochody. Proszę sobie wpisać, wyliczy, wszystko będzie jasne.

0: Przeprowadzamy takie ćwiczenie na ODTJ-ach. My to nazywamy pokazem hamowania.
1: Hamowanie, tak.
0: Gdzie zatrzymuje się samochód z 30, 50, 70 km na godzinę.
1: Dokładnie.
0: I jakby chciałbym szybko przejść do clou. Clou tej historii jest następujące, że uczestnicy, kursanci mają się ustawić w miejscu, w którym przewidują zatrzymanie samochodu przy wyższej prędkości. Nigdy się nie udaje.
1: Ale wiesz, dlaczego się nie udaje? Dlatego się nie udaje, że my mamy skłonność do myślenia liniowego, a tutaj mamy ten nieszczęsny kwadrat, w którym przyrasta energia. I to jest problem. Dlatego, że my patrząc na licznik, wydaje nam się, że jedziemy 10, 20, 30, 40 i droga hamowania będzie tak samo wzrastać. No nie. No nie. I nie tylko droga hamowania, ale i energia kinetyczna oczywiście wzrasta, masa przeciążeniowa. Dwa razy szybciej jak jedziesz, będzie cztery razy bardziej bolało.
0: No, z punktu widzenia kierowcy trzeba pamiętać o tym, że punkt, w którym my myślimy, że się zatrzymamy, nie ma nic wspólnego z prawdziwym miejscem zatrzymania.
1: Nie,
0: po prostu.
1: Jeżeli nie jest to wypracowane na podstawie fizycznych danych, jeżeli nie zaczniemy tego robić ucząc się, nie na wyczucie, tylko fizyczne dane, czyli dwa razy szybciej, to jest cztery razy dalej. I jeżeli tego schematu nie wbijemy do głowy i będziemy go przestrzegać i tego się będziemy uczyć, no to zawsze będziemy robili źle, zawsze.
0: Tabela jakość wkrada się w nas, w kierowców, w najmniej odpowiednim momencie. Mówiliśmy o tym, że niektórzy szkolą byle jak, niektórzy jeżdżą byle jak, a niektórzy jeszcze tą byle jakość sprzedają w internecie. I to powoduje ogromne zagrożenie. I chciałbym dowrócić do tych internetowych troli jeszcze na moment. Jak tłumaczyć takim ludziom, którzy są często zadufanymi w sobie narcyzami, którzy są przeświadczeni o tym, że jak udało im się przejechać tor w niezłym czasie, to są super kierowcami. Jak im wytłumaczyć? Czy w ogóle jest sposób, żeby im wytłumaczyć, że no nie zawsze, nie do końca mają rację?
1: Kuba, szkolenia kierowców bazowały od samego początku, kiedy powstały, na tym, żeby szkolić kierowców pod kątem techniki jazdy. Czyli założono, że jeżeli kierowcy będą sprawniejsi, to będą bezpieczniejsi. No i takie założenia zrobiono. Na tą drogę weszli Skandynawowie i Brytyjczycy i uprawiali to przez x lat. Nie wiem, 10. Po czym okazało się, że w danych zamiast wypadkowo miała spadać i śmierć na drodze miała być mniejsza, to się okazało, że jest większa. No i zaczęli się drapać po głowach, o co chodzi. To był moment, w którym jakby zawrócono z pewnej ścieżki. Zawrócono ze ścieżki rozwoju kierowcy pod kątem techniki jazdy. Dlaczego? No dlatego, że zadziałało, tu chodzi o psychologię taką dosyć prostą. Zadziałała bardzo prosta zasada, więcej umiem, więcej mogę. I teraz ci, którym się udało wyjechać na trzy okrążenia na jakiegoś toru, czy wokół śmietnika, czy gdzie oni tam jeżdżą, nagle wydaje im się, że jeżeli utrzymał samochód w drifcie przez trzy okrążenia na rondzie, to powoduje, że jest fantastycznym kierowcą. Tak. On jest dalej jaką wyobraźnię miał, taką ma. No niestety nie u wszystkich zadziała również to, że jak pojadą na tor się wyszaleć w piątek, czy w sobotę, czy w niedzielę, to że wrócą na drogę jako normalni ludzie, którzy już nie potrzebują tej adrenaliny w ruchu. Ktoś, kto nie rozumie tego, czym się różni jazda sportowa od jazdy na co dzień, no niestety ma poważny problem. A najgorsze jest to, że wszyscy inni mają z nim też problem.
0: Do tego wrócimy, Tomku. Przepraszam, muszę przerwać. Trzy minutki zostały do wiadomości dla kierowców. Zagrajmy, a do tematu samozwańczych mistrzów kierownicy wrócimy pod godzinę 20:00.

0: 9,5 minuty do godziny 20. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Mariusz Dąbrowski w studiu. Mariuszu, coś na drogach się zmieniło, bo wynik meczu się zmienił. 2-1 dla reprezentacji Niemiec. A czy na drogach coś się zmieniło?
1: Na drogach spokój. Myślę, że to jest taki czas, to powinien być czas powrotów. Albo już wróciliśmy, albo to dopiero nas czeka.
0: Mariusz Dąbrowski, wiadomości z dróg, dajcie głośniej.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Wciąż są problemy na krajowej trasie numer 7, właściwie na połączeniu S7 i krajowej 7. Światła w Czosnowie, dość duży korek dla dojeżdżających do świateł. Korek także w Dziekanowie Nowym i od wyjazdu z Łomianek po Łociny. Na S8 w Warszawie nie ma już problemów, ale proszę pamiętać o tym, że między węzłem Modlińska a węzłem Marymącka w pobliżu węzła Wisłostrada na 15 km po zdarzeniu trzech autosobowych wciąż zablokowany jest jeden pas ruchu. Droga ekspresowa S12, odcinek węzeł na Łęczu, węzeł Jastków w pobliżu Kolonii Garbów na 41 km jezdni w kierunku Lublina. Zderzenie dwóch autosobowych, droga jest trasą zablokowaną.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

0: Minutka pozostała jeszcze do godziny 20. Tu PRK Polskie Radio Kierowców. Bardzo dziękujemy, że jesteście z nami. Doceniamy każdy głos, a oto kolejny głos w dyskusji.
1: Witam, tu Sławek z Białego. Jest taka stara zasada. To w małych rzeczach jest byle jaki, ten i wielkich będzie kiepski. Jeżdżenie bez kierunkowskazów, ścinanie zakrętów, nieprzestrzeganie prędkości i takie różne małe grzeszki później się przekładają na to, że te duże też nam jakoś tak przechodzą koło nosa i nie zwracamy na nie uwagi. No to tyle w temacie. Dziękuję.
0: Bardzo dziękujemy za wiadomość, bardzo dziękujemy za to zdanie. Ja się podpisuję pod tym dwiema rękami. Jedną i drugą umiem pisać, więc obydwiema rękami tu złożę swój podpis. Ale po podpisie zaproszę Państwa na kolejną godzinę. Na luzie w dobrą stronę, bo minęła właśnie godzina 20, zatem czas na kilka słów o pogodzie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Już nie grzmi, ale będzie padać. Zachmurzenie umiarkowane i dużo nas czeka. Przelotne opady deszczu miejscami będą bardziej intensywne. 15 mm na północy kraju. Tyle spadnie dzisiejszej nocy. 15 litrów na metr kwadratowy. Sporo, jak na jedną noc. Temperatura od 8 do 11 stopni. Chłodniej będzie tylko na Podhalu, o czym już mówiłem, około stopni 6. Powieje słabo i umiarkowanie. Ale uwaga, bo miejscami, tam gdzie pojawią się opady deszczu, będą jeszcze w miarę intensywne, to może powiać nawet do 65 km na godzinę. Burze będą zanikać, więc jeżeli gdzieś się jeszcze przydarzą, to po północy, po pierwszej nocy powinny zanikać i odsuną się za naszą wschodnią granicę. Gdzie teraz najcieplej, gdzie najzimniej? Najcieplej w Tarnowie 16,5 stopnia, najchłodniej w Częstochowie tylko stopni 10. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej utrzymał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach, silnym deszczu z burzami i silnym wietrze. W takim pasie od Zielonej Góry poprzez Kalisz, Piotrków Trybunalski, Kielce, aż po Chełm. Uważajmy zatem, jeżeli Państwo wybierają się gdzieś samochodem, trzeba wziąć pod uwagę te gorsze warunki drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Półtorej minuty po 20:00, my jedziemy dalej na luzie w dobrą stronę. Mówimy o byle jakości za kierownicą. Kilka wiadomości spłynęło. Już za chwilkę do nich wrócimy. Nawiążemy, obiecuję, że wszystkie przytoczę na antenie. Jedziemy dalej.

0: To nie będzie złe lekarstwo, tylko dobre lekarstwo, lekarstwo na korki. Dzisiaj tym lekarstwem jest Mariusz Dąbrowski. Mówi o tym, co na drogach piszczy, co na drogach świszczy. Ale zanim Mariusz, to tutaj napisał do nas nasz słuchacz Tomek z Dużego. Wita się, dobry wieczór, pisząc, ale pisze też, że poprzednik, nagrywając się, źle powiedział o małych grzeszkach. One zaczynają się od parkowania auta, tak jak komu i gdzie pasuje. Zawsze mówię, pokaż jak parkujesz, to powiem ci, kim jesteś. No i tutaj też się z tym zgadzamy. 4-1 prowadzi reprezentacja Niemiec. Czy z tym się zgadzamy, nie wiemy. Natomiast rzeczywiście dwa gole po przerwie zdobyć to nie jest byle co. 11 minut po 20. Mariusz Dąbrowski i wiadomości z dróg.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Niemcy mają nową bramkę, a my nowe utrudnienie. Droga ekspresowa S5, odcinek węzeł Trzebnica, węzeł Kryniczno. W pobliżu 143 kilometra na jezdni w kierunku Wrocławia auto osobowe uderzyło w bariery energochłonne. Zablokowany jest lewy pas, ruch możliwy tylko prawym pasem. Koniec kłopotów na S8C, na odcinku węzeł Modlińska, węzeł Marymącka, w pobliżu węzła Wisłoslada na 15 kilometrze na jezdni w kierunku Konotopy, Łodzi i Poznania. I proszę pamiętać o tym, że na S12 również zakończyły się kłopoty. S12, odcinek węzeł na Łęczu, węzeł Jastków w pobliżu Kolonii Garbów. Jezdnia w kierunku Lublina była zablokowana na 41 kilometrze. Ta dobra wiadomość jest taka, że ruch udrożniono i w kierunku Lublina S12 jedzie się już bez problemów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
4: Halo, halo, czy nas słyszycie?
3: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
5: Abemus Papa.
3: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
6: To była reklama.

0: Tu PRK, Polskie Radio Kierowców, 18 minut po 20, taką godzinę wskazuje nasz zegar. Tomek Pacek z nami w studiu, trener bezpieczny, trener sportowej jazdy, mądry człowiek, który o BRD wie bardzo, bardzo wiele. Mamy kilka wiadomości, które przytoczę, one są niby na jeden temat, ale tak naprawdę... Trochę tych gałązek musimy obskoczyć jeszcze, Tomku, przy tym wejściu, więc zacznę od pierwszej. Barbara do nas napisała i pozdrawia, również pozdrawiamy. Dobry wieczór, jak jadę prawidłowo, gdy jest ograniczenie do 30 km na godzinę, to inne auta mnie wyprzedzają i klepią się po głowie, że tak powoli jadę. Nawet motorynka mnie wyprzedza. Nie ma kultury jazdy, zawsze trzeba coś przekroczyć, coś złamać. Wtedy w ich mniemaniu jest się lepszym. Pozdrawia Barbara.
1: No cóż.
0: No cóż.
1: Temat wyczerpany.
0: Trochę tak jest.
1: Temat wyczerpany. No, po prostu boli jeżdżenie zgodnie z przepisami, to się zgadza. Boli po prostu, widać to na drodze i

0: To smutne jest tak naprawdę, dlatego że wygląda na to, że żebyśmy chcieli jeździć zgodnie z przepisami, to musi być naprawdę potężny bat w postaci, nie wiem, mandatów, które będą egzekwowane, czyli nieuchronności kary i tak dalej, i tak dalej.
1: Mówiliśmy o tym w przerwie, przepraszam Tomku, mówiliśmy o tym w przerwie, że nikt nie każe za dychę więcej w Polsce.
0: No właśnie.
1: Ale to... już w Austrii, w Szwajcarii, w Holandii każe. I nawet te 50 euro, które trzeba zapłacić, to już jest kara.
0: Tak, chodzi o nieuchronność, ale zobacz, i to jest ciekawe, i u nas to 10 nie wystarcza. To po prostu jest też, to jest za mało, bo jeżeli 10 można więcej, to jest za mało, bo są cały czas ci, którzy uważają, że...
1: Jak nikt nie patrzy, to mogą.
0: To mogą, tak.
1: Ale nagle wjeżdżają w odcinkowy pomiar prędkości i nagle wszyscy jadą 120.
0: Wiesz co, z tym odcinkowym pomiarem to mi się też bardzo podoba, dlatego że prywatnie, półprywatnie i niekoniecznie, dlatego że akurat zajmujemy się tym, czym się zajmujemy. Być może jest to kwestia też środowiska, ale od wielu osób słyszę, że cieszą się, że nareszcie jest odcinkowy pomiar, bo nareszcie ludzie jadą normalnie, tak. I da się gdzieś dojechać rano, bez korka, bez niczego.
1: Wszyscy jadą równo, wszyscy jadą w odległościach prawidłowo.
0: No i teraz tak, no to znaczy, że czy jesteśmy społeczeństwem, które nie wiem...
1: Musi mieć nad sobą bat.
0: Musi mieć bat i trzeba... Mało tego, ten bat musi być w użyciu, bo on, jeżeli on tylko wisi, to jest za mało.
1: Za mało. Bartłomiej napisał, ciekawe, czy jeżeli udostępnić coś na wzór toru Nürburgring, to skończyłaby się ta byle jakość. Bartłomiej pisze, że myśli, że tak, bo albo by bezpiecznie porozbijali się na torze, albo uświadomiliby sobie zasady bezpiecznej jazdy.
0: No i znowu nic dodać, nic ująć. No. Po prostu, jeżeli jesteś mistrzem kierownicy, no to jedź na zawody. Wystartuj w zawodach, pokaż, że potrafisz.
1: Dojedź cały
0: przede wszystkim. I dopiero i jak wracasz na drogę, to wracaj na drogę, gdzie zmiennych jest dużo więcej niż w trakcie jakichkolwiek zawodów. Nie zapominajmy o jednej rzeczy, że paradoksalnie jazda w ruchu jest dużo bardziej skomplikowana niż wyścig czy rajd.
1: Dariusz napisał, że myślimy błędnie. Z punktu widzenia przepisów drogowych kierowca Ubera rzeczywiście nie miał prawa znaleźć się w tym miejscu, w jakim i w taki sposób, w jaki się tam znalazł. Choć fizycznie droga była ogólnodostępna, to jego manewr stanowił całkowite zaprzeczenie zasad ruchu drogowego. Darek pisze, że zasada pierwszej błędnej decyzji to kierowca Ubera podjął pierwszą złą decyzję i to on stworzył bezpośrednie zagrożenie na drodze. Gdyby nie jego bezprawny manewr, do wypadku w tym miejscu by w ogóle nie doszło.
0: Brawo, panie Darku. Absolutnie zgadzam się z tym, że ten, kto pierwszy popełnił błąd, ten jest winny. No więc ja myślę, że kierowca Audi nie przyspieszył na widok Ubera, żeby go trafić, tylko wcześniej już jechał szybciej, więc zwracam, że tak powiem, tą odpowiedź daję do przemyślenia. Kto pierwszy złamał przepisy?
1: To ja pozostawię to w niedomówieniu, bo chyba wiemy, jakiej udzieliłbym też odpowiedzi. Poparłbym Tomka zdecydowanie, bo też mi się wydaje, że raczej ten kierowca nie przyspieszył na widok zawracającego samochodu i możliwości wystąpienia kolizji, czy jak się okazało później, wypadku. Mamy też wiadomość taką długą, ale przeczytam ją. Witam, pozwolę sobie odnieść się do wypowiedzi samozwańczych ekspertów w internecie na różnych portalach BRD. To, co się czyta odnośnie prędkości i przejść dla pieszych, jest nie tylko oburzające, ale niedopuszczalne. Ci ludzie, ci eksperci nie mają zielonego pojęcia o długości drogi hamowania czy o bezpiecznej jeździe. Powinien być kompletny zakaz publikowania takich treści. Dla mnie kompletne odklejenie od rzeczywistości. Przerażające jest to, że są wśród nich instruktorzy i egzaminatorzy, pisze nasz słuchacz albo słuchaczka. Cieszy mnie fakt, że panowie w PRK poruszają ten temat i wpływają na świadomość słuchaczy, że tacy samozwańczy eksperci także są i to, co pisze internet, nie zawsze trzeba brać na poważnie. I taki dopisek na koniec. Kuba i Tomek, robicie świetną robotę. Wielkie ukłony dla was. Pozdrawiam. To my też pozdrawiamy i kłaniamy się.
0: Pozdrawiamy, dziękujemy.
1: Trochę tak jest, że tych instruktorów i egzaminatorów jednak w tych grupach BRD-owskich jest dużo i oni też no, głupoty opowiadają czasami.
0: No, ale to akurat, wiesz, no tak jest, no. Mamy do czynienia z tym niestety na co dzień i tak jak mówimy, zacząłeś dzisiejszy temat o byle jakości. Ta byle jakość występuje wszędzie, bo to nie jest tak, że, nie wiem, my jesteśmy w branży, gdzie jest wszędzie wszystko super. Też nie jest super i też byle jakość jest. Niestety powinniśmy się próbować przynajmniej zajmować nam i tępić to w każdej płaszczyźnie i począwszy od kierowców, przez egzaminatorów, instruktorów. No po prostu wszystko, co jest

0: kiepskie nie powinno mieć miejsca, powinny być eliminowane. No.
1: Kiepski początek nie da nam dobrego końca. To nie film, nie, że może się kiepsko zacząć i dobrze skończyć.
0: No nie, no bo właśnie kiepski początek to są złe przyzwyczajenia, to jest takie puszczanie przez swój własny filtr tego, co ja na drodze mogę albo nie mogę. Jakby negowanie zasad. I to jest, i tu się zaczyna problem, który później jest tylko większy i większy. Dlatego ta byle jakość to jest taka stworzona przestrzeń, z której chętnie korzystają ludzie, którym się wydaje, że wiedzą lepiej i że w zasadzie mogą sobie na to pozwolić, dlatego że nikt tego nie pilnuje.
1: Pojawiło się ostatnio w sieci wielu takich, nie chcę ich nazwać szeryfami, bo to chyba niewłaściwe, niewłaściwe nazewnictwo. To są ludzie, którzy reagują na zaniedbania służb. Policjant nie widzi, strażnik miejski nie widzi, widzi to człowiek, który nagrywa i wysyła taki filmik, notatkę do policji i policja karze lub nie delikwenta, na przykład wjeżdżającego na chodnik, na przykład parkującego, widziałem taki film parkujących przed przedszkolem, również celebrytów rodzin znanych. Ludzi, którzy nie widzą w tym problemu, że blokują chodnik, że ludzie muszą chodzić dookoła. Ja nie mówię, że w 100% popieram takie działania, ale podoba mi się to, że jeżeli policjant nie widzi, to widzi to człowiek, który idzie tym chodnikiem i reaguje.
0: I tak, ja powiem ci, jak ich nazywają, takich ludzi. Kapusta?
1: Kapusta.
0: Tak, no może kiedyś dojrzejemy do tego, żeby być społeczeństwem obywatelskim. Może
1: nie chodzi o to, żeby się donosić za każdym razem na siebie, ale żeby zwrócić uwagę na problem.
0: Nie, no więc pytanie jest inne. Czy jeżeli przemilczymy, to jest lepiej? Czy jeżeli zwrócimy uwagę, to jest lepiej? Bo jeżeli mówimy na przykład, nie wiem, o chuligańskim zaczepianiu kogoś, nie wiem, w środkach komunikacji miejskiej, to mówimy, no to jest nieczulica, nie reagujemy. Ale jak reagujemy na gościa, który parkuje na miejscu dla inwalidy, no i nagrywamy, i ktoś go nagrywa, to no to jest, to jest kapusta. No bo tak, w pierwszym przypadku tak naprawdę niewiele ryzykuje, tak, bo nagrywa i odchodzi. W drugim przypadku, jeżeli postawi się jakimś tam osiłkom w komunikacji miejskiej, nawet w tramwaju czy w metrze, no to prawdopodobnie może skupić na sobie czyjąś frustrację. Szczególnie tych ludzi, którzy nie lubią, jak im się uwagę zwraca. I teraz pytanie, no to chcemy być tym społeczeństwem obywatelskim, czy nie chcemy? Czy nam jest dobrze z tym, żebyśmy nie reagowali na nic i w zasadzie możemy sprawę olać. Jeżeli policjant czy strażnik miejski odwrócił głowę, czyli dał przyzwolenie na coś, tak, takie ciche przyzwolenie, to znaczy, że nie powinien nikt zareagować. I no widzisz, i dlatego to podwójne mierzenie mnie strasznie irytuje. Takie, w jednym przypadku to byśmy chcieli, żebyśmy byli tacy honorowi i obywatelcy, szybko zareagowali, ale jak to można, że przecież tam biedną, samotną kobietę jakiś tam dwóch osiłków napadło, nikt nie zareagował.
1: Tomku, w trzech żołnierskich słowach poproszę cię o podsumowanie tego, jak pozbyć się byle jakości. Dosłownie w trzech żołnierskich. Może być w dwóch.
0: Mieć ambicje, żeby być w czymś lepszym, żeby nie być byle kim. Byle jakoś to bycie byle kim.
1: No właśnie. To piękne podsumowanie. Tomek Pacek był dzisiaj moim państwa gościem. Bardzo ci, Tomku, dziękuję. Państwa zapraszam na wiadomości dla kierowców już za niecałe 3 minutki.

0: Mariusz Dąbrowski w studiu. 31 minut po 20. To już najwyższy czas na to, żeby Mariusz znowu solówkę pociągnął i znowu powiedział o tym, co na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Chciałem powiedzieć, że dziwny spokój zapanował na polskich drogach, ale niestety nie mogę tego powiedzieć, bo ostatnie minuty to niestety nowe utrudnienia. S8, odcinek węzeł Paszków, węzeł Młochów w pobliżu Nadarzyna, jezdnia w kierunku Katowic, 440 km, zderzenia autoosobowego i ciężarówki. Zablokowane zostały dwa pasy ruch odbywa się pozostałymi pasami. Kolejna nowa trudność na naszych drogach. Droga krajowa nr 72, odcinek Ewinów-Psary w pobliżu miejscowości Smulsko. Jezdnia w kierunku Turku. 43 km. Zderzenie dwóch aut osobowych. Ruch w obu kierunkach możliwy, choć tylko jednym pasem. Najświeższa informacja, ona wpłynęła teraz. Koniec kłopotów na S5 na odcinku węzeł Trzebnica, węzeł Kryniczno w pobliżu Kryniczna, jezdnia w kierunku Wrocławia, 143 km. Tam auto osobowe uderzyło w bariery i blokowało lewy pas ruchu. Możliwy był przejazd tylko prawym pasem. Poza tym na naszych drogach problemy są w Warszawie, przy dojeździe do Warszawy na Krajowej 7.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A my jedziemy dalej na luzie w dobrą stronę. Nasza aplikacja czeka, możecie pisać, nagrywać wiadomości o byle jakości za kierownicą i o waszych przemyśleniach, choćby na temat tego, co na drogach słychać. Dajcie znać.

0: 21 minut do godziny 21. Tu Perka, Polskie Radio Kierowców. My jedziemy dalej na luzie w dobrą stronę. Ożywiona dyskusja trwała dzisiaj na temat byle jakości za kierownicami w naszych samochodach. Najpierw mówiliśmy o tym, skąd ta byle jakość się bierze. Potem próbowaliśmy scharakteryzować też byle jakość przy nauczaniu naszych nowych, młodych kierowców, ale też tych już z doświadczeniem na Toyotach. A potem dużo rozmawialiśmy o wypadku w Ząbkach. Dużo mówiliśmy o tym, jakie grzechy i te małe, i te duże popełniają kierowcy. To mamy jeszcze jeden głos od Państwa.
1: Słuchajcie, jeszcze raz Wojtek, Kia przede mną, za mną już 500 kilometrów, jadę dalej sobie pomalutku w kierunku Gdańska, ale odchodzimy troszeczkę od tematu, bo skupiacie się panowie tylko na jednym przypadku, ale ja wam powiem jeszcze kolejny, którego nikt nie poruszył, chyba że nie słyszałem czegoś. Byle jakość w transporcie. 3,5-tonowe busy poprzeładowywane o 2-3 tony. Chyba do dzisiaj jest niepobity rekord, gdzie pod Poznaniem w Kórniku ITD zatrzymało ciężarówkę Iveco, które ważyło 11 ton 400. I to też jest byle jakość. Bardzo dobrze, że wprowadzili im tachografy i nie powinni być ładowani w firmach, jeżeli ładunek ma tonę, a on ma na przykład 950 kilo i to też jest byle jakość. Jeszcze raz pozdrawiam, Wojtek Kia.
0: Dzięki, Wojtek. Trochę tematów tam nam się wymieszało, bo tachografy to głównie czas, ładunek to waga. Tak czy inaczej problem jest zauważalny i dobrze, że ktoś na to zwrócił uwagę rzeczywiście, bo w transporcie ciężkim, tym powyżej 3,5 tony, temat jest od dawna jasny, że dopuszczalna masa całkowita jest taka i taka. Nie wolno jej przekraczać, bo za przekroczenie tej masy są odpowiednie, bardzo wysokie dzisiaj kary, nie tylko w Polsce, ale też za granicą. Nikt nie odważa się przeładować samochodu, oczywiście świadomie, czasami to kierowcy robią i jeżdżą jakimiś bocznymi ścieżkami, ale nikt szanujący się, żaden szanujący się transportowiec nie przeładuje samochodu, bo wie, ile to może kosztować. Dzisiaj tachografy to też czas pracy i też będzie to kontrolowane, więc jeżeli zacznie się też kontrolować masę, dopuszczalną masę tych samochodów, rzeczywistą masę, jak ona się ma do tego DMC, no to myślę, że prędzej czy później skończą się przeładowane 3,5-tonowe busy, do których zamiast jednego resora piórowego są włożone potrójne resory, żeby nikt nie widział, że ten samochód jedzie przeładowany. Ogromne zagrożenie powodują takie przeładowane samochody. Nie tylko ze względu na to, że są po prostu przeładowane, ale droga hamowania takiego auta przeładowanego, w którym hamulce nie są dostosowane do takich ładunków, tylko zawieszenie, bo ktoś go dostosował, ale hamulce nie są dostosowane do takiego ładunku, no bo wtedy jest płacz i zgrzytanie zębów, jak już ktoś nie zdąży wyhamować. Więc weźmy to pod uwagę, że byle jakość też w zawodowym transporcie funkcjonuje i oby jak najmniej tej byle jakości było, bo to bezpieczeństwo nas wszystkich. 17 minut do godziny 21. Jedziemy dalej, na luzie, w dobrą stronę.

0: 10 minut do godziny 21. Tu PRK Polskie Radio Kierowców. Sebastian napisał, że my to tacy jesteśmy, że jak się coś dzieje, to mówimy, jak się nie dzieje, to nie mówimy. Obwodnica Krakowa dzisiaj pusta. To dziękujemy Sebastianie za informację, ale rzeczywiście jest trochę tak, że mówimy o problemach, bo czasami problemów jest tak dużo, że brakuje nam czasu na powiedzenie o tym, że któraś droga jest bezproblemowa.
1: Ale obwodnica Krakowa, ta autostradowa, praktycznie dzień w dzień jest przez nas zauważana.
0: Także... Małopolanie ją nazywają największym parkingiem w okolicy.
1: Coś w tym jest.
0: 10 minut, no 9,5 minuty do godziny 21. Mariusz Dąbrowski o tym, co na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Trasa ekspresowa S7 i Krajowa Siódemka. Światła w Czosnowie to jest miejsce, w którym łączą się te dwa światy. Piękna, przebudowana ekspresowa i nie tak piękna, już rozbrojona do tego, aby być wyremontowaną Krajowa Siódemka. Ale na Światła w Czosnowie troszkę trzeba postać. Potem w drodze do Warszawy problemy są w Dziekanowie Nowym i od wyjazdu z Łomianek po Młociny dla jadących w stronę Warszawy. S8, odcinek węzeł Paszków, węzeł Młochów w pobliżu Nadarzyna, jezdnia w kierunku Katowic, 440 km, zderzenie auto osobowego i ciężarówki, zablokowane dwa pasy ruchu, ruch odbywa się pozostałymi pasami. I droga krajowa numer 72 Ewinów-Psary w pobliżu miejscowości Smulsko na jezdni w kierunku Turku, 43 km, zderzenie dwóch aut osobowych, ruch wahadłowy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.
0: 7 do 21, jedziemy dalej na luzie w dobrą stronę. To tak dla równowagi powiem, że A4 czysta, ale na 94 od Olkusza do Krakowa przed Przeginią postoicie w korku, bo tam roboty drogowe. Nie ma się co przerażać, to tylko kilka minut.

0: I teraz wypadałoby tak romantycznie powiedzieć: minęła 21, tu PRK, Polskie Radio Kierowców, ale powiem normalnie, minęła godzina 21, czas na ostatnią godzinę na luzie w dobrą stronę. Kuba Hanak, dobry wieczór.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Romantycznie już było, pogoda wcale nie romantyczna, chociaż jak pada i wieje, to raczej siedzimy w domu, nie wybieramy się na wycieczki, więc w sumie tego romantyzmu może będzie więcej. Umiarkowane i duże będzie zachmurzenie dzisiejszej nocy, popada też przelotnie deszcz, miejscami pojawią się zanikające na północy i po północy burze. Prognozowana wysokość opadów to nawet 15 litrów na metr kwadratowy. Taki obfity opad może wystąpić w północnej części naszego kraju, o czym ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, ciągle podtrzymując owe ostrzeżenie. Dla terenów północnej Polski, tak na linii od Chocieburza poprzez Piotrków Trybunalski, Kielce, aż po Chełm. Co tam jeszcze w pogodzie? Od 8 do 11 stopni, tyle będzie dzisiaj w nocy na termometrach. Chłodniej będzie tylko na Podhalu, około stopni 6. Powieje słabo i umiarkowanie, z wyjątkiem momentów, kiedy będzie lało i kiedy pojawią się te zanikające burze, bo w trakcie tych ulew może wiać nawet do 65 km na godzinę. Sprawdzam jeszcze temperaturę. W tej chwili 15,5 stopnia w Kołobrzegu i tylko 10 stopni w Częstochowie. Chłodny wieczór, jak na połowę czerwca. Wydawałoby się, że powinno być odrobinę cieplej, ale uwaga, uwaga, już za kilka dni cieplej będzie. O czym pewnie powiemy jutro, pojutrze, być może za kilka dni, żeby nie psuć Państwu humoru, bo przed nami kilka jednak chłodniejszych. Mam nadzieję, że realizator mnie aż natychmiast szybko wyłączy, żebym nie mówił o tych chłodnych dniach przed nami.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ostatnia godzina przed nami, do 22 jesteśmy z Państwem, nasza aplikacja czynna, można pisać, można nagrywać wiadomości, ewentualnie zadzwonić pod 22 513 11 11, ale preferujemy aplikację, wtedy jest szybciej, łatwiej i przyjemniej.

0: 10 minut po godzinie 21. Tu PRK Polskie Radio Kierowców. Czas na wiadomości drogowe. Dzisiaj tematem zajmuje się Mariusz Dąbrowski. Mam nadzieję, że ma optymistyczne wieści i że nie będzie... Ile? 7-1 jest? Tak, dobrze widzę, 7-1. Nie będzie dla wypadków i kolizji, tylko będzie 0-0. Tak by było najlepiej. 0-0, permanentne 0. 0 kolizji, 0 wypadków. Tego sobie i Państwu życzę. A teraz już o szczegółach Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Czyli opcja zero. Jest taka opcja, udaje się ona Skandynawom. Mam nadzieję, Europa w swoich pobożnych życzeniach planuje to chyba na 35 rok. Tak
0: chyba, chyba 50 bardziej.
2: Ale mi się wydaje, że 35.
0: 35 to mieli nam ten, zabronić spalinowych.
2: O. Bo tak to się zmienia i całe szczęście. I całe szczęście.
0: Czy ja coś mówiłem o wyłączaniu mikrofonu? Mariusz Dąbrowski i szczegóły z dróg.
2: Tak, trasa S7, krajowa siódemka, łączenie tych tras na światłach w Czosnowie sprawia, że pod światłami ustawia się spory korek, sporo aut jadących w stronę Warszawy. Kolejne utrudnienie w Dziekanowie Nowym, no i między Łomiankami a Młocinami również korek dla wjeżdżających do Warszawy. S8, odcinek węzeł Paszków, węzeł Młochów, w pobliżu Nadarzyna. Jezdnia w kierunku Katowic, 440 km, zderzenie autoosobowego z ciężarówką, zablokowane dwa pasy ruchu, ruch możliwy pozostałymi pasami. S8 jeszcze raz, odcinek węzeł Syców Zachód, węzeł Syców Wschód, 80 km, zderzenie trzech aut osobowych, zablokowany lewy pas ruchu, ruch odbywa się prawym pasem. No i droga krajowa numer 72, odcinek Ewinów Psary w pobliżu Smulska, jezdnia w kierunku Turku, 43 km, zderzenie dwóch aut osobowych, prowadzono ruch wahadłowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: My jedziemy dalej, do 22 jesteśmy z Państwem, póki co jest 12.30 po 21, więc jeszcze jesteśmy, piszcie, nagrywajcie wiadomości.

PRK, Polskie Radio Kierowców. 19,5 minuty po godzinie 21. Jeszcze jedziemy na luzie w dobrą stronę. 3 czerwca weszły w życie nowe przepisy dotyczące obowiązkowych kasków na rowerach, na hulajnogach do 16 roku życia. Dlaczego? No, powodów jest kilka, no, ale jednym z nich jest bezpieczeństwo. Takie jawne bezpieczeństwo na najprostsze urazy. Przewrócę się, uderzę głową w krawężnik, nawet

0: niewielka prędkość może powodować olbrzymie skutki dla naszego zdrowia. Do Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii trafia coraz więcej dzieci z urazami nabytymi podczas jazdy właśnie na hulajnodze. Jak mówią lekarze, czerwiec, lipiec i sierpień to miesiące, w których dochodzi do największej liczby wypadków z udziałem osób poruszających się tymi pojazdami. Dr Piotr Zając, kierownik oddziału urazowo-ortopedycznego w Świętokrzyskim Centrum Pediatrii, mówi, że najczęściej podczas nieostrożnej jazdy na hulajnodze dochodzi do urazów nadgarstków, przedramion, stawów łokciowych, kości ramiennych, a rzadziej kończyn dolnych.
1: Czasem się uważa, że w zimie mamy więcej pracy, bo jest aktywność łyżwiarsko-narciarska, natomiast nasze największe żniwa to są w tym okresie wiosennym, letnim, kiedy jest ciepło i kiedy długo świeci słońce. Wtedy tych pacjentów na izbie potrafi być nawet trzykrotnie więcej. Czasem izba w ciągu jednego dnia potrafi obsłużyć ponad setkę pacjentów. Oczywiście mówię o wszystkich pacjentach, nie tylko ortopedycznych.
0: Nadkomisarz Mariusz Bednarski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach przypomina, że od 3 czerwca osoby poniżej 16 roku życia poruszające się na hulajnogach mają obowiązek zakładania kasków ochronnych na głowę.
2: Hulajnoga elektryczna jest to pojazd, który może rozwinąć maksymalnie 20 km na godzinę. Im większa prędkość, tym dłuższa droga hamowania i tym gorsza możliwość na zareagowanie na przeszkodę lub coś, co nas może na tej drodze zaskoczyć. Jeżeli nie mamy tego kasku na głowie, no to obrażenia głowy już przy tych 15 czy 20 km, to zdarzenie w ruchu drogowym może być tragiczne. Patrzmy na to, co robimy na drodze.
0: W latach 2024-2025 i na początku 2026 roku odnotowano w Polsce ponad 14 tysięcy wypadków i kolizji z udziałem hulajnóg elektrycznych. Oficjalne statystyki Komendy Głównej Policji wskazują na dynamiczny trend wzrostowy. W całym 2025 roku doszło do 1158 poważnych wypadków, w których zginęło, uwaga, 11 osób, a ponad 1000 zostało ciężko rannych. Zatem nie tylko kaski obowiązkowo od 3 czerwca, ale też jakieś inne ochraniacze stawów łokciowych, kości ramiennych, kolan. To przyda się każdemu użytkownikowi hulajnóg, ewentualnie innych urządzeń transportu osobistego. Jestem gorącym zwolennikiem ubierania się porządnie w trakcie jazdy i na rowerze, i na hulajnodze. No skoro motocykliści się ubierają, to rowerzyści też ubierać się powinni.

0: Jutro to może i znikniemy, pewnie znikniemy nawet dzisiaj z Mariuszem Dąbrowskim, ale znikniemy dopiero po godzinie 22. Mariusz Dąbrowski w studiu. Pewnie spokojny wieczór, Mariusz, z wyjątkiem pogody.
1: Dość spokojny, tak.
0: To chyba tak powinno być i ta wizja 0-0 może nam się ziścić, oby.
1: Oby?
0: To co? To coś
1: Niech
0: powiesz.
1: Się iści.
0: To coś powiesz tam.
1: Coś powiem.

0: No to dajcie głośniej, bo będzie mówił.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Skończyły się kłopoty na S8 na odcinku węzeł Syców Zachód, węzeł Syców Wschód. W pobliżu 80 km jezdni w kierunku Warszawy. Tam po zdarzeniu 3 autosobowych zablokowany był lewy pas ruchu. Ruch możliwy był tylko ruchem prawym. Ale wciąż są problemy w innym miejscu S8. Odcinek węzeł Paszków, węzeł Młochów w pobliżu Nadarzyna na 440 km jezdni w kierunku Katowic. Po zderzeniu autoosobowego z ciężarówką zablokowane są 2 pasy ruchu i ruch możliwy jest tylko pozostałymi pasami. Droga krajowa numer 72, odcinek Ewinów-Psary w pobliżu miejscowości Smulsko na jezdni w kierunku Turku na 43 km. Zderzenie 2 autosobowych, ruch wahadłowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: 9:30. Jeszcze jesteśmy pół godziny z wami. Dajcie znać w aplikacji, jeżeli coś na waszej drodze się wydarzy, jeżeli napotkacie jakieś problemy na drodze, chętnie te informacje przedłużymy, tylko pamiętajcie, musicie zdążyć do 22:00, bo po 22:00 to już automat. Ale macie jeszcze szansę, bo za 19 minut Mariusz Dąbrowski wróci i będzie, mam nadzieję, mówił o tym zerze do zera, żeby żadnych wypadków i żadnych kolizji nie było.

0: 21 minut do godziny 22. Chyba wielu z nas, motoryzacyjnych freaków, oglądało dzisiaj, może nie w całości, dzisiaj wczoraj, ale fragmentami wyścig Le Mans 24. Krzysztof Hołowczyc jest dumny z historycznego dubletu Polaków w 24-godzinnym Le Mans. Właśnie, założyłem zieloną koszulkę, bo ona symbolizuje coś ważnego. Tak z dominacji podium przez turbo piekarzy cieszył się były mistrz Europy w rajdach samochodowych. Jak przyznaje Krzysztof Hołowczyc w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych, wyniki polskiego zespołu Inter Europol Competition to efekt świetnego przygotowania.
1: Polski zespół Inter Europol Competition wprowadził dwa bolidy na podium. Wyobrażacie sobie? Po raz kolejny pokazali, że są fenomenalni, że są świetnie przygotowani. I nie jest to już przypadek czy szczęście. Oni po prostu wygrywają.
0: Krzysztof Hołowczyc uważa, że Inter Europol Competition może jeszcze znacznie się rozwinąć.
1: Jestem z tego dumny, znam ich.

0: okazję nawet jeździć tym bolidem. Słuchajcie, to jest fenomenalny polski zespół, który idzie wyżej. I jeszcze zobaczycie, co się wydarzy. Oni są doskonali, zapamiętajcie ich, trzymajmy za nich wszyscy kciuki. To polski, całkowicie rdzennie polski zespół.
1: To już trzecie zwycięstwo turbopiekarzy w Le Mans, a drugie z rzędu, komentuje kierowca rajdowy i dziennikarz Łukasz Biśkiniewicz, zeszłoroczny drugi wicemistrz Polski w rajdach samochodowych.
2: Polski zespół z siedzibą pod Warszawą to jest ich drugie zwycięstwo z rzędu, ale proszę sobie wyobrazić, że zostały wystawione dwa samochody i te dwa samochody są na dwóch pierwszych miejscach w klasie LMP2, czyli w tej drugiej najważniejszej kategorii w wyścigach Le Mans.
1: Historyczny wynik Inter Europol Competition zawdzięcza ciężkiej pracy kierownictwa zespołu, dodaje nasz kierowca rajdowy.
2: Polski zespół Inter Europol Competition zapisuje się na kartach historii światowego motorsportu. To jest druga wygrana z rzędu i to jeszcze dwa pierwsze miejsce. Dublet, no wielki, wielki, wspaniały wynik dla polskiego zespołu, którym startuje Jakub Śmiechowski. On jest i zawodnikiem, i szefem całego zespołu, więc wielkie gratulacje. Mamy powody do dumy.
1: Szkoda, że Robert Kubica w tym roku był siódmy. Nie powtórzył więc zeszłorocznego zwycięstwa w hypercarach, mówił także Łukasz Biśkiniewicz.
2: Trochę szkoda, ale to też wynikało z tego, że w tym roku zespół Ferrari, samochód troszeczkę odstaje od konkurencji, no i auto nie było do końca konkurencyjne.
1: Le Mans to najbardziej prestiżowy 24-godzinny wyścig długodystansowy świata. W zeszłorocznej edycji Polacy zapisali się w historii. Robert Kubica wygrał klasyfikację generalną, przekraczając linię mety za kierownicą Ferrari Teamu F Corse, zostając pierwszym Polakiem z takim osiągnięciem, a polski zespół Inter Europol Competition triumfował po raz kolejny w klasie LMP2, co dało Polsce podwójny historyczny sukces. Oby takich zwycięstw było więcej, no bo skoro na mundial nasi nie pojechali, to chociaż niech się ścigają z sukcesami.
3: To znowu ty, rzuciłam spojrzenia dwa, spieszysz się gdzieś.

0: 11 minut do godziny 22, tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Prawie 500 interwencji straży po burzach, trzeba o tym powiedzieć. Przez Polskę przechodził front burzowy, prędkość wiatru dochodziła do 75 km na godzinę. Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec, powiedział Polskiemu Radiu, że najwięcej pracy mieli strażacy w regionach zachodnich i centralnych.
1: Do godziny 18 Państwowa Straż Pożarna odnotowała 496 interwencji związanych z przechodzącym nad Polskim frontem atmosferycznym. Najwięcej interwencji odnotowano w województwach dolnośląskim, wielkopolskim, mazowieckim, śląskim oraz lubuskim.
0: Na szczęście front się odsuwa, ale MGW prognozuje burzę z opadami deszczu lokalnie do 25 litrów i porywy wiatru do 75 km na godzinę. Burze będą zanikać, to jest dobra wiadomość, ale uwaga, bo w województwach zachodniopomorskim i pomorskim prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym nawet do 45 litrów, a opadom może towarzyszyć bardzo silny wiatr do

70 km na godzinę. No do pierwszej, drugiej w nocy jeszcze sporo czasu, bo w tych godzinach burze i gwałtowne ulewy mają zanikać.

0: Sowej S8 na odcinku węzeł Paszków, węzeł Młochów w pobliżu Nadarzyna. Jezdnia w kierunku Katowic, 440 km. Tam, przypomnę, doszło do zdarzenia autoosobowego z ciężarówką. Zablokowane są dwa pasy ruchu. Ruch odbywa się pozostałymi pasami. Nie ma już utrudnień na S8 na odcinku węzeł Syców Zachód, węzeł Syców Wschód na 80 km. Ale proszę pamiętać wciąż o kłopotach na drodze krajowej numer 72 na odcinku Ewinów Psary w pobliżu Smulska. Jezdnia w kierunku Turku, 43 km, zderzenie dwóch autosobowych, ruch wahadłowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Czy Twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
4: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
5: Mikrofon, kamera, radiowe studio,
6: scena. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
3: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
2: To była reklama.
7: 8 minut do godziny 22. Takie wiadomości na koniec to ja lubię. Direkt pisze, że pomimo, zaczął dzisiejszy dzień z Dagmarą i Emilią, wy już prawie kończycie, a ja mam jeszcze trochę ponad godzinę. No cóż, takie życie. Przynajmniej kolejny dobrze spędzony dzień. Bardzo dziękujemy za tę opinię, bardzo dziękujemy wam za obecność, za to, że pisaliście, za to, że nagrywaliście wiadomości. Ja od siebie zapraszam za tydzień. Od 17 do 22 będę znowu z państwem, ale chciałem też podziękować Mariuszowi Dąbrowskiemu za, jak zwykle, profesjonalne podejście do wiewiadomości drogowych, Michałowi Danielukowi za to, że nie ściszał tam czasami mojego głosu, a realizował dzisiaj fenomenalnie nasz program. To cóż, zapraszam jeszcze raz za tydzień, 17, następna niedziela. Póki co jedźcie bezpiecznie, szerokiej drogi.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: czym?
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki